pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

0: Kto nie został, niech żałuje.
1: Wakacje w mieście.
0: Kto nie pije, ten kabluje.

Radio Afera 98,6 MHz.

ręce nie wpadł zagubiony gdzieś i nieważne byłoby brakujących kilku chwil dawno, dawno zapomnianych miejsc, pogubionych twarzy gdzieś.

zakurzony, w pajęczynie, zapomniany, ale żywy, zagubiony w życiu sen, wychowany, albo gdzieś.

0: auto.
1: Halo.
0: Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, nie może się utrzymać jak Andrzej Machaczka.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Ничего особистого.

Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: może stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

wyobraź sobie, że to film, że w nim gramy, znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy i że nie będzie happy endu i padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo i wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

0: Monstrum.
1: Autopromocja. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
3: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
3: Niedzielę o 19:00.
4: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się za grosze i nazwisko pana.
6: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
1: Modowo
2: i alternatywnie.
1: O tym, co nosimy
2: i co to o nas mówi.
1: Modowy duet.
2: Niedziela, godzina 12.
3: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 13 września, godzina 9 rano, a my już od rana wysyłamy jak najlepsze humory, jak najlepsze fluidy do Państwa. Po mojej prawej stronie
2: Natalia Król.
1: Za realizację odpowiada dzisiaj Hanna Kowalska oraz Patryk Wojciak, a ten piękny głos, który do Państwa cały czas mówił, to jestem ja, oczywiście Katarzyna Rybicka. Mamy dzisiaj 13 dzień września i to są imieniny Filipa, Jana Chryzostomna, aż by się chciało dodać paska, Aleksandra, Marii, Juliana, Aureliusza, Apolinary i Amata.
2: Z nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta.
1: To jest troszeczkę smutne, bo mamy tutaj tylko jednego chłopaka i na dokładkę siedzi z Hanią.
2: Tak.
1: Więc pozdrawiamy cię, Patryk.
2: Pozdrawiamy cię, Patryk.
1: I pozdrawiamy dziewczynę Patryka. Bardzo cię lubię. Uważam, że pięknie wyglądałaś w tej sukience. I to jest tyle, co chciałam chyba powiedzieć na dzień dobry. A, jest dzień programisty jeszcze.
2: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich programistów.
1: I dla twojego faceta też. Tak. Co kojarzę. Czyli mamy wszystkich pozdrowionych. Wszyscy czujcie się uradowani. Wysyłamy do was jak najwięcej energii i zaraz sobie poopowiadamy, co tam w ogóle słychać w całym Poznaniu. Przed państwem są 2 godziny. Przed państwem, przed słuchaczami, przed nami wszystkimi są cudowne 2 godziny, gdzie będziemy opowiadać o wszystkim, co się dzieje w Poznaniu i będziemy starali się wprawić was jak najlepsze humory.
2: To wszystko chyba.
1: To wszystko mówisz?
2: No chyba tak.
1: Dobrze.

0: przechodzimy do pogody.
1: Czyli będziemy prowadzić moją ulubioną część, czyli będziemy się kłócić o pogodę. Co w której pogodzie, kto powiedział? To jest bardzo dobra część, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych części. Więc moja pogoda twierdzi, że dzisiaj w najcieplejszym momencie będzie 19 stopni, a zachmurzenie wynosi 98% i jest szansa na opady deszczu. W ogóle bardzo dziękuję Ci, pogodo, za tą informację. Wcale nie szłam w deszczu, w sumie w takim kapuśniaczku bardziej, ale zawsze. Ale najcieplejszy dzień to będzie czwartek. W czwartek ma być bardzo dużo słońca, ale też ma być bardzo dużo deszczu. Takie czasem słońce, czasem deszcz, 24 stopnie.
0: Słuchaj, słucham. Ja dzisiaj zapytałam się mojego robota o pogodę.
1: No.
0: I on do mnie powiedział, ma nie padać.
1: Oszukał cię.
0: Oszukał mnie. Ale tak, dzisiaj u mnie pokazuje, że najmniej stopni ma być 14.
1: Najmniej 14.
0: Tak. I najwięcej 19.
1: O, to tu akurat się zgadzamy, że ma być najwięcej 19 stopni.
0: Ale ma padać tylko do 10.
1: Tylko do 10. Czyli pierwszą godzinę można spędzić z nami tutaj z aferankiem i dopiero za godzinę gdzieś wyjść, gdzieś się przejść.
0: I dalej nas słuchać. Proszę nie wyłączać swoich odbiorników.
1: No tak, ale mówiłam, że tak to w ciepłym domu, w kocyku, wiesz, tak klimatycznie, tak żeby poczuć już trochę tej jesieni, ale jeszcze pamiętać o tym, że jest lato, więc wiesz.
2: Wiesz, pierwsza godzina pod kocykiem, druga godzina na rowerze, aktywnie.
0: Słuchaj, ty mi powiedziałeś, że w czwartek ile ma być stopni?
1: Ja ci powiedziałam, że w czwartek ma być 24 stopnie.
0: Słuchaj, pogoda pokazuje, że w środę ma być 23 stopnie, a w czwartek maksymalnie 18.
1: To jest duża różnica. To jest różnica już, o którą trzeba się kłócić. To jest tak, jakby ci ktoś nalał połowę szklanki herbaty, to wtedy też trzeba się kłócić, że tylko połowa jest. To jest bardzo duża różnica w takim razie.
0: Tak.
1: Czyli mamy jedną zgodność. 24-23 stopnie w przyszłym tygodniu mamy praktycznie rzecz biorąc gwarantowane.
0: Ale nie wiadomo jeszcze w jaki dzień.
1: Musimy ustalić, w jaki dzień będzie ciepło. Droga pogodo, ustalamy z tobą w tym momencie właśnie, że ma być ciepło w który dzień. Który dzień wybieramy? Powiedz mi.
0: Środę i czwartek.
1: Środę i czwartek.
0: Kompromis.
1: O, to jest bardzo dobry kompromis. Droga pogodo, właśnie złożyłyśmy zamówienie. Jeżeli się nie sprawdzisz, znaczy się, że ty jesteś po prostu bardzo, bardzo niemiła, a my nie lubimy, jak pogoda jest niemiła, bo my jesteśmy bardzo miłe, bardzo sympatyczne i chcemy wam jak najbardziej umylić ten poranek.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Aferanek.

0: A na naszej audycji jak w miłości. Najpierw było dzień całowania, a teraz jest jedno wielkie dorośli.
1: Dorośli.
0: Dorośli. To tak brzmi bardzo jak ewolucja związku. W sensie ta audycja brzmi jak ewolucja związku. Najpierw jest o, dzień całowania, o, jak miło, że wszyscy tu jesteśmy, o, pełna energia, teraz dorośli.
1: To bardzo szybki związek.
0: Posłuchaj, no tylko takie.
1: 20-minutowy.
0: Szybkie samochody, szybkie związki, szybkie kobiety, mężczyźni, co wolisz?
1: Ja chyba wybiorę szybkie samochody.
0: Myślałam, że wybierzesz szybkie zapowiedzenie utworu i puszczenie go słuchaczom.
1: Słuchaj, to też możemy zrobić, nie? Więc zrobimy to w tym momencie.
0: To jest bardzo szybkie.
1: Więc tak, na naszej antenie dorośli.
0: Dominika Garmotch.

0: To je płytkie, to je długie, to Kaszewska stoleca.
1: Ojeju, nie spodziewałam się takiego wejścia. To mnie miło zaskoczyłaś. Bałam się, że tylko ja się tego uczyłam.
0: Nie.
1: A ty jesteś gdzieś z tamtych okolic?
0: Tak.
1: A widzisz, no to szanuję sobie to jak najbardziej. Wiesz co, ostatnio zrobiłam taką głupią rzecz i weszłam w internet. Tak, ja wiem, że to nie jest poprawne, ale weszłam w internet, tak się u mnie zawsze mówiło, i weszłam w ten internet i dostałam małego zawału serca, bo jak doskonale...
0: Mamy dżingiel?
1: Dobra, dodajcie mi dżingiel, będzie lepszy podkład.
0: Podkład.
1: Weszłam w internet. To był błąd, bo dowiedziałam się, że w internecie ludzie nie wiedzą na przykład o tradycjach, które są na ziemiach, z których pochodzą. I dlatego postanowiłam jako w Podróżach Małych i Dłuższych powiedzieć bardziej o tradycji, aniżeli o miejscu. No bo jest Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i ona została w kwietniu 2024 roku rozszerzona i pośród zwyczajów, gdzie z Pomorza wpisane listę Krajowych Dziedzictwa Niematerialnego jest hawcarstwo kaszebskie, jest kaszubska gwostka i jest właśnie pokłon perytronów pokłon. I ja wiem, jak to się pojawia gdzieś w internecie, jak się pojawiają gdzieś jakieś filmy, to wygląda to bardzo niesamowicie, no bo czterech chłopaków, z reguły to są młodzi chłopacy, którzy machają obrazem na takim podejściu. To wygląda bardzo dziwnie, nienaturalnie może dla nas w jakiejś sceny. I ja wchodzę w sekcję komentarzy z nadzieją, że zobaczę pytanie, gdzie to, kiedy to, dlaczego to. Nie, w sekcji komentarzy jest, że to jest głupie. Wiesz, jak mnie to zabolało? Dlatego ja myślę, że trzeba o tym troszeczkę opowiedzieć dzisiaj.
0: Rozumiem ci całkowicie. W sensie dopiero w momencie, w którym powiedziałeś mi o tym, musiałam się zastanowić i sobie przypomniałam, że coś takiego istnieje i coś takiego też robili u nas.
1: Robili to u was?
0: Tak.
1: A pamiętasz może w jakim mniej więcej czasie?
0: Nie mam pojęcia. Pamiętam, że byłam wtedy bardzo mała i się zastanawiałam, o co chodzi. A później przestałam się nad tym zastanawiać, bo zrozumiałam to niedawno i byłam bardzo mało ciekawskim dzieckiem.
1: O, no ja niestety jestem bardzo ciekawska. No i takie pochody najczęściej odbywają się gdzieś tam w maju, w czerwcu. Czasami gdzieś tam na przełomie sierpnia i września, no to już są takie ostatnie momenty, żeby pojechać właśnie w tamtą stronę na Kaszuby, na Kaszeby, usłyszeć trochę tego języka i zobaczyć właśnie ten pokłon. To jest coś niesamowitego, zwłaszcza, że zdarza się nawet, że czasami kobiety jeszcze to robią. Z reguły to są młode dziewczyny łamane na kobiety, to jest ten taki moment przejściowy, bym powiedziała, i one też ten pokłon potrafią oddać. To jest właściwie całe składanie pokłonów, cały taniec, jest przy tym dużo gdzieś tam muzyki, energii, dużo więcej, aniżeli my mamy dzisiaj na antenie. Ej, ale w sumie moglibyśmy zrobić taki pokłon, bo jesteśmy w czwórkę. Dalibyśmy radę?
0: Myślę, że tak. Ale to jest dosyć skomplikowane, żeby to zrobić, ale czuję, że gdybyśmy my to poprowadziły we dwójkę, dałybyśmy radę.
1: Tak, bo tutaj też chciałyśmy powiedzieć, że niektóre właśnie te ferrotrony ważą po ponad 100 kilo. I to jest nie tylko przód, tył machania, ale nieraz i kręcenie kółek, więc to nie jest lekka praca, to trzeba się przygotować.
0: Czekaj,
1: na to.
0: Ja muszę to podzielić.
1: No.
0: Na cztery?
1: Na cztery.
0: 25 kilo na jedną osobę.
1: To dużo, nadal. To jest dużo. No ale wiesz, to jest jednak machanie, to przy tym to wiesz, to się trochę inaczej będziemy tą siłę liczyć. Wiesz, ja bym tutaj jeszcze wrzuciła jakiś wzór fizyczny na zasadzie, że tutaj siła przyciągania, tutaj siła rzutu, tutaj siła waga plus waga kolegi, który może podskoczył w międzyczasie, żeby lepiej się zamachnąć tym. Nie wiem. To jest w każdym razie tradycja, która jest praktykowana od co najmniej półtora wieku, więc to... też jest stosunkowo świeża tradycja, jeżeli patrzymy po wszystkich naszych tradycjach, ale też tradycja już na tyle mocno zakorzeniona w świadomości ludzi, przynajmniej mi się wydawało, albo na pewno ludzi, którzy stamtąd gdzieś pochodzą, więc jak najbardziej zapraszamy, bo to są takie ostatnie momenty, żeby to zobaczyć, ewentualnie gdzieś szykować kalendarz i w maju pojechać na Kaszuby, no, zobaczyć
0: jeszcze
1: to.
0: Jeszcze tutaj to na Wielkanoc, nie?
1: O, to w kwietniu może być jeszcze wcześniej. Albo w marcu, nie pamiętam, jak
0: tak,
1: wypada Wielkanoc.
0: Tak, to jest ogólnie po Wielkanocy.
1: No.
0: To jest na niebo wstąpienia.
1: Czyli tutaj... Czy jednak ci się przypomniało, że tutaj jeszcze takie są?
0: Tak.
1: Dobra, no to chyba mamy
0: ale
1: wszystko.
0: Tak cicho mówimy, tak wiesz, tak opowiadamy o tym tak intymnie.
1: Bardzo intymna opowieść, no bo to jest jednak intymna rzecz, mimo tego, że jest bardzo energiczna, to jednak, wiesz, taka trochę duchowa.
0: Tradycja, tak w sercu to trzeba trzymać.
1: No, Ja bardziej tradycja, tu bardziej, jeżeli chodzi o moje podejście, to ja tu bardziej podchodzę do tradycji. Tradycja, jak wiadomo, to jest najpiękniejsze kobiece imię.
0: To prawda.
1: Czyli co? Puścimy teraz coś delikatnego.

zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Zanim igła opadnie na powierzchnię płyty, pokrótce omówię zawartość muzyczną albumu i dorobek artystyczny autora. W dzisiejszym repertuarze mamy utwór, którego tytuł zdradzę już za moment. Utwór z płyty Szum autorstwa DJ-a, producenta, instrumentalisty, czyli Piotra Kalińskiego, znanego szerzej jako Hati Wati. Hati Wati współpracował na przykład z Danielem Drumsem, tworząc duet o nazwie Janka, który na koncie ma takie albumy jak Krzyżacy czy Midi Life Crazies. Hati Watiego możecie kojarzyć także z albumu producenckiego, który współtworzył wraz z Nunem, czyli oczywiście duet płyty HV Nun, która ukazała się zarówno w formie instrumentali, jak i w wersji zawierającej wokale topowych polskich MC. Określenie topowych nie jest tutaj przypadkowe. Swoje zwrotki na podkładach położyli m.in. OSTR, Eldo, Jotuze, Hades i Małpa. I skoro jesteśmy już przy rapowych współpracach producenta, warto na pewno wyróżnić jeszcze utwory powstałe w kolaboracji z Quebo na Fide, czyli Człowiek z Księżyca, czy współpraca z PZ-em w ramach utworów 2K30 i Time for Us. W solowej dyskografii Hati Watiego znajdziemy takie płyty jak Algebra, wydana przez wytwórnię Nowe Nagrania w 2013 roku, Workship Nothing, wydany w 2014 w wytwórni New Moon Records i album Szum, który premierę miał 24 marca 2017 roku za pośrednictwem wytwórni Most Records. Szum, który odsłuchamy już za moment, to dwupłytowe wydanie, którego zawartość muzyczna buduje napięcie i tajemniczą aurę już od pierwszych dźwięków. Znaczący wpływ na brzmienie albumu Szum miało wykorzystanie nagrań znajdujących się w archiwach dźwiękowych Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jeśli ten opis Was zainteresował, zostańcie z nami. Przechodzimy do odsłuchu utworu o tytule Hero In z winylowego wydania płyty Szum autorstwa Hati Wati.

0: Jeśli utwór Heroin trafił w wasz gust muzyczny, zachęcam do sprawdzenia dyskografii producenta Hati Wati, zwłaszcza najnowszej płyty o tytule Zaid. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
1: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezu, jak bardzo chciałam to powiedzieć.
4: Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć.
3: Bo ojciec od lat mi wisi.
5: Spektakl Martwy Ojciec.
3: Od lat mi wisi.
5: 19 i 20 września.
3: Jak kamień u szyi.
5: Szczegółów szukaj w sieci.
3: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
6: Patronat medialny, Radio Afera. Reklama.

0: ukradli zwierzęta z muzeum.
1: Jesteś na pewno, że z muzeum, a nie z zoo?
0: Jestem przekonana.
1: Ale jakie zwierzęta ukradli?
0: Żółwie.
1: To nie uciekały za szybko. Dlatego złapali i ukradli. To jest rozwiązanie. Po co kraść koty albo psy? Kradnijmy żółwie.
0: Jak ja kiedyś kradłam koty, teraz oni kradną żółwie.
1: Czekaj, nie przyznawaj się do takich rzeczy na antenie, bo jeszcze kwity na nas wyciągną.
0: Wiesz co?
1: No.
0: To było za wspólną zgodą. Ja po prostu je zabrałam i nikt na nie na tym nie zareagował. Wszyscy o tym wiedzieli, że to zrobiłam.
1: A ja bym chciała się jednak dowiedzieć, co tam jeszcze z tymi żółwiami, bo mnie to tak zaintrygowało, powiem ci szczerze.
0: Kilka dni temu łamano się do muzeum.
1: Tak?
0: Początkowo nie rozgłośniono tej sprawy, bo myśleli, że to jednorazowy incydent, w którym ukradli żółwia. I później wrócili i ukradli kolejne żółwie.
1: Jednorazowy incydent. Okej, dobra, mogę sobie ukraść żółwia.
0: I te żółwie były pod opieką muzeum od 2002 roku.
1: I ukradli je jakoś teraz?
0: Tak.
1: To już były pełnoletnie żółwie. One mogły same na ten spacer pójść.
0: Ale jednak były nagrania i zabrali je.
1: A tam w ogóle chyba jeszcze była żółwica. Ta z 2002 roku. To chyba jeszcze gorzej, bo nagła zmiana warunków może powodować zagrożenie na jej zdrowiu. To nie jest wcale takie śmieszne.
0: No nie, ale biedne żółwie.
1: Ogólnie biedne żółwie, aczkolwiek sytuacja jest przynajmniej fenomenalnie dziwna. Tutaj, jeżeli byśmy chcieli skreślić takie bingo zbrodni, to byśmy musieli utworzyć nowe bingo, bo to jest za piękne, żeby tego nie wykorzystać.
0: To prawda. Wyobrażasz sobie? Jesteś w muzeum.
1: Tak.
0: I możesz ukraść, co chcesz, nie?
1: O.
0: Kradnie żółwia.
1: Biorąc pod uwagę moją miłość do sztuki, to myślę, że żółw byłby ostatnim pomysłem w tym wszystkim.
0: Pamiętasz, jak się włamali do Louvru?
1: Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam również, jakie było hasło do tego, żeby się tam dostać.
0: I wyobraź sobie, że zamiast ukraść jakieś cenne obrazy, ukradliby na przykład ławkę. To jest ten sam poziom.
1: No, myślę, że tak samo szybko by uciekała jak te żółwie, tylko wiesz, trochę więcej siły trzeba byłoby wsadzić, żeby to podnieść.
0: Biedne żółwie.
1: Ogólnie to biedne żółwie, aczkolwiek sytuacja naprawdę bardzo, bardzo abstrakcyjna, więc dlatego chcieliśmy się nią podzielić.
0: Tak.
1: Czyli co?
0: Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Dlaczego ukradli te żółwie?
1: A nie dlaczego zabili mi żółwia?
0: Dlaczego zabili mi żółwia?

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, przedstaw się.
1: Aleksander Szwarc z redakcji sportowej Radia Afera.
0: Tak, serwis sportowy. Proszę, opowiedz mi o tym, co się dzieje dzisiaj, wczoraj. Dzisiaj, nie wiem, w piłce nożnej.
1: Trochę wczoraj, trochę dzisiaj. Tak, no generalnie zaczynając, no to przede wszystkim grają nasze ukochane polskie ligi. Polska piłeczka gra. Na przykład gra Ekstraklasa. No i tutaj chyba wszyscy w Poznaniu wiemy, co się wydarzyło. Lech Poznań, no cóż, przegrał swój mecz z Górnikiem Zabrze 2-1. I to po dosyć sensacyjnych okolicznościach, no bo Lech przez dużą część spotkania prowadził 1-0. No i a potem stracił dwie bramki w końcówce meczu. Dwie tak w bardzo podobny
0: niepewnie.
1: Sposób.
0: To tak jest niepewnie zawsze, jeśli chodzi o piłkę nożną, że ty na ostatniej chwili nie wiesz, kto wygra. Bo zawsze no. może coś się zmienić. To tak samo jest na przykład w MMA.
1: Tak, znaczy to generalnie w każdym sporcie praktycznie tak jest. Dlatego kochamy trochę sport. No poza tym w Ekstraklasie, no to Korona Kielce pokonała Śląsk. Wrocław 2-1, a Zagłębie Lublin pokonało GKS Katowice, również 2-1. Coś lubię ten wynik 2-1 w Ekstraklasie.
0: Co nie? To jest może jakiś znak.
1: Może, tylko nie wiem jaki. Trzeba by było się zastanowić.
0: Jeśli wiecie, jaki to znak, to proszę zadzwońcie do nas 618750213. Coś jeszcze? Siatkówka może? Czy piłka jeszcze?
1: No piłka, no bo Warta piłka. Poznań wygrała swój mecz. Wow. No Lech przegrał, ale Warta wygrała. 3-0.
0: To super. A z kim?
1: Z Arką Gdynia.
0: O.
1: Tak.
0: To dobrze. Tak.
1: To był dobry mecz. Wiem,
0: dobry? Oglądałem. Dużo emocji?
1: Nie, bo Arka Poznań zagrała no, nie najlepiej.
0: Arka Poznań?
1: Jezus, Arka Gdynia. No. Przepraszam. Arka Gdynia zagrała nie najlepiej.
0: To dobrze. To dobrze. Dobrze im tak.
1: No, także ten. No poza tym Ruch Chorzów zremisował z Podbeskidziem, Chrobry Głogów zremisował z Pogonią Sielce. No tak to było w tej pierwszej lidze. Dodatkowo w Bundeslidze mamy polski akcent, ale tutaj niezbyt pozytywny, bo mamy polskiego trenera w ogóle w Bundeslidze, w niemieckiej lidze. Eugen Polański się nazywa. No to jest generalnie no były piłkarz, on grał też w kadrze Polski, ale tam były z nim różnego rodzaju kontrowersje. No potem po karierze został trenerem. Został trenerem pod koniec poprzedniego sezonu w Borussii Mönchengladbach. Tam całkiem dobrze się spisywał, więc dali mu dłuższą szansę, no i się przestał dobrze spisywać.
0: O.
1: No, generalnie początek sezonu dosyć słaby, a wczoraj jego zespół przegrał 5-0 z Freiburgiem.
0: To bardzo dużo.
1: To jest dużo, wysoki wynik, to, jak na piłkę
0: tak,
1: nożną.
0: Tak, właśnie. I teraz może przejdźmy już do tej siatkówki?
1: Możemy przejść, jak najbardziej.
0: Bo mnie to też fascynuje, siatkówka. Jeden z moich ulubionych sportów.
1: No, mój niekoniecznie, tak szczerze powiedziawszy, ale znaczy bardzo fajny do grania. A jeżeli ktoś chciałby oglądać, no to tam, no cóż, gra reprezentacja Polski, bo grają Mistrzostwa Europy. No i cóż, wczoraj Polska grała właśnie tam mecz, grała przeciwko reprezentacji Izraela, no i Polska wygrała 3-0.
0: I świetnie.
1: W setach. No, jeżeli chodzi o konkretne sety, no to 25-16, 25-17 i 25-18.
0: To duża taka
1: tak,
0: różnica.
1: Co set się tak zwiększała liczba tych punktów Izraela o jeden.
0: Zwiększała? Tak. Zmniejszała?
1: Zwiększała. No bo okay. 16, 17, 18. Okay. Tak,
0: ale i tak dobrze.
1: Ale no zwycięstwo jest i to dosyć przekonywujące. Dzisiaj z kolei zagramy o godzinie 18 z Macedonią Północną.
0: Macedonią. Jasne, rozumiem.
1: Tak.
0: I to wszystko, jeśli chodzi o siatkówkę, rozumiem?
1: No nie wiem, no chyba tak.
0: Chyba tak. Formuła 1, najszybszy sport.
1: Najszybszy sport. Zanim Formule 1, to jeszcze trochę o Formule 3, bo tam mamy Polaka, mamy Maćka Gładysza, który nie ma dosyć udanego weekendu, bo we wczorajszym wyścigu odpadł z rywalizacji. Po prostu tam był dosyć duży karambol i on też w nim uczestniczył. Dosyć niepokojąco to wyglądało, ale na szczęście nic się wielkiego nie stało. Tam jest też ciekawa sytuacja, bo dwaj pierwsi kierowcy przed ostatnim wyścigiem sezonu, który odbędzie się dzisiaj, mają dokładnie taką samą ilość punktów.
0: O!
1: Więc dosłownie, kto skończy wyżej, ten wygrywa.
0: To duże emocje.
1: to duże emocje w Formule 3. Szczególnie, że jeździmy, jest teraz weekend na nowym torze w Madrycie, torze, który sprzyja temu, że mówi się, że to jest to tor, który może powodować dosyć dużo wypadków, kolizji. To jest tak...
0: A to źle akurat, to przerażające
1: tak,
0: trochę.
1: To trochę przerażające, w sensie to jest bardzo po prostu trudny tor do jazdy. Nowy tor w Madrycie. No i w Madrycie ściga się również Formuła 1, no skoro Formuła 3 to i Formuła 1, również też Formuła 2. No i właśnie w Formule 1 na pole position Lando Norris z McLarena. Także zobaczymy, jak dzisiaj w wyścigu o godzinie 15 będzie.
0: Czyli emocje nam towarzyszą, jeśli chodzi o sport aktualnie.
1: Tak, jeżeli chodzi o sport aktualnie, towarzyszą nam emocje, właśnie tak jak mówię, czy to jeżeli chodzi o siatkówkę, czy to chodzi, jeżeli chodzi o motorsport, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jeszcze chociażby derby Manchesteru dzisiaj.
0: O.
1: Premier League Manchester United z Manchesterem City o 17:30. Jeżeli ktoś lubi szkocką piłkę, no to derby Rangersów z Celticiem o godzinie 13:00. No o godzinie 18:00 właśnie siatkówka i Mistrzostwa Europy Polska z Macedonią. Także będzie się działo.
0: Będzie się działo.
2: Czyli co, mówicie, że to tyle ze sportu?
0: Chyba tak. Czy coś jeszcze masz do dodania?
1: Chociażby tenis grał wczoraj. Wczoraj był finał wśród kobiet, jeżeli chodzi o turniej w Ameryce, US Open. Arena Sabalenka z Jeleną Rybakiną grały. Także no cóż, wygrała Elena Rybakina ten turniej. Dzisiaj, jeżeli mnie pamięć nie myli, odbędzie się finał mężczyzn, jeżeli chodzi o ten turniej, ale zaraz się jeszcze upewnię, żeby tutaj, wiadomo, nie popełnić gafę na antenie.
2: Tak, wiadomo, jest. Sport jest wymagający, trzeba wiedzieć wszystko na bieżąco.
1: No,
2: i to się szybko wszystko zmienia.
1: O godzinie 20:00 finał mężczyzn.
0: No.
2: Czyli to jest plan na wieczór nas dzisiejszy.
1: Tak, generalnie przez cały dzień coś się dzieje. Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Czyli piłka nożna o 18:00?
1: Nie. O 18:00 to była siatkówka.
0: Siatkówka o 18:00 i od razu po siatkówce możemy oglądać tenis.
1: Tenis o godzinie 20:00. A wcześniej chociażby o godzinie 17:30, czyli w zasadzie razem z siatkówką na dwa ekrany, jeżeli ktoś ma na przykład...
2: To się tutaj w radiu zdarzało, oglądanie rzeczy na dwa ekrany. Nie wiem, ja tak was słuchałam o tym sporcie, o tym wszystkim i im bardziej was słucham, tym bardziej uważałam, że to, co chcę puścić z nowości aferowych, to jest coś, co będzie pasować właśnie tutaj tym klimatem, bo jest taki alt-popowy numer z takim soulowym charakterem, inspirowany surową, taką stadionową energią, a tutaj jak było słychać, było trochę takiej surowej energii, mało wyrażonej, to może Fenix od Sulwana tej energii więcej z was wyzwoli.
0: Jeszcze chciałabym ci podziękować za to, że byłeś teraz z nami na serwisie sportowym.
1: Proszę bardzo.
2: Dziękujemy ci bardzo. To co? Muzyka?
0: Muzyka.
1: Tak.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Proszę, wyjdź z kurnika.

0: No to co? Udało ci się nawet kurę wygnać z kurnika. Ja nie wiem, ja przy takim nazwisku to się absolutnie nie dziwię, że nawet kury się ciebie słuchają.
1: Ja czuję, ja kiedyś sobie wmówiłam, że ja mogłabym zostać zaklinaczem pawi, a później mi się przypomniało, że boję się ptaków.
0: Bardzo mi się podoba kolejność wykonywanych czynności w tym wszystkim. Czyli skoro chciałaś
1: pojechałam do łazienek warszawskich i byłam przekonana przez całą podróż tam, że ja oswoję pawia. Że ja go zaklnę i będziemy razem z przyjaciółmi jak w Barbie. A później mi się przypomniało, jak zaczął iść w moją stronę, to się popłakałam i byłam przerażona, bo się boję ptaków.
0: Dobrze, to chyba najwyższy czas przedstawić wszystkich tutaj zgromadzonych. Za realizację odpowiada dzisiaj Hania Kowalska i Patryk Wojciak. Po mojej prawej stronie z wywodem na temat ptaków.
1: Natalia Król po mojej lewej stronie.
0: Katarzyna Rybiska i chcę wam wymienić, czyje są dzisiaj imieniny. Filipa, Jana, Chryzostoma, Aleksandra, Marii, Juliana, Aureliusza i Amaty.
1: A z nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj Dzień Całowania Chłopaków w Usta.
0: I Dzień Programisty. Ja myślę, że możemy zrobić fuzję tego. W sensie, że niektórzy programiści nie są całowani w usta, a jeżeli ma się chłopaka programistę, to tym bardziej się go powinno pocałować, bo w takim razie to jest jego podwójne święto. A jeżeli miałby jeszcze imię, któreś z tych imion, które wymieniłam wcześniej, czyli ma imieniny, to wtedy ma już trzy święta, żeby go pocałować. To wtedy można się zlitować i pocałować.
1: To jest dobry plan.
0: I on nie ma wad.
1: On nie ma wad. Jedyną wadą jest to, że może ktoś nie obchodzi dzisiaj imienin.
0: No ale to wiesz, no to ja wymieniłam, że mogą być aż trzy powody, ale dwa już też wystarczą. I, no dobrze, jeden powód wystarczy. Jeden powód wystarczy, no ale można znaleźć dzisiaj aż trzy.
1: A widzisz, tak o tym rozmawiałyśmy i teraz mamy dwóch chłopaków w studiu.
0: Prawda, ale widzisz, my jesteśmy trzy dalej, więc potrzebowałybyśmy jeszcze jednego.
1: Może ktoś przyjdzie.
0: Dzień dobry, poprosimy jednego chłopaka tutaj jeszcze, zamawiamy.
1: Dzień dobry, ja bym poprosiła.
0: Jakiego preferujesz?
1: No wiesz, obojętnie, nie? Obojętnie, ja nie mam zbyt dużych wymogów.
0: Zamawianie chłopaków do radia, tego jeszcze na naszej antenie nie było.

0: To był Sokół. I zostając w tematach przyrodniczych, proszę opowiedz mi swoją przygodę z poranka.
1: Ja mam ci opowiedzieć swoją przygodę z poranka, no ale to ptak nie miał tutaj nic do rzeczy, miał
0: nie,
1: tylko...
0: Nie, ale roślinność, przyroda, wszystko, wiesz, natura, Sokół.
1: Okej, okay, dobra.
0: Rośliny.
1: No okej. Okay, to
0: rąbaczki.
1: To ja jechałam dzisiaj do radia i w którymś momencie się przestraszyłam, bo tramwaj stoi. I stoi i nie chce ruszyć. I mam takie, no, troszeczkę nieładnie, bo nikt nie powiedział ty do nikogo w tramwaju, a podobno na ty to tramwaj staje, a tramwaj nie jedzie, a nikt nikogo nie wyzywa w tym tramwaju. Więc piszę tutaj do mojej szanownej koleżanki z hasłem: ej, posłuchaj, bo ja nie wiem, czy ja się do radia nie spóźnię, bo mi tramwaj stanął w polu i ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ale jak już ruszył, to się wyjaśniło, bo obcinali te krzewy i drzewa właśnie w przy Pestce. Jak macie poznański szybki tramwaj, no to właśnie te drzewa po prawej stronie przycinali i dlatego tramwaj musiał stać, żeby ludzie się, którzy tym zajmowali, mogli się spokojnie odsunąć, żeby było bezpiecznie i żebyśmy mogli pojechać dalej. Tym oto sposobem miałam opóźnienie jakieś 10 minut z dojazdem do radia, więc jeżeli chcecie do nas dojechać, zdecydowaliście się, że potrzebujecie spędzić z nami trochę czasu, no to uważajcie na trasie Pestki.
0: Najbardziej potem. Chłopcy, których tu zamówiliśmy. Proszę, uważajcie na Pestce.
1: Tak, jedźcie autobusem albo po prostu uzbrojcie się w odrobinę cierpliwości, jak będziecie jechać, bo o 7.25 był połamany pantograf, później było cięcie drzew, więc teraz mamy nadzieję, że bez większych przeszkód, ale jednak do nas dojedziecie.
0: A jeśli wam zależy, to zawsze możecie przyjść na pieszo.
1: A jeżeli wam zależy, to możecie nawet do nas zadzwonić.
0: 61 875 0213, czekamy na telefony.
1: Czekamy na telefony.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: przychodzimy z kolejną nowością.
1: Ja bym powiedziała, że przechodzimy z kolejną roślinnością i zwierzętami w ogóle, że nie odchodzimy od tego tematu dzisiaj.
0: Tak.
1: Bardzo mnie zaskoczyły twoje zdziwione oczka, skoro mamy utwór, którego polskim wykonawcą jest...
0: Jagoda Kret. Wiesz co, mój problem jest taki, że ja się dzisiaj nauczyłam czytać.
1: To jest twój problem? Znaczy, uważam, że to jest dużo problemów naraz,
0: widzę,
1: bo trzeba będzie zacząć...
0: i się łączą w słowa.
1: Ej, ale wiesz, co jest piękne? To jest 32 znaki, które są umowne i które układasz w różny sposób i ludzie za tym szaleją i kupują te 32 litery ułożone w różny sposób i się zachwycają, albo robią później dramaty na takich mediach społecznościowych związanych z książkami, że to jest książka tylko dla inteligentnych ludzi, dlatego nie możesz jej oceniać. Więc bardzo mi się podoba koncept tego, że zaczęłaś czytać dzisiaj.
0: To prawda. Na przykład mi się też podoba koncept matematyczny tutaj. Przez dwa. Ja na przykład lubię sobie dzielić przez dwa, bo to jest jedyne dzielenie, jak potrafię wykonać.
1: Ale wiesz, to jest bardzo logiczne.
0: I też przez cztery. Bo podzieliłam 100 na 4.
1: Racja. Faktycznie przy podróżach małych i dużych podzieliłaś przez 4. To ci oddaję, że policzyłeś, że to wtedy będzie po 25 kg na każdego z nas. Czyli taki worek ziemniaków.
0: Wiesz co? Bo ja tak naprawdę mam ukrytą moc.
1: O, jaką?
0: Jestem matematykiem.
1: To jest ukryta moc?
0: Tak.
1: Ej, wiesz, że to na Polibudzie może się sprawdzić? To może być cenna umiejętność?
0: Szkoda, że studiuję dziennikarstwo.
1: No ale no, Polibuda jednak. No to wiesz, udawajmy, że trochę tej matematyki ogarniamy przez dwa. No przez dwa się dzieli. Albo mnoży, nie, mnoży się razy dwa.
0: Przez dwa można podzielić, można też stworzyć ułamek.
1: Ale można też stworzyć utwór, który się nazywa przez dwa.
0: Tak. I to jest już humanistyczne.
1: Czyli tutaj my połączyliśmy już wszystkie. Wydaje mi się, że jesteśmy takim awatarem dzisiaj, który zamiast zbierać, wiesz, ogień, woda, powietrze, ziemia, nie wiem, co tam jeszcze było, a my po prostu zbieramy matematyka, polonistyka, Polibuda. Same na P.
0: Przyroda.
1: Przyroda. Przyroda to jest najważniejsze, bo słowę i muzykę napisała Jagoda Kret. W ogóle samym wykonawcą jest Jagoda Kret, więc wydaje mi się, że po prostu połączyliśmy wszystkie żywioły i możemy chyba to puścić.
0: Wiesz co jeszcze? Na ficie jest Robert Cichy, więc ja bym prosiła nas, żebyśmy może zamilkły w tym momencie.

0: Wiesz co, bo my tutaj miałyśmy taki klimat noir, to ja zacznę w ten sposób. Jak ja zobaczyłam po raz pierwszy to zdjęcie, jak ja zobaczyłam po raz pierwszy ten tytuł, to pomyślałam, że będą jakieś zmiany przy starym browarze, no bo tutaj takie metalowe rzeczy i przez taką wąską szparę widać kawałek budynku, ale tak przypatruję się dłużej temu budynkowi, tak przypatruję i to nie jest to, co myślałam. To jest ogrodzenie, które stanęło w parku, ale stanęło w parku innym, bo teraz zasłania obiekt, o którym w sumie troszeczkę jest teraz głośno. No, czyli po prostu zasłania palmiarnię poznańską.
1: Palmiarnia. Biedna została ogrodzona, nie ma wyjścia.
0: Palmiarnia została odgrodzona od ludzi, na pewno jej teraz bardzo, bardzo przykro.
1: Nie ma wyjścia, nie?
0: No to jak już informowaliśmy zresztą nieraz, mam wrażenie, że jestem tutaj naczelnym informatorem, jeżeli chodzi o palmiarnię poznańską, bo gdzieś tam bardzo mocno śledzę ten temat, no bo wiadomo, na sercu leżą mi wszystkie te rośliny, które tam były zgromadzone, no bo to jest, tam było ponad 1100 gatunków roślin egzotycznych w 10 pawilonach, no i w tym znajdowały się zagrożone wyginięciem około 400-letni sagowiec australijski. Więc to wiesz, to są poważne rzeczy. A teraz jest zasłonięta palmiarnia, no bo oczywiście przechodzi remont. Z dniem 1 września zacząłem to, no, remontować ją. Ma być ponownie udostępniona w 2028 roku, a w 2030 ma być tak już cała otwarta.
1: Cała? Sobie tak myślę o tej palmiarni. Ja pamiętam, jak do niej chodziłam. I zamiast roślin interesowały mnie te zwierzęta, które tam są.
0: Te rybki?
1: Te rybki. Tam były też żaby i tam też przecież jest sekcja, gdzie są zwierzęta morskie. I ja wtedy sobie pomyślałam tak, mogłabym pokonać piranię, ale jedną.
0: Mi się podoba w ogóle, jakie ty masz przemyślenia odnośnie do zwierząt.
1: Bo ja czasem sobie myślę, ja jestem troszkę delulu, jeśli chodzi o zwierzęta.
0: Wydaje mi się, że nie tylko zwierzęta, ale ja to w tobie cenię. Jesteś cudowna.
1: Dziękuję, ty też.

0: Wiesz co, tak a propos twojej dzisiejszej nowej umiejętności, przypomniał mi się taki cytat, że wielu ludzi nie wie, co ma robić z rękami, wtedy chwyta za pióro i pisze. I wydaje mi się, że to jest na swój sposób może romantyczne, a może po prostu to jest nowy skill. To, myślę, że to jest nowy skill do odblokowania, ale to tak, wiesz, to tak bez presji żadnej.
1: Czasem kiedyś, dawno temu, byłam jeszcze w gimnazjum, jak jeszcze gimnazje istniały.
0: O matko.
1: Pisałam fanfiki.
0: Piórem? Piórem fanfiki pisałaś?
1: Piórem. To... Nie pisałam piórem, bo jestem leworęczna i rozmazywałam tusz, więc się poddałam w pewnym momencie.
0: Myślałam, że to jest połączenie takich bardzo odległych od siebie uniwersów w tym momencie, wiesz, fanfiki, to jest jednak trochę...
1: Miałam specjalne pióro kiedyś w podstawówce, no. Bo kazali mi pisać piórem w podstawówce i rozmazywałam tusz, więc dostałam specjalne pióro z specjalnym tuszem, które szybko zasychało.
0: Okej. Okay. Wiesz co, bo ja bym chciała trochę zajrzeć do historii. Nie wiem, czy wiesz, ale jak ja prowadzę swoją audycję na peryferiach, to ja bardzo często wracam gdzieś tam do historii, więc chciałabym wrócić do historii, na przykład do roku 1431, bo tam była bitwa pod wsią Dąbki, to jest na Kujawach, i drobne rycerstwo wielkopolskie przy pomocy chłopstwa zwyciężyło Krzyżaków. Ja przepraszam, ja jestem myślami dalej przy chłopcach. Przy pomocy chłopstwa. I w 1820 roku rozpoczęły się obrady Sejmu Królestwa Polskiego, ale wydaje mi się, że tak dla historii wszystkich, nie tylko poznaniaków czy tam Wielkopolan, najważniejsze, co jest do odnotowania, to w 1857 roku urodził się Michał Drzemała, czyli najbardziej znany chłop walczący przeciwko kolonizacji, który co jakiś czas przesuwał swój wóz, który zamieszkał w wozie cyrkowym, bo nie dostał zezwolenia na to, aby się osiedlić, więc po prostu miał wóz, przesuwał go co kawałek, no i w sumie w ten sposób ominął tak naprawdę prawo, więc można powiedzieć, że kombinatoryka w naszej krwi, no na pewno jest udokumentowana wtedy po raz pierwszy. Tak?
1: Kocham kombinować i wiesz co?
0: No.
1: To jest moja pasja.
0: Kombinowanie?
1: Tak.
0: I ja kocham tłumaczyć to na inne języki, to jest atłumaczalne, więc ja to lubię robić.
1: Jestem fanką tego.
0: Dobra, cieszę się, że jesteś tego fanką.
1: Ja bym chciała powiedzieć teraz o innej dacie.
0: No.
1: Troszkę bardziej współczesnej. W 1985 roku.
0: No to faktycznie niedawno.
1: Była premiera gry wideo.
0: Jakiej gry wideo?
1: Super Mario Bros.
0: Ty, ty, ty, ty, ty, ty. It's a me, Mario. Uwielbiam go, on łączy wszystkich, bo on ma wygląd z jednej narodowości, głos z innej, a jest stworzony jeszcze przez inną. On po prostu łączy ze sobą wszystkich ludzi, wszystkie pokolenia. To jest taka postać, jeżeli jakaś animowana postać miałaby dostać pokojową Nagrodę Nobla, no to właśnie Mario. To jest moje zgłoszenie. On łączy wszystkich.
1: Ja
0: wszystko.
1: Wnioskuję o to, żebyśmy mogli nominować wymyślone takie fikcyjne postacie do Nagrody Nobla.
0: Mm-hmm. Tak, to jest mój postulat na dziś. Jeszcze nie wiem, jak go napiszę, ale jakoś to zrobię.
1: No tak, pomogę ci go napisać. Teraz przejdziemy do nowości muzycznej.
0: Nowości muzycznej? Czy do urodzin jakichś muzycznych?
1: Urodzin muzycznych, premierę. W 2019 roku miał album Błażeja Króla.
0: O, Braciszek!
1: To znaczy, to nie jest mój brat, to był żart. Wiem, że niektórzy ludzie w to uwierzyli, ale to był żart z mojej strony. To był żart. Nieumiarkowana. Tak się nazywał ten album. I z tego albumu puścimy piosenkę Głodne dusze.

0: zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Autopromocja.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić

0: istnieje taka postać. Marek Marucha, co o niej myślisz?
1: Dlaczego musimy mówić o tak nieprzyjemnych postaciach? Ja rozumiem, że on jest zielony, ja rozumiem, że on ma wąsy, ale dlaczego ty chcesz rozmawiać o tak nieprzyjemnych postaciach? Nie możemy porozmawiać o Zygzaku McQueenie, on jest czerwony, on jest szybki, on ma taki zygzaczek gdzieś tam z boku na karoserii. No, to jest fajna postać.
0: Jak widzę czerwony samochód, to nazywam go Zygzak.
1: Ej, a jak jedzie auto zygzakiem, to też go nazywasz Zygzak?
0: Nie, wtedy myślę sobie, o matko, ale wariat.
1: O matko, ale wariat. Ej, a uważasz, że kolekcjonerzy zajawkowicze to wariaci?
0: Wiesz co? Ja ich podziwiam.
1: Tak? Dlaczego?
0: Bo ja nie znam się na samochodach, a oni się znają i je zbierają i sobie myślą o nich, ale mam fajny samochód teraz. A ja na przykład patrzę na samochód i sobie myślę, jedzie? Jedzie.
1: Ma klimatyzację?
0: Czasem nie ma.
1: Ale jedzie?
0: Jedzie.
1: To co mi więcej potrzeba? No, kierowcy.
0: Ja umiem jeździć samochodem.
1: Ja lubię po prostu posiedzieć.
0: Ale ja też wolę siedzieć na miejscu pasażera, bo mnie denerwuje jazda samochodem.
1: Ciebie jesteś w stanie zdenerwować? Ja myślałam, że jesteś bardzo spokojną osobą, taką wiesz, która mogłaby się przyłożyć do czyjejś rany i ta rana wcale by się nie zaczęła jończyć.
0: Ty na poza anteniu? Nazywałaś mnie mało empatyczną osobą, przypomnę ci tylko.
1: Posłuchaj, żebym ja ci nie przypomniała rzeczy, które ty mówiłaś poza anteną.
0: Ja mówię bardzo dużo rzeczy i większość z nich nie pamiętam.
1: To bardzo brzmi jak ty. Dobra, bo ja tutaj trochę próbowałam zajawić, tak właśnie a propos zajawkowiczów różnych, haha,
0: ha.
1: Gra słów po prostu godna Karola Strasburgera, że w weekend, przyszły weekend, no bo w ten weekend mamy rośliny, a w przyszły weekend mamy autka. I będzie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, odbędzie się jubileuszowa już, bo 10. edycja Retro Moto Show. Weekend 18.

0: 20 września. Czy jest coś, co cię tutaj zafascynowało w tym wszystkim? I ja zawsze lubiłam chodzić na wszystkie te wystawy Retro Moto Show i jakby nie mogę do końca tego zrozumieć, że byłam na pierwszej edycji, co to mnie w sumie zaskoczyło, jak się dowiedziałam, że faktycznie to ma tylko 10 lat. Wydawało mi się, że to jest, wiesz, zakorzenione w Poznaniu, to łohoho, a jeszcze więcej.
1: Wiesz co? To zabrzmiało, jakbyśmy 150 lat.
0: Wiesz co, czasem się tak czuję. Ale tu byłam, tam widziałam, tam to czytałam i później się czuję, jakbym miała 150 lat.
1: Ale to wydarzenie, z tego co wiem, rośnie na popularności.
0: Bardzo rośnie na popularności.
2: Zaczynaliśmy w 2016 roku. Wcześniej oczywiście zabytkowa motoryzacja była częścią Poznań Motor Show. Mieliśmy wtedy, żebym nie skłamał, 50 wystawców. W tej chwili ta liczba jest praktycznie czterokrotnie większa.
0: To był Bartosz Dębiński, dyrektor projektu Retro Moto Show Poznań. No i co? Chyba trzeba byłoby wspomnieć o tym, że naprawdę w programie dużo, dużo się dzieje.
3: Szykujemy całą masę atrakcji. Tysiące pojazdów, spotkania z pasjonatami, akademię renowacji, muzykę na żywo, stroje z dawnych lat, przede wszystkim wspaniałą atmosferę, bo to jest coś, co jest domeną Retro Moto Show od początku i nie inaczej będzie teraz.
1: Będzie również bardzo wiele różnych modeli tych samochodów.
0: Różnych, różnistych.
3: Będą z nami samochody z początków motoryzacji. Najstarszy egzemplarz chyba z 1906 roku. To naprawdę są prekursorzy tego, co dzisiaj widzimy na ulicach. Również ponad 100-letnie Rolls-Royce'y, ale też samochody oczywiście nietuzinkowe, takie jak Dodge Viper pierwszej generacji, V10, Lamborghini Diablo, De Tomaso Pantera. Tych samochodów będzie naprawdę bardzo dużo. Wierzę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
1: Podobają mi się te nazwy tych samochodów. One są potężniejsze niż te aktualne teraz.
0: W ogóle to wypowiadał się Dariusz Wawrzyniak, dyrektor grupy produktów MTP. I tutaj, jeżeli mówimy jeszcze o różnych modelach samochodów, to warto byłoby wspomnieć o tym, kto będzie gwiazdą tegorocznej edycji, bo będzie to Stult Blechhaff z 1972 roku. To jest taki neoklasycystyczny symbol luksusu i ekstrawagancji. I żeby podkreślić tą ekstrawagancję, bo sam sobie model samochodu jest bardzo ekstrawagancki ze swoim wyglądem, ale będzie to model z karoserią pokrytą 22 warstwami lakieru z wnętrzem wykończonym elementami z 24-karatowego złota.
1: A to naprawdę luksusowo i bogato.
0: To luksusowo i bogato, ale to oczywiście nie jest jedyny model samochodu, który będzie można tam zobaczyć. Zresztą nie tylko samochodu.
3: Pierwszy startujący w naszym kierunku jest to Combine Bison, który pokona trasę ponad 400 km w szczytnym celu. Chłopaki zbierają środki dla potrzebujących. Zachęcam do wzięcia w tym udziału. Liczymy na to, że zdąży do czwartku do nas tutaj dojechać, bo wiemy, że prędkość będzie dosyć jednak niska.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że to bardzo dobra akcja. Podoba mi się to połączenie kombajnu z akcją charytatywną. Mhm. Super. Banger.
0: Jeszcze oprócz tego będzie obchodzenie, świętowanie 90. urodzin Volkswagena Garbusa oraz 50-lecie koncepcji Porsche Tangsal, więc w sumie tutaj dużo rzeczy się będzie naraz zbierać. Bardzo dużo takich, wiesz, pojedynczych, drobnych elementów, drobnych, auto, drobny element, tam 3 metry długości, drobny element, ale dużo się będzie działo, dużo będzie takich tętniących życiem pawilonów pełnych właśnie merytorycznych kolekcji, pięknych okazów i samochodów i zresztą nie tylko samochodów, zresztą tak jak słyszeliśmy.
1: Tak. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób to wszystko opisałaś. Jest to takie, aż mnie to zachęciło, osoby, która nie interesuje się samą motoryzacją. Ja bym tam poszła.
0: Ja też.

0: Turdę można zrobić kolejką maltańską. Nie spodziewałaś się tego.
1: Nie.
0: No bo wiesz, koła w ruch, nie, parabuch, koła w ruch, ciuch, ciuch, ciuch, ciuch, ciuch, ciuch. No to wiesz, tur. Zwłaszcza jeżeli się jedzie czymś, co ma 100 lat, no to tym bardziej robi tur.
1: To... Nawet nie wiem, co mam powiedzieć.
0: Trzeba powiedzieć o tym, że to jest ostatni moment, żeby móc się przejechać starym, zabytkowym Borsching BN2T z 1925 roku.
1: Bardzo ładnie to przeczytałeś, podziwiam cię za to. Tak, dzisiaj jest ostatnia szansa. Od wczoraj do dzisiaj można sobie powiedzieć ciuchciom.
0: Po malcie. Maltanką tak zwaną. Ale o pełnych godzinach one ruszają, więc jeżeli faktycznie jakiś chłopak się zdecydował ostatecznie do nas dojechać, no to my w sumie jesteśmy niedaleko Maltanki, to można podejść, zabrać nas na przejażdżkę. My będziemy opowiadać różne śmieszne rzeczy, bo my bardzo dużo rzeczy wiemy i my w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo śmieszne.
1: Tak, będziemy opowiadać historie jakieś.
0: Na przykład o żółwiach.
1: O żółwiach, o pawiach.
0: O żółwiach, o pawiach.
1: O piraniach.
0: O gołębiach jeszcze. O sokołach.
1: O rybach i żabach.
0: I o jagodach jeszcze.
1: I kretach.
0: To jest dużo opowieści o zwierzętach i o roślinach.
1: Proszę, zabierzcie nas na Maltankę.
0: Ej, była taka piosenka, zabierzcie mnie na kręgle. To my będziemy miały, zabierzcie mnie na Maltankę. Nie wiem, dlaczego wiosłuję. Muszą mi państwo niestety uwierzyć na słowo w tym momencie i państwo, i słuchacze, i wszyscy, że ja zamiast jechać, nie wiem, i udawać koła w tym momencie, to zaczęłam płynąć po prostu. Bo po prostu dobrze mi się płynie na tej audycji, dobrze mi się z tobą rozmawiając, po prostu stwierdziłam, że a dobra, tam ciuchcia, ja tam się przerzucam na wiosła, ja tam płynę przez tą Maltę.
1: Jedziemy na to jezioro. W ten sposób to będzie wyglądać. My będziemy pływać, wy będziecie jeździć.
0: I wszyscy jesteśmy dogadani ze sobą.
1: Tak.

0: Zabierz mnie tam.
1: Gdzie mam cię zabrać?
0: Do Choroszcza.
1: Czyli co, ja wiem, do czego ty pijesz w tym momencie. Tęsknisz po prostu za swoim oddziałem.
0: Tak.
1: Bardzo mocno.
0: Hospital.
1: Tęsknotka.

0: Zrywam z tobą.
1: Nie! Dlaczego? Dlaczego ty ze mną zrywasz?
0: To był bardzo krótki związek.
1: Dwugodzinny.
0: Spokojnie. To nie ty, to ja.
1: Ale czy zostanę w twoim sercu?
0: Na zawsze.
1: A będziesz pamiętać te nasze pierwsze razy?
0: Wszystkie.
1: Wszystkie? Kurczę, bo wiesz co, bo ja z kolei chciałam powiedzieć słuchaczom, że może nie było żadnego rozwiązania konkursu, ale my byliśmy dla nich nagrodą, że mogli nas słuchać, że stworzyłyśmy dzisiaj nowy styl mówienia. Jest to taki noir na 30% z elementami wybuchów.
0: Tak, bo my jesteśmy bardzo spokojne, aż nie jesteśmy spokojne.
1: To jest ten moment, jak w grze przechodzi ci licznik z byciem bardzo, bardzo spokojnym na bycie bardzo niespokojnym. Kto grał, ten wie, ten będzie łapał, o co chodzi, a ja nie chcę nic więcej tutaj spoilerować, jeżeli chodzi o tych, którzy mają do odkrycia jeszcze parę rzeczy.
0: Nastał koniec.
1: Nastał koniec. Czyli co? Mówisz, że trzeba się pożegnać, że nasza święta czwórca, która tutaj się zgromadziła, musi rozejść się każdy w swoją stronę.
0: Tak.
1: Dobrze, to kto opuszcza to piękne zgrupowanie? To będzie Hanna Kowalska, Patryk Wojciech, którzy odpowiadali dzisiaj za naszą realizację, za gadanie dzisiaj odpowiedzialna jest
0: Natalia Król
1: i Katarzyna Rybicka. Dziękujemy Państwu bardzo za wysłuchanie.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Pchli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
6: Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 122 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Hanna Kowalska pod czujnym okiem Patryka Wojciaka, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11:30 i postaram się sprzedać garść staroci, jak to na Pchlim Targu bywa. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam zamki. Powstało do nich wiele nawiązań w muzyce, filmach czy książkach. Za chwilę zaprezentuję kilka z nich. Słuchacie Radia Afera na 98,6 FM, ale nim to nastąpi, pozwólcie, że pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Otóż dzisiaj 14 lat kończy niejaki Jan Zawadyl, jeden z moich ukochanych chłopców z mojej rodziny i przekazuję mu niniejszym życzenia wszelkiej pomyślności. No dobra, to tyle. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykona polski zespół rockowy Perfect. Został założony na przełomie 1977 i 1978 roku w Warszawie przez Zbigniewa Hołdysa i Zdzisława Zawadzkiego. Natomiast w 1980 roku do współzałożycieli zespołu dołączyli perkusista Piotr Szkudelski, gitarzysta Ryszard Sygitowicz i wokalista Grzegorz Markowski. W tym składzie zespół osiągnął największą popularność. Wybrałam utwór Wyspa, Drzewo, Zamek z drugiego albumu studyjnego pod tytułem Unu, wydanego w 1982 roku. Tytułowe Unu to oznaczenie na tablicach rejestracyjnych samochodów wojskowych wszechobecnych na polskich ulicach podczas stanu wojennego. Posłuchajmy.

Za nami Perfect i Wyspa Drzewo Zamek. Lecimy dalej. Zamek w oryginale The Castle. Taki tytuł nosi australijski komediodramat z 1997 roku, wyreżyserowany przez Roba Sitcha. Jego akcja wygląda następująco. Rodzina Kerriganów, czyli Daryl, zagrał go Michael Keaton, nie mylić z Michaelem Keatonem, i Sal, w nią wcieliła się Anne Tanney, żyją w Melbourne, niedaleko lotniska. Tak właściwie lotnisko jest ich podwórkiem. Niestety rząd i władze lotniska, które chcą wykupić ich ziemię, zmuszają ich do opuszczenia ukochanego domu. Ci jednak mimo obiecanego dużego odszkodowania nie chcą jego opuścić. Kerriganowie się nie zgadzają na przeprowadzce, ale wkrótce staje się jasne, że lotnisko dopnie swego w ten czy inny sposób. Przegrywają sądowy proces z przedstawicielami lotniska. Niebawem jednak usługi proponuje im emerytowany prawnik Lawrence Hamill. Zagrał go Bud Tingwell. Tytuł filmu opiera się na angielskim powiedzeniu, wielokrotnie powtarzanym zresztą w tym obrazie. Mój dom jest moim zamkiem, czyli my home is my castle. Sprzedam wam pewną ciekawostkę. Otóż w jednej z ról wystąpił Eric Bana, znany choćby z filmu Kochanice Króla. Wówczas był to jego debiut aktorski na dużym ekranie. Jeśli lubicie komedie obyczajowe i chcecie zobaczyć tę walkę o dom, polecam obejrzeć. A tymczasem, co my tu mamy? Kolejną piosenkę. Teraz posłuchamy znowu polskiego zespołu, tym razem punk rockowego, założonego w Poznaniu w 1987 roku przez wokalistę Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego i gitarzystę Andrzeja Kozakiewicza. Chodzi o Piżamę Porno z piosenką Hokejowy Zamek, która znalazła się na ich albumie pod tytułem Sprzedawca Jutra, wydanym w 2019 roku. Nie czekajmy.

To był zespół Pijama Porno w utworze Hokejowy Zamek. Przenosimy się do Anglii, ponieważ kolejną piosenkę zaśpiewa wokalista urodzony w Halifax w 1991 roku, wychowywany w Framingham. Mam na myśli Eda Sheerana. Wybrałam kawałek Castle on the Hill, pochodzący z jego trzeciego albumu studyjnego pod tytułem Divide, wydanego w 2017 roku. Zamek położony w miejscowości Framingham, w której się wychowywał, stał się inspiracją do napisania tej piosenki. Zaczynajmy. When I was 6 years old,

Za nami Ed Sheeran z piosenką Castle on the Hill. Teraz sprzedam wam książkę będącą kryminałem niemieckiego pisarza Rudolfa Heinricha Strasza. Nosi ona tytuł Zamek Vogelhut. W oryginale Schloss Vogelhut, Die Geschichte eines Geheimnisses. Wydana po raz pierwszy w 1921 roku. To późna powieść gotycka z elementami kryminalnymi i epistolograficznymi. Jej fabuła pokrótce wygląda następująco. Jest rok 1850. Hrabia von Vogelschrey, jak co roku, postanawia urządzić wielkie polowanie, a na zamek Vogelhut zjeżdżają dostojni panowie. Niestety, prócz zaproszonych gości, pojawiają się również osoby niezapowiedziane, a wraz z nimi powraca wspomnienie niewyjaśnionej śmierci hrabiego Itcha. Na ekscentrycznego brata zmarłego, spirytystę zajmującego się alchemią, po raz kolejny pada cień poważnych zarzutów. Nieczyste sumienie, wzajemne oskarżenia oraz podejrzenia kolejnych zbrodni sprawiają, że stare zamczysko zaczynają nawiedzać się duchy przeszłości. Poznajemy tę historię z różnych punktów widzenia osób, które opowiadają ją przez listy. Dodam, że książka została dwukrotnie zekranizowana. Za pierwszym razem jeszcze w roku premiery, czyli w 1921 przez Friedricha Wilhelma Murnaua, a następnie przez Maxa Obala w 1936 roku. Polecam przeczytać czy obejrzeć szczególnie fanom suspensu i gotyckiego klimatu. A teraz powróćmy do muzyki. Za chwilę kolejna piosenka zawierająca w tytule zamek. Wybrałam Marshalla Bruce'a Mathersa III, znanego bardziej jako Eminem, amerykańskiego rapera urodzonego w 1972 roku. Jego piosenka, której posłuchamy, to Castle, pochodzi z 9. albumu pod tytułem Revival, który ukazał się w 2017 roku. W piosence opisuje wydarzenia z 2007 roku, kiedy to przedawkował narkotyki i otarł się o śmierć. Utwór skonstruowany jest jako seria listów przepraszających do jego córki Hailey Mathers. Usłyszymy tu gościnnie kanadyjską wokalistkę Liz Rodriguez. Lecimy.

Za nami Eminem w utworze Castle. Ostatnią piosenkę zaśpiewa angielska grupa zaliczana do psychodelicznego rocka pod nazwą Wolf People, założona w Bedford w 2005 roku. Jej utwór, który wybrałam, nosi tytuł Castle Keep i pochodzi z drugiego albumu pod tytułem Steeple, wydanego w 2011 roku. Ta kompozycja utrzymana jest w stylistyce brytyjskiego, bluesowo-psychodelicznego brzmienia początku lat 70. i trwa ponad 7 minut. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizowała Hanna Kowalska przy wsparciu Patryka Wojciaka. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30.
6: Witam Was, drodzy słuchacze, o godzinie 11.30, a w zasadzie 11.33. Czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera, tradycyjnie jak co niedzielę. Dzisiaj realizuje mnie Hanna Kowalska pod czujnym okiem Patryka Wojciaka, a mówi do Was Aleksander Schwartz. No i właśnie, temat dzisiejszej audycji narodził się trochę przypadkowo. Bo ostatnio przechadzając się kilka dni temu ulicami miasta Poznania w poszukiwaniu czegoś do skonsumowania, do jedzenia, tak przechadzałem się po terenie Jeżyc, no i natrafiłem na właśnie ulicę Augustyna Szamarzewskiego. I tak jak zazwyczaj nie zwracam uwagi na znaki z nazwami ulic, czy ogólnie na nazwy ulic, tak tym razem, nie wiem, czy to rządzenie losu, czy nie, ale jakoś tak właśnie zwróciłem uwagę na właśnie tabliczkę z nazwą ulicy. No i to dało mi pomysł, że w sumie faktycznie o samej postaci Augustyna Szamarzewskiego można by było trochę opowiedzieć, bo jest to postać dosyć ciekawa, a w sumie nie mówi się o niej zbyt wiele. Ja też sam chyba na audycji Twierdzy Poznań nigdy tematu tej postaci nie poruszałem. No i właśnie dzisiaj się to zmieni. Urodził się on w 1832 roku, czyli, no jak wszyscy dobrze wiecie, ze szkoły czasy zaborów. Urodził się on w Poczdamie. Poczdam, czyli miejsce, miasto koło Berlina. Tak trochę połączone z Berlinem, ale tak nie do końca. W zasadzie osobny byt, ale blisko Berlina, więc trochę przyćmiony wielkością stolicy Niemiec. A swoją drogą Poznań, Poczdam, warto zwiedzić, Poznań oczywiście też. No i właśnie, Augustyn Szamarzewski urodził się właśnie w 1832 roku w Poczdamie. Tam, no cóż, dosyć szybko rozpoczął edukację, ale właśnie nie w Poczdamie, tylko w Poznaniu. Tak dla jasności warto też dodać, że jego rodzicami był Jakub, czyli urzędnik pocztowy, i Agnieszka. No i właśnie w 1845 roku rozpoczął naukę w gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Swoją drogą ta szkoła dosyć często się pojawia na moich audycjach, dosyć

chwilę, na chwilę przerwać tą historię. Myślę, że to jest taki dobry punkt, no, że właśnie zmieniło się jego życiu, się jego życie. No i czas na chwilę muzyczną i po tej chwili muzycznej właśnie ruszymy z tym kolejnym etapem życia Augustyna Szamarzewskiego.

To była Gloria Gaynor z utworem I Will Survive. No i cóż, wracam do kontynuowania opowieści o historii życia księdza Augustyna Szamarzewskiego. No właśnie, księdza, bo w roku 1859 otrzymał święcenia kapłańskie po ukończeniu seminarium duchownego w Gnieźnie, a następnie został wikarem w kościele parafialnym w Środzie Wielkopolskiej. Ale to, że działał działalnością duszpasterską, to jedno, a poza tym działał też jako społecznik. Założył Towarzystwo Rzemieślnicze, no i tak sobie szło to życie, które właśnie prowadził i jako społecznik, i jako duszpasterz. No, aż przyszedł rok 1863. No i już dam wam trochę zagadkę, trochę test z historii, a mianowicie dam wam, drodzy słuchacze, kilka sekund na to, żebyście sobie spróbowali przypomnieć, co wydarzyło się w roku 1863.

dzieci. Bo to akurat powinniście pamiętać z historii. Pięć sekund minęło. Jeżeli ktoś pomyślał o tym, że wybuchło wtedy powstanie styczniowe, to mieliście rację, bo wybuchło wtedy powstanie styczniowe. No a sam ksiądz Augustyn Szamarzewski zaangażował się w to, powstanie. Zaczął działać właśnie, wygłaszać patriotyczne kazania, organizował też werbunek ochotników, zajmował się transportem zaopatrzenia. No, ale cóż, powstanie nie zakończyło się sukcesem, jak wszyscy dobrze wiemy, a sam ksiądz za to, że pomagał powstańcom, został skazany na karę więzienia i faktycznie tą karę przez półtora roku odbywał. Najpierw w Koninie, potem w Poznaniu i na końcu w Berlinie. Potem właśnie w roku 1864 został osądzony w takim wielkim procesie politycznym przed Trybunałem w Berlinie. To był właśnie taki duży proces powstańców styczniowych. Właśnie ksiądz Augustyn Szamarzewski był jednym z osądzonych w tym procesie. No i potem właśnie odbył karę, no i powrócił na parafię w Środzie Wielkopolskiej. I tutaj myślę, że postawię kropkę, w zasadzie może nawet nie kropkę, tylko przecinek, bo wrócimy jeszcze do tej opowieści. No a w międzyczasie posłuchamy sobie Eltona Johna i jego chyba największego przeboju.

To był Elton John i jego utwór I'm Still Standing, chyba największy przebój Eltona Johna, a ja wracam do kontynuowania opowieści o historii życia księdza Augustyna Szamarzewskiego. Zakończyłem tą opowieść na tym, czy w zasadzie zrobiłem lekką przerwę w opowieści na tym, że został osądzony w procesie przed Trybunałem w Berlinie, odsiedział 1,5 roku w więzieniu, no i po wyjściu z więzienia powrócił na parafię w Środzie Wielkopolskiej. Na parafię, gdzie zajął się tym, co robił wcześniej, czyli pracą i duszpasterską, i pracą społeczną. Tam zajął się organizacją spółdzielczości kredytowo-oszczędnościowej, czyli mówiąc krótko, zajął się działalnością, trochę moglibyśmy powiedzieć, bankiera. Nie wiem, czy to dobre określenie. W każdym razie właśnie zaczął prowadzić taką działalność wśród średzkich rzemieślników i rolników. Zakładane kasy działały początkowo w ramach stowarzyszenia, następnie wyodrębniły się jako samodzielne spółdzielnie. Potem inicjatywa zaczęła przechodzić na kolejne już miejscowości, na Kostrzyn, na Książ Wielkopolski, na Jarocin. No i w 1872 roku połączył to wszystko w jedno, w Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. No a sam Szamarzewski został jego patronem. Natomiast to, że działał jako bankier, to jedno. To, że działał jako ksiądz, to drugie. Ale też trzeba patrzeć na to, w jakich czasach żył. A żył w czasach zaborów, ba żył też w czasach drugiej połowy XIX wieku, kiedy to rząd w Berlinie zaczął prowadzić coraz ostrzejszą politykę tak zwanego Kulturkampfu. Czyli chodziło o to, że no cóż, trwał proces, wiadomo, germanizacji, tak samo jak i w innych zaborach też rusyfikacji, ale tutaj skupmy się na zaborze pruskim. Trwał właśnie proces germanizacji. Rząd niemiecki, rząd pruski próbował jakby no wpływać na Polaków tak, żeby ich zasymilować z resztą Prus. No natomiast okazało się, że wiadomo, społeczeństwo polskie stawiało opór, a jednym z elementów tego oporu była kultura, była religia. No i rząd pruski postanowił z tym walczyć i stąd zaczął się tak zwany Kulturkampf, czyli wojna z polskim duchowieństwem i z polską kulturą. No i cóż, w okresie Kulturkampfu właśnie ksiądz Augustyn Szamarzewski należał do tej grupy duchownych, którzy stawiali czynny opór tej polityce. No i został za to skazany na kolejne już więzienie, na miesiąc więzienia w Kłodzku. No i cóż, po wyjściu z więzienia powrócił do Środy Wielkopolskiej, a my posłuchajmy sobie teraz utworu od The Animals.

understood. To było The Animals z utworem Don't Let Me Be Misunderstood, a ja wracam do kontynuacji opowieści o historii życia księdza Augustyna Szamarzewskiego. Zakończyłem tą historię na tym, że został skazany na miesiąc więzienia w Kłodzku, wyszedł, powrócił do Środy Wielkopolskiej i po powrocie do Środy Wielkopolskiej następnie pojawił się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie został wikariuszem. A w roku 1887 został tam proboszczem. No i będąc proboszczem w Ostrowie Wielkopolskim, kontynuował swoją działalność społeczną, odbywał liczne podróże, ingerując właśnie ruch spółdzielczy, szkoląc nowych członków, pisał artykuły w Dzienniku Poznańskim i w Ruchu Społeczno-Ekonomicznym. No i przyszedł rok 1891, dokładnie dzień 8 maja. No i wtedy, no cóż, zmarł. No, zmarł nagle. Potem właśnie odbył się jego pogrzeb. No, a my do dzisiaj możemy wspominać jego życie, wspominać, patrząc chociażby na ulice jego imienia, które znajdują się właśnie w Poznaniu i w Ostrowie. Dodatkowo w samym Poznaniu ma swój pomnik, a jego imię nosi Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej. No i to była historia życia księdza Augustyna Szamarzewskiego, księdza niepokornego, księdza, który stawiał się zaborcy pruskiemu, księdza, który całe swoje życie poświęcił działalności społecznej, działając właśnie na rzecz Polaków w zaborze pruskim. No i dlatego warto o nim pamiętać, warto o nim pamiętać, warto go wspominać, bo jak myślimy o osobach, które działały w trakcie zaborów i są związane tutaj z Wielkopolską, z Poznaniem, no to raczej go nie wymieniamy w tym gronie, a chyba warto docenić jego działalność. No i cóż, kończy się już audycja Twierdzy Poznań, dzisiejsza oczywiście, za tydzień znowu mnie usłyszycie, mnie, czyli Aleksandra Szwarca, a realizowała mnie Hanna Kowalska pod okiem Patryka Wojciaka. No i na zakończenie posłuchajmy sobie Michaela Jacksona z utworem Off the Wall. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Autopromocja.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
4: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Modowo i alternatywnie.
6: O tym, co nosimy
5: i co to o nas mówi.
6: Modowy duet.
5: Niedziela, godzina 12:00. Witamy się z wami w to niedzielne południe. Zaczynamy modowy duet, a realizuje nas dzisiaj Gabi Korzyb, a przy mikrofonach
7: Asia Woźniak
5: i Paulina Bernard. No i dzisiaj będziemy rozmawiały o historii makijażu, bo moda to nie tylko ubrania.
7: Makijaż właśnie, to też ważny element mody i troszeczkę ewoluował od dawnych czasów, ale nie będziemy uprzedzać faktów, nie będziemy mówiły od jakich czasów, polecimy sobie dzisiaj tak bardzo historycznie, czyli trochę w naszym stylu właśnie, bo często tak robimy.
5: No bo ja na przykład bardzo często zastanawiam się, skąd to wszystko się w ogóle wzięło. Myślę, że to jest ważne.
7: Dokładnie, no i dzisiaj wam wytłumaczymy dokładnie tak, jak powiedziała Paulina, skąd wziął się właściwie makijaż.

0: No i jak obiecywałyśmy, mówimy o historii makijażu, a ten makijaż zaczął się w starożytnym Egipcie.
1: Zaczął się już w roku, no tak mniej więcej od roku 3100 przed naszą erą. No i w tym Egipcie w bardzo podobnym stylu trwał bardzo, bardzo długo, bo aż do roku 322 też przed naszą erą, w takim bardzo charakterystycznym dla siebie stylu.
0: Czyli te Egipcjanki były takimi prekursorkami makijażu. I co dla mnie było ciekawe, no takie najważniejsze kolory były trzy. To był biały, czarny i czerwony. Egipcjanki bardzo stawiały na podkreślenie oka, obrysowywały sobie obwód oczu, ale też goliły swoje brwi i domalowywały kredką.
1: Czyli coś, co ogólnie też się zdarza w naszych czasach trochę.
0: To prawda. Ja powiedziałam, że domalowywały je kredką, ale to nie była taka kredka, jaką my mamy teraz. Był to węgiel. I co jest dla mnie też ciekawe, ten makijaż on miał chronić oczy przed kurzem, słońcem czy też przed owadami.
1: A także przed tak bardziej w stronę taką spirytualną, bo miał chronić przed złymi duchami również. I to był na przykład węgiel drzewny albo malachit, którego też używali, ale Egipt to nie było jedyne miejsce w starożytności, gdzie ten makijaż stosowano, bo w Mezopotamii również był powszechny, taki zupełnie powszechny i jego celem też nie było tylko upiększanie, ale taka ochrona przed niekorzystnymi siłami.
0: Podobnie było też w arabskich krajach. Tam za to malowano te oczy proszkiem antymonowym. Inaczej nazywa się to kajal. Kajal? Mhm. Tak sądzę. Jest to naturalny minerał, który chroni gałkę oczną przed piaskiem.
1: Mhm. No czyli mieli różne właśnie takie pomysły, ale nie dopowiedziałyśmy, że w Egipcie to też znaczyło bardzo o statusie, no bo no nie wszyscy mogli malować twarz i stosować ten makijaż, a taki charakterystyczny makijaż oczu właśnie był zarezerwowany dla takich najwyższych klas społecznych, dla faraona również, no bo tutaj nie było takiego rozdzielenia związanego z płcią, tak jak teraz bardziej makijaż kojarzy nam się z kobietami, to wtedy faraon jak najbardziej również stosował makijaż i to było bardzo charakterystyczne i też bardzo ważne dla jego statusu.
0: To prawda. Ja mam jeszcze taką ciekawostkę co do tych podkreślania oczu, że modelowano też rzęsy i wtedy tuszowano te rzęsy sadzą wymieszaną z wodą. Chcesz jeszcze jedną ciekawostką?
1: Tak, poproszę.
0: Że to jest taka formuła, która zainspirowała twórcę marki Maybelline, ponieważ jego formuła tych tuszy do rzęs to jest po prostu połączenie wazeliny z pyłem węglowym.
1: To jest ciekawe. No tak samo jak kiedyś, właściwie jeszcze chyba w latach może 70. używało się tuszu w inny sposób, no bo były takie jakby cienie. To wyglądało jak taki jeden cień, tam się dolewało trochę wody albo jakieś tam właśnie wazeliny i była osobno szczoteczka, maczało się w tym i tak się malowało rzęsy. Kiedyś koleżanka mojej mamy opowiadała mi, że pamięta jak jej mama jeszcze tak malowała te rzęsy i że ona też kiedyś tak próbowała. Dla mnie to już było coś niewyobrażalnego, no bo to brzmi jak takie zamierzchłe czasy, że po prostu w zupełnie innej formule, ale tak jeszcze było, no można powiedzieć, że do niedawna.
0: Zgadza się, no to jest, ja nie słyszałam o tym wcześniej, więc to jest to dla mnie tym bardziej ciekawe. Tak jeszcze co do tego makijażu Egipcjanek, to ten kolor czerwony też był co do statusu taki królewski. I właśnie Kleopatra, jej ulubionym kolorem, odcieniem czerwonego była taka krwawa, rdzawy kolor taki. Mhm. I ona malowała też paznokcie na ten kolor. Z kolei jeśli chodzi o Nefretete, to był to rubinowy.
1: To jest ciekawe. No właśnie to sposób na podkreślanie ust i tych oczu, to taki charakterystyczny sposób podkreślany przez właściwie wszystkich, którzy wtedy używali makijażu w jakikolwiek sposób, na przykład również w starożytnym Rzymie. I to było dokładnie w podobnym guście, że tak powiem. I tylko tam dochodziła jeszcze kwestia takiego bielenia sobie twarzy. To będzie się też przewijało jeszcze przez całą naszą audycję, bo jeśli chodzi o takie wybielanie twarzy, to każdy jakby z jakiegoś powodu bardzo chciał to robić.
0: No i mamy dużo do powiedzenia na ten temat.
1: Tak, podkreślenie oczu i ust również. No i makijaż w starożytnym Rzymie również tak jak w Egipcie miał odzwierciedlać status społeczny i im wyższa taka pozycja była, tym bardziej wyrafinowany był makijaż, był bardziej podkreślony i bardziej było widać, że po prostu kogoś na to stać.
0: I podkreślane były też policzki. Były malowane na tak czerwono-różowo i korzystano tutaj z czerwonej glinki i malachitu.
1: A do reszty historii przejdziemy po krótkiej przerwie.

0: No i byłyśmy w starożytnym Egipcie i teraz troszeczkę podróżujemy w czasie i przenosimy się do wieków średnich, no a tam właśnie te blade, białe cery.
1: Mhm, czyli blada cera jako symbol też statusu społecznego, bo to wszystko do tego się sprowadzało, no i takie świadectwo skromności. Tak to można powiedzieć.
0: No tak, bo wszystko robiono na cześć Boga, to dlatego skromności?
1: Pewnie tak, możliwe. No ogólnie też status społeczny i ta blada cera, no nie jest to nieprzypadkowe połączenie, bo po prostu blada cera świadczyła o tym, że te osoby z bardzo bladym całym odcieniem skóry na przykład nie pracują, że no, nie pracują w polu i przez to się nie opalają, no to znaczy, że są, mają taki status społeczny, że nie muszą tego robić. No to było takie prozaiczne, to tylko do tego się sprowadzało i dlatego każdy chciał być jak najbardziej blady.
0: Ale dla mnie też ciekawe było właśnie tutaj funkcjonalność tego białego makijażu, tego bielenia twarzy, bo średniowiecze no jest epoką, w której było bardzo wiele chorób, epidemii chorób i między innymi w ten sposób zakrywano blizny po ospie.
1: No, to też ciekawe. No tak samo było, a tak już trochę zahaczę też o strój, no tak samo było właśnie z ubraniami, że czym bardziej strojne, tym bardziej świadczyły o tym, że ktoś ma dużo pychy takiej w sobie, dlatego makijaż również był delikatny. Tak samo jak stroje, tak samo makijaż również musiał taki być. Włosy jak najbardziej proste, po prostu długie, puszczone, nic się z nimi takiego specjalnego nie robiło. Najlepiej oczywiście schowane pod chustą.
0: Okej. Okay. No rzeczywiście, a mam ochotę na moją ulubioną ciekawostkę.
1: No dobrze, to czekamy.
0: Ponieważ jeśli chodzi o taką rzeczywiście królową białej cery, no to mamy tutaj Elżbietę I Tudor. A Elżbieta I Tudor jest córką Henryka VIII i Anne Boleyn, która w dzień pogrzebu poprzedniej żony Henryka VIII ubrała żółtą suknię.
1: No wow.
0: A żółty to jest kolor radości, no a jej poprzedniczka zmarła, więc...
1: No takie tutaj...
0: Tak mi się skojarzyło z tym, co mówiłaś.
1: Mhm. No nie, no to rzeczywiście pokazała, co myślisz.
0: Ale jeśli chodzi o tą Elżbietę I i to bielenie twarzy, to bardzo popularne było wtedy, bardzo popularnym kolorem była biel w kolorze ołowianej, która była wytwarzana z ołowiu i kwasu octowego.
1: No ogólnie właśnie, to chyba najbardziej nie mogłam się doczekać tego tematu, bo ten ołów i to wszystko, co oni nakładali na twarz, oczywiście doprowadzało bardzo, no właściwie nie bardzo, ale powoli do śmierci takich osób, bo to było szalenie niebezpieczne, szczególnie w połączeniu z jakimiś ranami, których na twarzy było dużo. Jeśli ołowiem chce się przykryć rany po ospie, no to wychodzi na to, że naprawdę to nie jest najlepsze połączenie. Jeśli jeszcze taka rzecz, która była mniej ekstremalna, no to na przykład do bielenia twarzy używano kredy. To paradoksalnie był naprawdę dobry pomysł.
0: To prawda.
1: W przeciwieństwie do ołowiu.
0: Tak, ale dla mnie też ciekawy jest taki proces powolnego szpecenia, że po prostu nie potrafię tego jakoś lepiej ubrać w słowa, ale te kobiety oprócz tego, że powoli umierały, to powoli też stawały się brzydsze i brzydsze przez to bielenie tej twarzy, no bo to doprowadzało do utraty włosów, zębów, problemy z bezpłodnością, uszkadzane były narządy wewnętrzne. No więc naprawdę to była taka troszkę odraczana śmierć ubrana.
1: No to ogólnie przerażające fakty, a najbardziej mnie bawi to, dlaczego takie rzeczy były robione. No tak samo peruki, które nosili królowie, dlaczego były? No tylko dlatego, że łatwiej było komuś ogolić głowę i tak walczyć na przykład z wszechobecną wszawicą, żeby założyć perukę na zupełnie gołą głowę, niż żeby z taką wszawicą walczyć. Tak samo na przykład również zęby, ale to już taka kwestia bardziej estetyczna, czyli takie bardzo, ja nie mówię, że bardzo zniszczone zęby też znaczyły o statusie, no bo to znaczy, że ktoś na przykład, nie wiem, może jeść dużo, powiedzmy, słodyczy czy coś takiego, no absurdalne z perspektywy naszych czasów, no ale tak było. Zresztą teraz również kulturowo bardzo nam się różnią kanony piękna, może nie aż tak ekstremalnie jak wtedy, no ale nadal tak jest, więc no to tylko subiektywna zawsze opinia.
0: Tak, to prawda. Tak jeszcze co do tej bladej twarzy, No to oprócz tego, że twarz miała być blada, to miała być też gładka. No i tutaj też mamy Elżbietę Tudor, która używała peelingów, które były z rtęcią.
1: O, fantastyczny pomysł. No kolejny fantastyczny pomysł pani Tudor. No myślę, że ona była naprawdę innowacyjna, jeśli chodzi o takie sposoby. Jestem ciekawa oczywiście, kto jej doradzał w tym. No ale też no, nie mieli takich możliwości może. Chociaż to też jest ciekawe, że ile można zrobić gdzieś tam dla urody.
0: Wiesz, to znaczy, ja myślę, że wtedy po prostu nie było świadomości na temat tego, jak to działa. I myślę, że to z tego wynikało, że po prostu być może oni się czuli źle, ale nie wiedzieli, o co chodzi, no bo przecież nic nie zmieniłam konkretnego w swoim życiu. No wszyscy to robią, więc myślę, że to jest kwestia no nieświadomości, no i tego, że nie było nauki na ten temat, jak dane związki działają na organizm człowieka.
1: No oczywiście, że tak. Zresztą jeszcze w czasach rozkwitu Wersalu chyba sądzono, że, ale tak, wydaje mi się, że to było właśnie w tym czasie, sądzono, że na przykład woda bardzo źle wpływa na ciało, więc jak najrzadsze kąpiele sprawiają, że jak najdłużej człowiek jest, że coraz dłużej człowiek jest w stanie żyć, że właśnie kąpiele w wodzie zanieczyszczają skórę, bo flora bakteryjna się zmywa. No ogólnie różne pomysły. Więc rtęć, ołów i przede wszystkim brak wody.
0: To jest prawda.
1: Klucz do długowieczności.
0: To prawda. Też jak już rozmawiamy jeszcze o tych czasach elżbietańskich, tak się ich przyczepiłam, ale mam naprawdę sporo informacji na ten temat. Te kobiety wtedy również podkreślały swoje usta i oczy i do tego stosowano różnych barwników i czernidł, rzeczy, które czernią. I tutaj również dodawano z kolei cynober, a to taki materiał, który ma w składzie też rtęć, która jest wchłaniana przez drogi oddechowe. Więc tutaj znowu one, te kobiety chorowały na jakieś zakłócenia funkcjonowania nerek, układu nerwowego, ogólne osłabienie organizmu. No i też co dla mnie było ciekawe, te kobiety chciały, tak jak Egipcjanki, mieć głębokie spojrzenie, ale chciały jeszcze by było ono jeszcze głębsze, więc poszerzały też sobie źrenice.
1: No przerażające. Ta chwila ciszy właśnie świadczyła o mojej reakcji na to. Nawet czasami nie ma słów na takie rzeczy, no bo to wszystko rzeczywiście bardzo źle na nie wpływało.
0: No, ale one musiały znaleźć jakiś sposób, by sobie te źrenice poszerzyć i użyły do tego wyciągu z wilczej jagody, który w nadmiarze mógł powodować niekontrolowane napady szału, halucynacje.
1: No, a później pewnie o takich kobietach się mówiło, że są opętane.
0: No, a potem ślepotę, ale myślę, że powiedzenie, że napad szału i halucynacje jest trochę bardziej warte zapamiętania.
1: Tak. I później takie kobiety właśnie mówiło się, że oszalały, a ktoś im podsuwał takie pomysły. No więc to wszystko bardzo ciekawe kwestie, ale myślę, że już zostawiamy trochę średniowiecze za sobą, chociaż Paulina przygotowała bardzo ciekawostki na ten temat. I przejdziemy sobie do tego, co działo się później już za chwilę.

0: Przechodzimy sobie teraz do renesansu, czyli odrodzenie umysłów, powrót do antyku, no i od nowa fascynacja po prostu ludzkim ciałem, proporcjami. No i to też znaczyło, że ludzkim gdzieś tam wyglądem po prostu dążono właściwie do naturalnego piękna, ale te zmiany w wyglądzie również się bez nich nie obyło.
1: To prawda. Dla mnie ciekawe jest to, jaka to jest fascynacja, że właśnie tak jak mówisz o tej fascynacji ludzkim ciałem i jego pięknem, no i w tym wszystkim to nie mycie się i używanie perfum.
0: Oj tam. No ale nadal dominowała przede wszystkim blada skóra, która była najbardziej pożądana, ale już tutaj z dodatkiem takiego różowego rumieńca. On też się przewijał przez te inne epoki, no ale tutaj tak rzeczywiście wyszedł również na pierwszy plan, a to była taka oznaka zdrowia, młodości, no i też jakiejś takiej miłości, delikatności przede wszystkim.
1: To prawda, to było, właśnie podkreślało taki witalizm kobiety. Ale dla mnie, no bo tak wspomniałam o tym niemyciu się, bo sobie pomyślałam, że rzeczywiście też wtedy pojawiły się w ogóle perfumy, których no używano zamiast mydła, ale przynajmniej już były.
0: Chociaż one nie pachniały tak, jakbyśmy tego oczekiwali, bo to były bardzo, bardzo intensywne zapachy, bardzo duszące i no takie, których my w tym momencie nie chcielibyśmy używać i które raczej stwierdzilibyśmy, że są po prostu nieprzyjemnym zapachem, no ale wtedy bardzo się w nich
1: lubowano.
0: Dokładnie tak, dokładnie tego słowa mi zabrakło, ale wtedy też pojawiły się pierwsze takie modyfikacje związane z włosami. Okay. Czyli trudno nazwać to farbowaniem włosów, ale takie pierwsze innowacyjne pomysły, na przykład rozjaśniano włosy przy pomocy soków cytrusowych, no i wtedy ekspozycji na słońce.
1: To jest taki pomysł, który nadal funkcjonuje.
0: Który ja pamiętam z podstawówki. Wśród dziewczyn taki trend też panował. Pamiętam też, że wodą utlenioną.
1: Tak.
0: Nie wiem, ja w życiu nie próbowałam. Bardzo dobrze chyba dla mnie. To też niebezpieczne oczywiście bardzo dla włosów i tak dalej. Ekspozycja na słońce już jest niebezpieczna, takie poprzedzanie jeszcze jakimiś innymi środkami, no to już ekstremalnie niebezpieczne.
1: A farbowałaś włosy bibułą?
0: Nie, nie farbowałam nigdy bibułą, ale płukanką kiedyś. Zrobiłam sobie, pamiętam, takie pasmo z tyłu, ostatnie pasmo włosów z tyłu, zrobiłam sobie jakieś kitkę, i więc to pasmo tak wychodziło, miałam kitkę.
1: To też było modne wtedy.
0: To chyba nikogo nie zaskoczę, że takie rzeczy próbowałam. Pamiętam, że mój to taki zauważył, jak miałam kitkę, miałam takie wiśniowe pasmo włosów. Wyglądało okropnie. Bardzo długo się zresztą trzymało też przy okazji, więc taka płukanka za 5 zł z drogi i okazywało się, że naprawdę czyniła cuda.
1: No to było bardzo modne wtedy, bo ja pamiętam, że ojeju, Pamiętniki Wampirów, ale nie pamiętam, jak się nazywała główna bohaterka w tym momencie. Elena?
0: Ja nie oglądałam, więc nie
1: pomogę. O Jezu, ja już nie pamiętam, ale ona miała, pamiętam, takie wiśniowe pasemka. I to właśnie chyba był tamten czas, jakiś 2016.
0: No tak, świetny czas dla włosów i dla eksperymentowania z włosami. Gdyby może nie renesansowe kobiety, to nigdy byśmy nie wpadły na tak fantastyczne pomysły, żeby to robić. No więc takie innowacyjne pomysły związane właśnie z włosami również występowały, no a także brwi. To też bardzo charakterystyczne dla renesansu i nie tylko, czyli podobnie jak to było w starożytności, co ciekawe, no chociaż powrót do antyku we wszystkich.
1: Pełną parą,
0: więc również te brwi albo bardzo mocno wyrywano, albo zupełnie golono i później rysowano od nowa po prostu cieniem, jakimś takim bardzo cieniutkim pędzelkiem. One miały być praktycznie niewidoczne.
1: A to też takie później wczesne lata 2000.
0: Tak, no, to też o tym pomyślałam. No i lata 20 XX wieku, to jeszcze wcześniej. To również taki podobny trend, ale myślę, że teraz możemy sobie pokrótce powiedzieć też o XIX wieku. Wtedy miała miejsce rewolucja przemysłowa. No i narodził się właściwie, może nie taki, który znamy teraz, ale narodził się pierwszy przemysł kosmetyczny.
1: O tym ja nie doczytałam.
0: A, no to pojawiły się pudry, pojawiły się podkłady, takie komercyjne już produkowane kosmetyki, no i one miały na celu wygładzenie skóry i wyrównanie kolorytu, czyli nie tyle może takie ekstremalne bielenie twarzy, chociaż wśród arystokracji nadal wszechobecne, no ale już wśród innych osób, które miały do tego dostęp przez rewolucję przemysłową, no już mieli po prostu dostęp do tego, żeby chociażby sobie ten koloryt skóry wyrównać, jeśli ktoś miał na to oczywiście fundusze. No, perfumy również gdzieś tam się rozpowszechniły, a także pomadki, które wtedy akurat były uważane za bardzo kontrowersyjne, a kobiety, które ich używały, no, były uważane za damy takie bardzo odważne, bardzo odważne, no ale powoli takie pomadki zaczynały zyskiwać na popularności.
1: Dziękujemy. Bardzo ci dziękuję za tę informację.
0: Bardzo proszę.
1: No i co? Przechodzimy już tak chyba do coraz to współcześniejszych czasów.

0: No i przechodzimy teraz do już XX wieku. No i coś, co zawsze mnie intrygowało chyba od kiedy byłam małą dziewczynką, czyli makijaż lat 20. Ja kiedyś gdzieś o tym usłyszałam w ogóle, widziałam zdjęcia i pamiętam, jak mnie to zachwyciło. Tak bardzo zaintrygowało, a przede wszystkim, bo zawsze mi się to kojarzyło z krótkimi, ulizanymi fryzurami, takimi na żel, czarnymi włosami. Ja chyba byłam przekonana, że każda kobieta wtedy miała czarne włosy. Może to też
1: kwestia... Tak chyba w filmach jest.
0: No właśnie, więc może stąd to przekonanie oczywiście. No ale też takie podkreślone oko i to, co zawsze mi się najbardziej podobało, jak byłam mała, to zabierałam mamie szminki i tak sobie robiłam też. Czyli takie usta w serduszko, czyli takie pomniejszone usta i to mi się bardzo, bardzo pamiętam podobało. No i wśród takich gwiazd, które tak właśnie nosiły, no to myślę, że przede wszystkim Josephine Baker, która no gdzieś tam i tą fryzurą i tym całym makijażem podkreślała ten trend. Tak samo bardzo cienkie brwi, no i takie kocie oko, bardzo charakterystyczne kreski, którymi chciano zainspirować się właśnie starożytnym Egiptem, o którym mówiliśmy na początku, czyli takim ostrym bardzo okiem. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o lata 20.
1: Jeszcze chciałam powiedzieć, że w latach 20. mnie się najbardziej zawsze podobały sukienki. Takie odcinane pod biustem, fajne.
0: A, no tak.
1: No, to prawda, ale no, jeśli chodzi o to kocie oko, no to ono w ogóle tak trochę towarzyszy kobietom przez całą historię i ewolucję tego makijażu, no bo później w latach 50. no mieliśmy Marilyn Monroe, która również jest znana właśnie z tego eyelinera nakładanego taką cienką kreską. I jakby na ekranie i poza nim, w życiu.
0: Tak, to również było bardzo ważne. No i wtedy w latach 50. też zaczęto używać takich innowacyjnych produktów, no bo powstał pierwszy płynny eyeliner. Nie wiem, o ile jakby całe społeczeństwo mogło mieć dostęp do czegoś takiego, pewnie nie, no ale podejrzewam, że taka właśnie Marilyn Monroe to na pewno miała dostęp do płynnego eyelinera, no i to również była innowacja i to również sprawiło, że taki eyeliner się upowszechnił, całe to kocie oko.
1: To prawda, no a później w latach 60. mamy na przykład Sophie Loren, której kocie oko też jest bardzo charakterystyczne, bo był to właśnie ten czarny eyeliner, mocno zaznaczone rzęsy i do tego niebieski lub ciemnobrązowy cień, tak w załamaniu powieki, więc to też w ogóle no, bardzo charakterystyczne. No i my do teraz często w ten sposób się malujemy. Ten niebieski mam wrażenie, że w makijażu, jeśli chodzi gdzieś o podkreślenie tam linii wodnej, jest taki standardowy, że wydaje mi się, że jeśli ktoś robi kolorowy makijaż, to gdzieś tam to się rzuca w oczy, ale ten niebieski jest tak
0: zaznaczony?
1: To znaczy, że on jest taki taki w centrum.
0: Aha, rozumiem.
1: W sensie, że jest standardem.
0: O to mi chodziło. Ja pomyślałam sobie też o tym, że niebieski ogólnie się przewija przez to, że no na przykład teraz w 2026 to powracają trendy na takie chłodne makijaże, więc taki bardzo zgaszony niebieski, taki błękitny, ale zgaszony kolor i różne szarości, taki zimny makijaż od nowa jest modny. Ale też chciałam powiedzieć o tym, jak takie kocie oko się jeszcze bardziej właśnie w latach 70. wzmocniło i ja pamiętam taką ikoniczną rolę Elizabeth Taylor jako Kleopatrę w filmie, no i ona właśnie na taką Kleopatrę była wtedy no, ustylizowana i te kreski były i cała jej... No, jej ubiór, tak? I nakrycie głowy i tak dalej. No i ta produkcja też sprawiła, że naprawdę takie kocie oko i te kreski były niesamowicie popularne.

0: No i mamy lata 80., czyli czas zabawy, czas kolorów, no i tak wielki w ogóle rozkwit makijażu. Ten makijaż był kolorowy, był taki właśnie wyrazisty. Kobiety miały gładkie i matowe skóry, no ale za to miały kolorowe cienie do powiek.
1: Mhm. I odeszło się od na przykład charakterystycznej pomadki, chociaż ona też gdzieś tam się przewijała na rzecz, właśnie tak jak powiedziała Paulina, bardzo, bardzo charakterystycznych, kolorowych cieni na powiekach.
0: To prawda, ale też jeśli fajnie, że wspomniałaś o pomadkach, bo te usta były takie bardzo błyszczące, takie troszkę jakby tafla wody na nich była, to też jest w ogóle bardzo ładne.
1: No więc w połączeniu z tym kolorowym makijażem oczu musiało to wyglądać fantastycznie. No i też pamiętamy pewnie o fryzurach lat 80., w sensie, tak powiedziałam, pamiętamy. My to raczej pamiętamy z jakichś zdjęć z internetu.
0: Z filmów.
1: To już bardzo zabrzmiało zabawnie, jeśli chodzi o naszą generację, że ja pamiętam z internetu. No ale tak, no nie mogę skłamać. Tak. Pamiętam z internetu.
0: No, pamięta się wszystko, co było w przeszłości, a w przeszłości ty oglądałaś te zdjęcia, czyli pamiętasz.
1: No właśnie. No bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś. No i tak było.
0: Tak, tutaj oprócz tego mocnego koloru na powiekach, a to był najczęściej taki fioletowy, zielony, turkusowy, czy też róż magenta. Mhm. Bardzo lubię to słowo.
1: No, tak myślałam.
0: To również mocno podkreślone były policzki różem.
1: Mhm. No i nadal zostało z tymi czasami kocie oko i te kreski, a takimi pionerami był na przykład David Bowie, który również z tym eksperymentował i bawił się takimi kocimi kształtami na powiekach. No on również mieszał takie nowe barwy, które dopiero wchodziły, których dopiero zaczynano używać, z jakimś takim odważniejszym zastosowaniem różu. Wszystko to, żeby jeszcze bardziej podkręcić efekt makijażu. No i on też był znany z tego, że używał indyjskiego proszku antymonowego wokół oczu i często rysował kreskę w linii rzęs, a wtedy to nie było takie oczywiste,

0: Ja pamiętam, że jeszcze w jakimś roku, no niedawno, w 2018, to było bardzo modne, żeby linię rzęs sobie podkreślać i na czarno. Później troszeczkę na biało również, bo to optycznie otwiera oko, albo na beżowo, to bardziej taka opcja bezpieczna, bo jednak ten biały bardzo widać. No, więc on z tym też bardzo mocno próbował.
1: Tak, to takie trochę egipcjańskie z jego strony było. Ale tak jeszcze, co do lat 80. to fajne też było to, że brwi były nieregulowane. One były krzaczaste.
0: Żyły własnym życiem.
1: Tak, były wyraziste. No, chciałabym powiedzieć ciemne, no ale w zasadzie były naturalne, a nie każde brwi są ciemne naturalnie.
0: No, chociaż henna, która również też była znana od starożytnego Egiptu, była gdzieś tam na topie i nadal te brwi można było przyciemniać, ale na pewno one nie grały dużej roli. To trzeba było, trzeba też o tym powiedzieć, że one po prostu były i każdy się zgadzał na to, że one są, ale w ogóle nie grały pierwszej roli. Najważniejsze były powieki, gdzieś tam usta się przebijały, róż na policzkach, a te brwi w końcu, że tak powiem, zostawili
1: w spokoju,
0: bo one no takie wyrywane i takie albo golone, no myślę, że wszystko co najgorsze właśnie brwiom się działo, a w latach 80. zostały zostawione naturalne.
1: No ale nie na długo miały ten spokój, bo w latach 90. już znowu były skubane.
0: No i bardzo długo to trwało, bo w latach 2000 nadal bardzo mocno je skubano. Później pamiętamy, że niedawno, w 2016 na przykład były te brwi wielkie, podkreślone, ale no to nie znaczy, że one były po prostu zostawione sobie, tylko one były tak mocno malowane, żeby w 2020 robić je krzaczaste, i bardzo je podkreślać i wyczesywać do góry, co wyglądało...
1: Czasem nad wyrost.
0: No myślę, że nad wyrost to w ogóle jest dobre określenie. No żebyśmy my teraz chyba znowu zostawili trochę brwi.
1: No w sumie tak. Myślę, że teraz brwi żyją swoim życiem.
0: No i to chyba bardzo dobrze, więc wróciliśmy, można powiedzieć, do lat 80. w tym momencie, w tej kwestii.

0: No i skoro teraz brwi żyją własnym życiem, no to co z makijażem obecnie? Jakie mamy trendy makijażowe? No i to, co ja mogę powiedzieć, to najbardziej teraz chyba króluje taki make-up no make-up, ale on jest taką jeszcze inną wersją make-up no make-up.
1: Tak, nazywa się naked make-up, czyli nowoczesna wersja tego, co znaliśmy już wcześniej, czyli wersja make-up no make-up właśnie.
0: Czy nasi słuchacze wiedzą, co to make-up no make-up?
1: A, no właśnie.
0: No właśnie, bo to jest takie troszeczkę...
1: właśnie, masz rację.
0: Trudny termin. To znaczy, że malujemy się tak, by... nasz makijaż wyglądał, jak gdybyśmy były niepomalowane.
1: Dokładnie tak. Dokładnie, dobrze to wyjaśniłeś.
0: Ja uważam, że to jest swego rodzaju pokłosie pandemii, bo w zasadzie wtedy te trendy się tak troszeczkę odbiły od tych mocnych makijaży i zaczęliśmy trochę stawiać na naturalność. I mam wrażenie, że od 2020 to tak troszeczkę się toczy. Aż teraz mamy, no, po prostu final boss, make-up, no make-up, naked make-up.
1: Tak, no czyli pewnie po prostu to samo, tylko zmieniło nazwę, żeby było bardziej współczesne i nowoczesne.
0: Nie, Asiu, to nie zmieniło tylko nazwy, ponieważ... ponieważ make-up, no make-up, czyli makijaż, który ma wyglądać tak, jak gdybyśmy nie były pomalowane, tak naprawdę miał... Malując się w ten sposób, troszeczkę zakładałyśmy to, że rzeczywiście używamy tych wszystkich kosmetyków, używamy tych podkładów, używamy tego różu, a teraz już to jest raczej tylko korektor. I to tam rzeczywiście, tam gdzie trzeba.
1: Zresztą bardzo mocno zmieniły się formuły kosmetyków w ogóle i to jest w tym bardzo istotne.
0: Tak, też stawiamy na płynne kosmetyki.
1: Tak, i stawiamy na kosmetyki, które po prostu sprawiają, że są jednocześnie pielęgnacją i kosmetykami kolorowymi. Ja sama używam kremu BB po prostu zamiast podkładu i robię to już od bardzo, bardzo dawna, bo to jest z jednej strony krem, zresztą kremy BB fantastyczne, które teraz są, które uwielbiam. Są na przykład też z SPF-em 50, bardzo mocno w 2026 i w zeszłym roku również stawiamy na pielęgnację twarzy i ta pielęgnacja jest na pewno dużo, dużo ważniejsza niż sam makijaż. Na pewno się ze mną zgodzisz. Także twarz, która jest po prostu, wygląda na wypoczętą, wypielęgnowaną.
0: Tak, odżywioną.
1: Odżywioną, nawilżoną.
0: I tu mamy też nawet kosmetyki rozświetlające, które mają dawać efekt takiej właśnie odżywionej twarzy.
1: I to już nie jest taki chamski glass skin, o którym mówiliśmy kilka lat temu, który był dziwnym trendem, tylko to jest naprawdę, to jakby nie są kosmetyki, które mają sprawić, że będziemy się świecić, tylko to są kosmetyki, które przez które będziemy się świecić, bo nasza skóra jest tak nawilżona i ja akurat to uwielbiam, no i co jest też super, o czym nie pomyślelibyśmy w 2016, no to jest fakt takiego zaprzestania używania pudru bardzo intensywnie na całą twarz, co oczywiście też zapycha pory i nie jest najlepsze.
0: To prawda, dla mnie też fajne. Fajna jest kwestia brwi, które właśnie już ich nie wyczesujemy tak bardzo do góry, jakby były wzburzone i nastroszone jak przestraszony kot.
1: Tak, jak przestraszony kot właśnie. Termin taki bardzo naukowy.
0: Tak, to jest nasz termin. No i wybiłaś mnie, Asiu, no i co? No i te brwi właśnie mają wyglądać naturalnie. I rzęsy też mają wyglądać naturalnie.
1: No właśnie, w tym momencie jest mocny trend na to, żeby rzęs nawet nie malować, tylko żeby, śmieję się, bo patrzysz się na mnie i ja z moimi bardzo mocno wymalowanymi rzęsami wypowiadam te słowa, ale będę kontynuować.
0: Ale możesz patrzeć na moje, ja wiem, co ty powiesz i moje brwi są właśnie, moje rzęsy są właśnie w ten sposób podkręcone.
1: Tak, właśnie, czyli żeby po prostu rzęsy podkręcać zalotką, ale nic dalej z nimi nie robić, czyli ich nie malować, a jeśli już, to na przykład wybrierać brązowe maskary zamiast czarnych. Chociaż ja jeszcze nie, że tak powiem, no do tego trendu się nie przyczepiłam. Nadal jestem taka bardzo, że tuszuję górne i dolne rzęsy bardzo, bardzo intensywnie, bo już się tak przyzwyczaiłam, ale bez makijażu też lubię chodzić, więc to w sumie.
0: Tak, no makijaż przede wszystkim ma sprawiać, że my czujemy się lepiej.
1: Właśnie.
0: Albo, że my się sobie podobamy, po prostu mamy taki humor i się malujemy. Nie powinien on być ani przymusem, ani jakimś powodem do wstydu, bo się malujemy.
1: No właśnie, nie powinien być przymusem, ja też o tym chciałam powiedzieć, bo... powinna to być czynność, dla mnie przynajmniej jest taka trochę jak medytacja. W sensie ja do takiego stopnia lubię to robić, do takiego stopnia jest to mój rytuał, chociaż nie zawsze się maluję, bo czasami właśnie tak jak powiedziałaś, żeby też była przestrzeń na to, że jak mi się nie chce, to tego nie robię i nadal czuję się bardzo dobrze ze sobą. I myślę, że to jest też trend można powiedzieć. Bardzo zdrowy, bardzo fajny trend, który teraz mamy.
0: To prawda. No w ogóle fajne jest to, że my tak trochę uwalniamy ten makijaż, ale też myślę, że tak samo ważne jest powiedzenie o tym, że jeśli ktoś lubi się malować i chce, bo na przykład potrzebuje, bo czuje się wtedy pewniejszy, to też to jest jak najbardziej okej i róbmy, niech to robi i niech sprawia mu to przyjemność.
1: Dokładnie tak.

0: No i tym pozytywnym akcentem już dochodzimy do końca naszej audycji. Zbliża się godzina 13. No i żegnamy się.
1: Mhm. Byłyśmy z wami od godziny 12 w składzie.
0: Gabi Korzyb za konsoletą realizatorską i Paulina Bernard przy jednym z mikrofonów.
1: Przy drugim z mikrofonów, Asia Woźniak.
0: Dziękujemy wam bardzo. Cześć, miłej niedzieli.
2: Modowo
0: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
0: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
0: Niedziela, godzina 12.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
4: W niedzielę o 19:00.
6: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
7: Ukłon się do groszy i nazwisku
8: Audycja Alternatywne Rambory.
3: Autopromocja.
9: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
10: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w niedzielę na kolejnej audycji Niekomfortowe podróże. Moi dzisiejsi goście potrafią spakować się w kilka sakw, spakować je, założyć na ramy roweru i wyruszyć w nieznane. Za realizację odpowiada Maja Manos, ja nazywam się Zofia Frankiewicz, a u mnie w studiu jest Michał Kalinowski i Maciej Kaszkowiak. Cześć chłopaki.
12: Cześć, cześć.
13: Cześć, cześć, witamy.
11: To są pierwsze osoby u mnie w audycji teraz, które jeżdżą na dwóch kołach. Ja muszę przyznać, że no w ten sposób nie podróżowałam, więc dlaczego? Co jest najpiękniejszego w takim podróżowaniu?
13: Ja najbardziej w rowerze, w sumie w takich wyprawach tą wolność. I widoki, bo niestety, raczej stety autem jednak się jedzie szybciej, a rowerem jak się jedzie, to można podziwiać to wszystko i wjechać też w niedostępne miejsca niż samochód. I też myślę, że przygoda, że kilometry. To później można się pochwalić, zawsze każdy mówi 200 kilometrów to dużo.
12: Poza tą wolnością i tym, że rowerem można się zatrzymać przy każdej pięknej atrakcji, to dodałbym, że rower oczyszcza głowę, bo jadąc samochodem, jadąc z bliskimi, przeważnie mamy okazję rozmawiać i cały czas być w kontakcie, a jednak wycieczka rowerowa ze sekwami sprawia, że przez większość dnia po prostu jedziemy sami na rowerze i często zostajemy po prostu w ciszy ze swoimi myślami, co w dzisiejszej erze smartfonów i Instagrama, myślę, jest bardzo przydatne.
11: To właśnie jak rozmawiałam też z innymi bikepackerami, to oni mówili podobnie, że to taki idealny środek transportu, bo nie podróżuje się ani za szybko, ani za wolno. Tylko jest takie idealne tempo, że możesz się zatrzymać, pozwiedzać, a jednocześnie no właśnie nie jedziesz za szybko, ani za wolno.
12: Zdecydowanie musiałeś rozmawiać ze szybszymi bikepackerami, ponieważ wiatr potrafi bardzo skutecznie spowolnić człowieka.
11: Dobrze, no i w ten sposób zaczynamy, więc może przechodzimy na Księżyc. Tryb Księżyc.

0: Dobrze, to może zacznijmy jeszcze od tego, skąd się znacie?
1: No myślę, że Maciej może zacząć, bo to on mnie w sumie bardziej znalazł.
2: Myślę, że poznaliśmy się na studiach na Politechnice Poznańskiej, studiując razem informatykę.
0: Okej, czyli już kilka lat, czyli od informatyki się zaczęło. A jak zaczęła się ta zajawka na bikepacking?
1: Myślę, że od pierwszej naszej wyprawy, czyli od Zakopanego przynajmniej u mnie, bo bardziej chłopaki mnie zarazili tym rowerem, bo zawsze lubiłem jeździć, ale takiej wyprawy nigdy nie przeżyłem i na pierwszym roku na studiach właśnie zachęcili mnie i mówię, no zaczynamy.
2: Ja mogę powiedzieć nieskromnie, że byłem tym pasożytem, który zaraża ludzi, albo może raczej wirusem, bo mamy kolegę, Maćka Mazura, pozdrawiam cię serdecznie, Maciek.
0: Pozdrawiamy Maćka.
2: Którego poznałem chodząc na WF. I rozmawiając na tym WF-ie, Maciek jednego dnia mi powiedział, że ma marzenie, aby pojechać rowerem do Zakopanego. To mu mówię, dawaj. I on był taki niechętny na początku, mówił, że nie, no nie da się, nie. Ale zacząłem mu tak wraz z jednym semestrem zaszczepiać tę myśl w głowie. Przyszedł drugi semestr, kupił rower. No i potoczyło się kilka rzeczy i wylądowaliśmy na wycieczce rowerem do Zakopanego.
0: Czyli ty już rok wcześniej myślałeś, żeby wyruszyć właśnie w podróż, tak? Do Zakopanego?
2: Nie, to był pomysł Maćka, ale uznałem, że pomysł jest dobry, szczytny i fajnie jest sobie strzelić jakiś sidequest w życiu.
0: Okej, tak namówiłeś Michała.
1: Ja w sumie bardziej słyszałem, że chłopaki mają taki...
0: Nie było trzeba cię namawiać.
1: Tak, że mieli taki zamiar i ja mówię, a pojadę, więc to było bardziej takie spontaniczne z mojej strony.
0: No dobra, no ale wasza podróż trwała 3 dni. Pierwszego dnia, jak się dowiedziałam, to przejechaliście 200 kilometrów.
2: Tak jest.
0: Jak do tego podeszliście? Dlaczego aż tak ambitnie? O.
2: To może zaczynając, podróż do Zakopanego była taka naszą pierwszą podróżą, gdzie w ogóle eksperymentowaliśmy z tym, jak przemieszczać się rowerem na dłuższe dystanse, na kilka dni. I to była podróż, gdzie jeszcze nie postawiliśmy na takie pełne sakwy, na namioty, tylko zatrzymywaliśmy się, mając jakieś lekkie sakwy, w hotelach po drodze. I dzięki temu udało nam się pokonać w miarę spory dystans. 200 kilometrów tak naprawdę nie jest aż tak dużym dystansem. Patrząc na to, że jechaliśmy grupą, i wiatr nam pomagał pierwszego dnia, to było takie spokojne 8 godzin w siodełku, nie? Czyli można powiedzieć, że zamiast pracować na etacie przez 8 godzin i siedzieć przy kompem, to my po prostu siedzieliśmy na rowerze i pedałowaliśmy.
0: Ale częściej jak się słyszę, to ludzie tak, jak już robią 100 kilometrów dziennie, to się wydaje dużo, a wy to zrobiliście razy 2 i to piesza w sumie taka wyprawa.
1: No tak, ale też jakby trzeba pamiętać, że 200 kilometrów bez górek, a z górkami to też jest różnica, bo tam mieliśmy 200 kilometrów, drugiego dnia chyba 170, jakoś tak, i ostatniego chyba tam setka była około, z tego co pamiętam, i no jednak pierwszy dzień, a ostatni, pomimo 2 razy mniej kilometrów, to było o wiele więcej przewyższeń i to było bardzo ciężkie.
2: Może to jest właśnie taka pierwsza klamra, taka pierwsza ciekawostka, że tak naprawdę nie liczy się wyłącznie sam dystans, ale to jak człowiek jest załadowany, czy ma sakwy boczne, czy ma dużo sprzętu, czy tego dnia wieje wiatr, czy pokonuje właśnie górki. I jakby te wszystkie składowe, myślę, bardziej świadczą o trudności trasy niż sam dystans kilometrów.
0: I co was zaskoczyło podczas tej pierwszej podróży?
1: W sumie, że według mnie nie zaskoczyło to, że dałem radę. Że nie, czułem, że po pierwszy raz robiłem 200 kilometrów tego dnia i aż się zdziwiłem, że tak dobrze mi cała podróż poszła, bo ja w porównaniu do chłopaków ja zacząłem przygotowanie miesiąc wcześniej, więc da się to takiej podróży też przygotować w miarę sprawnie i no dałem radę. To mnie najbardziej zaskoczyło i byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo miałem wątpliwości.
2: Mnie zaskoczyła bardziej prozaiczna rzecz, mianowicie pogoda, która wcale nie jest gwarantowaną rzeczą. I jadąc z nastawieniem, że mamy określony termin, musimy być w określonym miejscu, po na przykład 200 kilometrach mamy pierwszy hotel, to na przykład ulewa totalnie by nam mogła popsuć plany i moglibyśmy mieć problemy z dojechaniem na to pierwsze miejsce.
0: A bukowaliście hotele już z wyprzedzeniem?
2: Tak, ustaliliśmy trasę wcześniej i zaplanowaliśmy mniej więcej trasę, aby ona była równa mniej więcej trudnościom, jak chodzi o dystans, ale też właśnie elewację.
0: Dobra, czyli to był taki pierwszy trip, pierwsza zajawka, gdzie spaliście właśnie w hotelach, ale już kolejne wyprawy, które odbyliście, to założenie było, żeby spać gdzieś na dziko.
2: Dokładnie tak.
1: Tak.
0: I jak to wygląda, jak się spakować na taką podróż? No już pewnie inaczej, sakwy są cięższe, rower jest cięższy. Jak to wygląda?
2: Zdecydowanie jest ciężej. My akurat mieliśmy taką wersję, powiedzmy, budżetową, czyli najtańszy namiocik, jakiś tani śpiwór i rzeczy, które generalnie człowiek nie martwi się o to, aby było jak najlżejsze i jak najmniejsze. Więc pakując się, mając do dyspozycji bagażnik i dwie sakwy boczne, powiedziałbym, że miejsce nie jest aż tak dużym problemem. Ale problemem jest właśnie paradoksalnie to, że człowiek, pakując się pierwszy raz na wyprawę, weźmie za dużo rzeczy i później co każdą podjeżdżaną górkę musi się zastanawiać, dlaczego on spakował na przykład jakąś rzecz.
0: Czyli żałowaliście czasami, że zabraliście jakieś rzeczy?
1: Taką znaną, taką w sumie śmieszną rzeczą dla rowerzystów jest wysłanie zdjęcia przeciętej szczoteczki na pół. Że to do takich aż wymiarów podchodzi, że się zaoszczędza gramy.
0: I co, wy obcięliście swoją szczoteczkę?
1: Ja swoją mam obciętą i ma dziury.
0: O, no proszę. Czyli można, tak?
1: Taką niewygodnie krótką... się myje, ale to jest takie bardziej, że ciekawostka, że to jest takie, że ikoniczne, nazwijmy
0: to. A to jak inaczej zaoszczędzić na gramach w takim razie? Mieliście jakieś takie rzeczy, które stwierdziliście, że chętnie byście wyrzucili też po drodze?
1: Myślę, że to zależy od tego, jak to bardzo lubi brud. Bo można wziąć więcej czystych rzeczy, można wziąć rzeczy do mycia tego, albo można jechać w tych samych bipsach przez całą trasę. I to myślę, że od tego bardziej zależy.
0: A wy jak bardzo lubicie brud?
2: Myślę, że wzrok Michała przy tamtym zdaniu był bardzo wymowny. Niestety słuchacze go nie widzieli. Także nasza tolerancja na brud, można powiedzieć, wzrosła wraz z każdą pokonaną podróżą rowerową.
1: Tak, że prysznic jest ogólnie zbawieniem na trasie. Jakaś właśnie łazienka taka otwarta, że wolna, żeby ona było wejść, jest zawsze dobra do wykorzystania.
0: A ważyliście swoje rowery w ogóle?
1: My zawsze, raczej ja mogę powiedzieć, że w ostatniej trasie właśnie do Szkocji, to jak się leci samolotem z rowerem, to trzeba się zmieścić w 30 kg, więc ten rower trzeba zważyć ze wszystkim i jeszcze z kartonem, więc wtedy ważyliśmy, a jak jechaliśmy na te normalne trasy, to nie ma potrzeby po prostu.
2: Ja ważyłem swój rower i mi z bagażami bez jedzenia wychodzi okolice 30 kg, czyli łącznie mając już jedzenie w sakwach, mając wodę, to waży rower około 33 kg.
1: U mnie podobnie.
0: Dobra, to zaraz przejdziemy do kolejnych tripów, bo było ich więcej. Pierwszy to był ten do Zakopanego, czyli taki chrzest, no i musiało wam się spodobać w takim razie.
1: No, ten bakcyl, który zaszczepił właśnie Maciej, to
2: na pewno został. Na pewno najbardziej satysfakcjonujące dla mnie był moment po prostu dojechania do znaku Zakopane i zobaczenie, że daliśmy radę, że cała przygoda jakby ma swoje zakończenie. Ona w naszym przypadku zakończyła się wspólnym wypadem pod domek ze znajomymi, gdzie jeszcze chodziliśmy po górach. Także mieliśmy po prostu, czekaliśmy za tym momentem, w którym dojedziemy do tego domku i będziemy mogli spokojnie usiąść na kanapie po całym dniu pedałowania.
0: A to właśnie przed wyjazdem mieliście jakieś założenia?
1: W jakim sensie założenia?
0: No to tak nawiązać chciałam do utworu, że właśnie bez założeń, bez zamiarów.
1: Założenie było dobrze dojechać i dobrze się bawić na miejscu w sumie.
2: Założeń nie miałem, ale może dopowiem co do tego utworu, bo on jest dosyć nieoczywisty, jak chodzi o podróż. Jest to utwór, który jak na co dzień słucham dużo muzyki, to tak na wycieczkach rowerowych nie ma za bardzo momentu, aby słuchać tej muzyki. I na kolejnej podróży codziennie pakując cały namiot, słuchałem jednego albumu od Waluś, Kraksa, Kryzys i właśnie to jest ta piosenka.
0: Więc posłuchajmy.

0: kolejny rok i dla ciebie, Maciek, to był wyjazd na wschód Polski, czyli przez 5 województw tam przejeżdżaliście, tak? I było założenie, żeby spać pod namiotem.
1: Tak jest. Zdecydowaliśmy się zwiedzić wschód Polski ze względu na to, że po prostu nie byliśmy tam wcześniej.
0: A dlaczego pod namiot wtedy?
1: Dlaczego pod namiot? Aby mieć tam wolność i swobodę podróżowania gdziekolwiek, jakkolwiek, a nie tylko tam, gdzie są dostępne hotele czy infrastruktura.
0: Czyli wtedy już było bez planu. Właśnie bez tych założeń, tak?
1: Mieliśmy ogólny plan na trasę, jak chcemy jechać. Okay. Mieliśmy też ułożoną trasę, ale nie wiedzieliśmy totalnie, jak uda nam się zrobić tą trasę, w ile dni i czy w ogóle się uda ją skończyć. Więc to była taka wycieczka, na której na przykład modyfikowaliśmy trochę ten plan.
0: I ciężko było rozbijać gdzieś namiot na dziko? Ludzie pomagali czy właśnie przeszkadzali?
1: Myślę, że to bardzo jest duża loteria. I na ogół doświadczenie z rozbijaniem namiotów na dziko w Polsce jest takie, że na ogół jest to nielegalne. Także najlepsze miejsce na namiot, jeśli jedzie się na wycieczkę rowerową, jest takie, gdzie policja niekoniecznie cię zobaczy na rano.
0: Czyli my nie polecamy i nie zachęcamy rozbijać namiotów.
1: Dokładnie. Nie zachęcamy, nie polecamy, ale gdyby ktoś chciał jednak zrobić taką okrutną rzecz, to rozbijanie się na krawędzi czyjegoś pola jest całkiem skuteczną metodą, tak długo jak się jest z dala od zabudowań. Ludzie nie wyganiali nas, ale patrząc na to, że sprzątaliśmy po sobie i nie zostawialiśmy nigdy śmieci, to co najwyżej po prostu właściciel pola podszedł na rano i zobaczył, że o, rowerzyści śpią na moim polu. Niecodzienny widok.
0: Czyli nie czepiali się jakoś bardzo. To nie było nieprzyjemności.
1: Myślę, że nie było żadnych takich.
0: Okej, okay, czyli generalnie można zrobić, no i wtedy faktycznie to daje dużą wolność pewnie, nie? Przy podróżowaniu.
2: Można też, oczywiście, jeśli są po kempingi, jak chce się na namiocie, ale to trzeba po prostu zapłacić. To już nie jest aż tak wolne i też jest, jakby trzeba do jakiegoś punktu już dojechać.
0: No
2: niestety.
0: I jest prysznic, nie?
2: Jest prysznic.
0: A bo inaczej to gdzie się kąpać?
1: Są na to sposoby.
0: Jakie?
1: Jeśli rowerzysta ma bidon, to ten bidon może posłużyć jako taka słuchawka prysznicowa, więc pojawia się problem, że masz do dyspozycji tam pół litra wody, 700 ml, zależnie jak duży masz bidon, no i musisz się po prostu umyć z wykorzystaniem tej wody. I cały wschód Polski właściwie przemierzyłem, myjąc się w taki pokraczny sposób i muszę powiedzieć, że jest to dobry sposób na utrzymanie higieny.
0: Czyli da się przyzwyczaić już później do tych bidonów, tak?
1: Jak najbardziej.
2: Mokre chusteczki też są bardzo przydatne i obowiązkowe na taką wyprawę według mnie, bo też mogą posłużyć jako po prostu szybki prysznic.
0: No dobra, czyli są na to patenty. Jest kolejny rok, czyli wschód Polski znowu się podobał. Jest kolejny rok i ty, Maciek, wybrałeś się do Amsterdamu. Czyli już chciałeś poza Polskę, tak?
1: Tak, uznaliśmy, że chcemy znaleźć sobie taki cel za granicą, który będzie powiedzmy ciekawy i będzie powiedzmy czymś takim fajniejszym niż Polska, w cudzysłowie oczywiście.
0: To ja mam dla ciebie pytanie, czy trudniej było dojechać tam rowerem, czy później wrócić pociągiem?
1: Zdecydowanie powrót pociągiem z Amsterdamu był trudniejszy niż dojechanie tam, przynajmniej bardziej męczący, bo trafiliśmy na pełno niespodziewanych sytuacji.
0: No właśnie jakich?
1: Zdarzyło nam się dojechać na przykład na dworzec w Berlinie, gdzie nie mogliśmy dostać się do pociągu, którym mieliśmy jechać. Także czekaliśmy na kolejny pociąg, który nam uniemożliwił, albo raczej utrudnił znacząco przesiadkę, ponieważ wchodząc do niego, znajomy, nie nazwę jego imienia oczywiście, pozdrawiam cię Hubert, zahaczył szybkę w pociągu, która niestety zamieniła się w drobny mak. To była taka malutka, delikatna szybka i niestety cała podróż z Berlina do Kostrzyna nad Odrą była w wielkim stresie, że jechaliśmy spóźnionym pociągiem z rozbitą szybką, którą niestety spowodowaliśmy, nie wiedząc, czy zdążymy na przesiadkę.
0: Czyli można by powiedzieć, że bardziej komfortowe było jechanie, pedałowanie przez kilka dni niż ten powrót pociągiem?
1: Myślę, że tak, jak najbardziej.
0: I jak to jest nam spać na przykład właśnie w Niemczech czy w Niderlandach na dziko?
1: Właściwie tak samo jak w Polsce, tylko człowiek nie wie do końca, jak bardzo może się spodziewać lokalnej policji. No bo jednak żyjąc w Polsce wiemy mniej więcej, jak wygląda podejście ludzi do spania na dziko. Wiemy, jak działa, powiedzmy, lokalna władza, a za granicą człowiek nie ma takiej pewności. Tutaj Michał może się wypowiedzieć, gdy będąc w Szkocji, postanowił rozbić się przy placu zabaw.
2: To nie był plac zabaw, to było boisko.
0: Bardzo... O, czyli duża różnica, tak?
2: Tak, ale niestety musieliśmy tam rozbić, bo nie było miejsca, a wszystkie takie dogodne miejsca blisko miasta, w którym się zatrzymaliśmy, miasteczka, w sumie tam 2000 mieszkańców, to już nie miasto, w Szkocji jest mniej ludzi, i zabroniony kemping był. I musieliśmy tam rozbiliśmy naprawdę daleko, ale też ludziom to potrafi przeszkodzić po prostu. Dobra. Chociaż się nie wadzi nikomu.
0: A to jakie jeszcze noclegi były? Na przykład właśnie w Szkocji, bo ostatnia podróż to była Szkocja czy Szwecja, więc jakie były jeszcze takie charakterystyczne noclegi na trasie?
2: No, u nas głównie rozbiliśmy się w lesie. Też raz musieliśmy rozbić się dosłownie na takim zajeździe obok autostrady, takiej ekspresówki. To też dobrze wspominam, to dosłownie pasek i zieleni i nasze 5 namiotów. Bardzo ładne zdjęcie z tego wyszło. Ale ogólnie rzecz biorąc, też jeszcze wracając do ludzi, to na przykład w Szkocji ja rozmawiałem z lokalsami i mówili, że w Szkocji jak raz na tyle mili ludzie, że nawet by się spytało, to by pozwoli na trawniku spać. Więc też można pytać, tylko zawsze można po prostu się liczyć z odmową.
0: A właśnie, a czy w Szkocji nie jest to legalne, że tam można
2: jest legalnego
0: spać
2: też my...
0: w naturze?
2: Tak, w Szkocji i w Skandynawii chyba jest legalne. I po prostu nie mieliśmy przez to problemu, tylko że nie dlatego mieliśmy problem tylko pod tym miasteczkiem, ale no po prostu pan nas wygonił o 5 rano, mieliśmy 3 godziny snu tylko niestety, więc...
1: Mogę zdecydowanie potwierdzić, co Michał mówi, bo jadąc przez Niemcy zdarzyło nam się zapytać łamanym niemieckim poniekąd mową, poniekąd przez tłumacz, czy możemy spać u pana na trawniku. Miły pan wyraził zgodę i byliśmy atrakcją dla lokalnych mieszkańców, którzy akurat wyprowadzali pieski.
0: Czyli czasami warto po prostu zapytać, czy gdzieś się można rozbić. Zresztą, co mają zrobić w sumie, nie? Widzą chłopaków, którzy jadą i na dobrą sprawę no, musieliby wam powiedzieć, a jedźcie dalej. A jak wyglądacie na zmęczonych, no to co? To już...
1: Niestety ludzie tak dokładnie robią, jak mówisz, i wychodzę z założenia, że czasami jest lepiej się po prostu nie pytać, bo jednak przeważająca większość momentów, w których pytaliśmy się o nocleg, nie pod czyimś domem, ale na przykład, czy możemy spać na państwa polu, no, gdzieś na krawędzi, to kończyło się z odmową albo jakąś wymijającą odpowiedzią.
0: Aha, no to zaskoczenie. Czyli tak było właśnie i w Niemczech, w Niderlandach, w Szkocji, w Szwecji?
2: W Szkocji my nie pytaliśmy nikogo, ale bardziej po prostu jest problem z tym, że jest godzina 19:20, już jednak jest ten wezwanie, znajdziemy dogodne miejsce, stajemy i się rozbijamy, bo czasami jak przeminiemy po prostu tą 20, to już w nocy trzeba jechać. Wtedy jest też ciężej znaleźć jakby miejsce odpowiednie, a można na przykład jechać kolejne 2 godziny las po bokach i nie ma miejsca do spania. I wtedy jest problem. Więc to też tak jest różnie, jeśli się właśnie po niewiadomej jedzie.
0: A na przykład stresowało was to, że nie będziecie wiedzieć, gdzie będziecie spać?
1: Myślę, że to jest część przygody.
2: Dokładnie. Jakby możemy też jechać całą noc, ale...
0: I każdy z was miał swój namiot, tak? W ile osób przeważnie podróżujecie?
2: Około 5-6 mi się wydaje.
1: Tak, tak. Myślę, że od 4 do 5 osób przeważnie wychodzi taka wyprawa.
0: I wolicie każdy mieć wtedy swój namiot, niż podzielić się, żeby na przykład zaoszczędzić na tych gramach?
2: Tak. Własny namiot bardzo jest przydatny, żeby właśnie się przebrać, żeby wszystko zrobić. I też polecam nie oszczędzać na namiocie, bo jednak namiot i komfort spania, wydaje mi się, że w backpackingu jest najważniejszy, czego sam się dowiedziałem w Szkocji, bo miałem za mały namiot. Jeszcze mało wodoodporny, a w Szkocji cały czas padało i spałem cały czas mokry.
0: No właśnie, tu trzeba się jeszcze jakoś regenerować, nie? Więc no, jak wam to wychodziło?
2: U mnie w Szkocji niestety średnio, bo pogoda w Szkocji, no jak to wyspy. Niestety mój namiot miałem taką kolumnę, taką trumnę tak zwaną, że dosłownie nie da się w niej nawet usiąść. Nie polecam na wyprawy rowerowe czegoś takiego. Moi koledzy mieli dwuosobowe namioty normalnie. I na pewno to jest coś, co pamiętam do teraz. Będę pamiętał na kolejne wyjazdy, żeby zainwestować w lepszy namiot, w lepszy śpiwór i w lepszy materac, bo na spaniu właśnie regeneracja najważniejsza. Nie powinno się oszczędzać według mnie.
0: To jak suszyłeś w ogóle ubrania tak w sumie po drodze?
2: Nie suszyłem. Jedną rzecz wyprałem drugiego dnia podróży, schłami na moim rowerze chyba 6 dni, bo ciągle padało.
0: Czyli wracając do tych brudnych ubrań, czyli nie dość, że brudne, to jeszcze mokre.
2: Brudne ubrania można w sakwach wodoodpornych wozić, ale jak chce się coś wyprać i wysuszyć, wtedy jest problem.
1: Jezu, teraz wszyscy będą malowali nas jako strasznych brudasów. Prawda wyszła na jaw.
2: Niestety są też minusy takich podróży, ale to już się po prostu człowiek przyzwyczai.
1: Ja może odniosę się jeszcze do tego, do tej regeneracji. Powiedziałbym, że poza samym komfortem spania, czyli zadbania o odpowiedni sprzęt, równie ważna jest odpowiednia podaż kalorii. i będąc na rowerze, człowiek je po prostu jak maszyna.
0: I... No właśnie. Mieliście jakieś snaki po drodze, przekąski? Cały czas coś jedliście, czy raczej zatrzymywaliście się gdzieś po drodze?
1: To jest jedzenie cały czas oraz zatrzymywanie się po drodze na jedzenie. Porządne śniadanie, porządne kolacja lub obiad plus cały dzień praktycznie jedzenia na rowerze.
2: Tak, bo to kilka tysięcy kalorii, może nawet kilka tysięcy kalorii, jak się takie 200 kilometrów robi, jeszcze z górkami, to jakby żelki obowiązkowe, jakieś orzechy, jakieś też właśnie pit stopy na kawkę, żeby się zatrzymać, coś zjeść ciepłego, bo też ciepły posiłek to jest rzadkość. My akurat też w Szkocji mieliśmy kuchenki gazowe ze sobą i liofile, więc mieliśmy też i rano herbatę, kawę, więc akurat więcej woziliśmy, ale mieliśmy o wiele przyjemniejsze poranki i noce.
1: My prowadząc taką turystykę rowerową w miarę znane miejsca, powiedzmy zurbanizowane, mamy tą swobodę wybierania restauracji czy stacji benzynowych, gdzie mamy ciepłe posiłki. Ale osoby, które wybierają się w dalsze podróże w jakieś regiony, na przykład Azji, to często wożą ze sobą kuchenkę gazową i posiłki do odgrzania, bo to jest jedyny sposób, aby mogły zjeść często ciepły posiłek przez kilka dni jazdy.
0: Mhm. Dobra, zostajemy przy Szkocji, więc może przeniesiemy się właśnie utworem, który tutaj Michał zaproponował.

0: Michał, jak leciałeś do Szkocji, to musiałeś spakować ten rower. Jak wygląda ten proces?
1: W sumie proces pakowania jest łatwiejszy w Polsce, bo jednak możemy przygotować się wcześniej i właśnie trzeba najlepiej ogarnąć karton rowerowy i najlepszym miejscem jest Decathlon. My też mieliśmy na tyle szczęście, że my lądowaliśmy w Edynburgu w Szkocji i również blisko lotniska był też Decathlon, więc trzeba dosyć z wyprzedzeniem zadzwonić do nich, żeby zostawili wam kartony rowerowe i po prostu trzeba później rower złożyć do kartonu i największy problem, w sumie największa jakby zagadka zawsze jest, czy ten karton przeżyje w tym samolocie, bo z tym potrafią być problemy, zwłaszcza na przykład w tej wyprawie nasz kolega jeden nie mógł, Maciej Mazur, już wspomniany, nie mógł odkręcić przedniego koła, więc jego karton jechał z takim taką kierownicą wystającą leciutko, to bardzo śmiesznie wyglądało, że był cały karton i taki mały kartonik założony na tą rączkę od kierownicy, nie pamiętam teraz nazwy.
0: A to chyba dużo stresu w takim razie, żeby nic się tam nie stało po drodze.
1: Tak, nie wiedzieliśmy, stało to się 2 godziny przed lotem albo 3 i nie wiedzieliśmy do końca, czy Maciej z nami poleci, ale ostatecznie się udało jakoś, że to wszystko złożyliśmy, jakoś przeszło i było wszystko grało.
0: A też wspominałeś, że miałeś naklejkę na kartonie, że myśleli, że to rower elektryczny?
1: Tak, też niestety polecam też bardzo na przyszłość, jakby ktoś chciał tak lecieć samolotem, wszystkie naklejki z tych kartonów zedrzeć, bo ja miałem po bardzo fajny karton, bo bardzo solidny po rowerze elektrycznym.
0: Fajny karton, czyli to nie takie zwykłe kartony, tak?
1: Czyli są zwykłe, ale to jest taki
0: ale twardszy. Ten był fajny.
1: Ten był fajny, ale miał naklejki, że mam baterię i że nie wolno i że może pożarem coś grozić, coś takiego i wchodząc na samolot patrzę, że mój karton jakoś dużo ludzi się do niego przygląda i mam takie ojoj. I nagle znalazł jakiegoś pana, jeszcze on nie mówił po polsku, tylko był chyba tam ze Szkocji byli załoga i ja mówię do niego po angielsku, żeby mi pomógł, że tam coś z moim kartonem. Poszedł do nich pogadać, do mnie pani podeszła już po polsku, porozmawiała, że czy mogą zdjąć te naklejki sami zerzyć, albo muszą po straż graniczną dzwonić, żeby po prostu mi karton sprawdzili, czy tam jest wszystko okej, okay. Ja mam takie nie, niech pani to zerze, mi to obojętnie, niech tylko wjedzie i się na szczęście udało i doleciał.
0: Okej, okay, czyli no było ryzykownie.
1: Było. Najgorsze w sumie jak już przylecieliśmy, rowery żyły, ale no na, trzech nas znajomi mieli rowery do góry nogami, jakby te kartony rzucone, więc też tam sakwy luzem leżą często i wszystko trzeba później wyjmować, też dziury się zdarzyły, więc trzeba dobrze przygotować ten rower w środku też.
0: Ale w podróży nic nie ucierpiało.
1: Nie, nie.
0: A na przykład podczas trasy, co jest jak rower się zepsuje, jest jakaś awaria, jesteście pośrodku niczego?
2: Ja chyba wożę zawsze dużo narzędzi na trasach i generalnie wszystko zależy od awarii, od tego, na co chcesz być przygotowany, przygotowana. Przeważnie na trasach jesteśmy przygotowani na takie najbardziej pospolite awarie, na zasadzie pójdzie dętka albo coś trzeba dokręcić, coś trzeba przykręcić. Ale w momencie, kiedy na przykład na wschodzie Polski poszła linka, zablokowała się przerzutka totalnie w rowerze Maćka, to my tak naprawdę nie mieliśmy odpowiednich narzędzi, aby móc naprawić ten rower samemu, więc mieliśmy na tyle szczęścia, że to się popsuło w mieście. Ale jadąc jakieś dalsze trasy, gdzieś gdzie nie będzie za bardzo cywilizacji, to ludzie przeważnie pakują, że tak powiem, zapasowe linki, jakby jeżdżą na rowerze, który niekoniecznie ma hamulce hydrauliczne, bo to też jest na przykład cięższe w serwisowaniu i dbają o to, aby ten rower dało się zawsze naprawić. My jesteśmy tacy mniej przygotowani i zdajemy się trochę na szczęście.
0: A to na przykład jak reagują ludzie na trasie, jak właśnie was widzą? Czy też byli skłonni do pomocy podczas jakiejś awarii, czy w sumie nawet nie, ale jak w sumie was widzą po prostu na trasie?
1: Nam w Szkocji pomogło parę osób bardziej z wodą, że się zatrzymali przy nas, bo też jakby byliśmy dosyć dużą atrakcją zawsze, jak wjeżdżaliśmy pod te górki wolno, męcząc się, to ludzie nam machali, nagrywali nas, bo w Szkocji są one tracki, że są po prostu miejsca mijania na tych drogach, bo to takie właśnie po górach bardzo odległe i byliśmy atrakcją, bym nazwał to nawet bardziej. Więc ludzie wszyscy pozytywnie byli, oprócz tego jednego pana, co nas obudził wtedy rano o 5:00. To tak to wszyscy Szkoci byli.
0: Obudził was o 5:00?
1: Wtedy co, na tym, obok tego boiska, co mówiłem wcześniej.
0: Aha,
1: to był jeden nieprzyjemny Szkot na całą wyprawę.
0: Okej, okay, czyli tak to Szkoci są mili.
2: Ludzie ogólnie są mili i wierzę, że w każdym człowieku jest dobroć. I na takich wyprawach to szczególnie widać, bo ludzie jednak są zainteresowani, pomocni i tak naprawdę nie zdarzyły się nigdy nam jakieś nieprzyjemne sytuacje.
0: A wspomniałeś o tych one trackach. To oznacza, że podczas mijania się jest po prostu przejście dla jednego pojazdu? Czy jak to wygląda?
1: Takie pobocza są. Po prostu taki jest znak, że tutaj jest miejsce mijania i jedna osoba, zwykle ta, która idzie z góry na dół, po prostu staje w tym miejscu i pozwala, żeby jakby inni przejechali. My też jako rowerzyści często tam stawaliśmy, żeby po prostu przepuścić sznur aut za nami, żeby przejechali.
0: No właśnie, no bo jak wyjedziecie i widzicie, że samochód stoi gdzieś na górze i czeka, no to nieźle, co, macie przyspieszenie, czy mówicie, no poczeka, nie?
1: Jest to motywacja, ale no poczeka. Bardziej właśnie mówię, pomacha, nagra.
0: A to jak wspominasz w ogóle te górki? Bo ja tutaj jeszcze powiem, że przed audycją poprosiłam chłopaków właśnie o utwory i tu panowie mówili, że był problem, żeby wybrać bez przekleństw, bo wszystko tak się jakoś kojarzyło, że pod te górki się niełatwo jeździ.
1: No, górki nie są przyjemne, są częścią zabawy, ale nie są przyjemne. No, w Szkocji mieliśmy przez całą trasę, cała trasa 500 NC ma przez 800 km 10 tysięcy przewyższeń, chyba lekko ponad, to no cięższe wyzwanie.
2: Generalnie ja jestem takiego zdania, że górki są trochę przyjemne. To jest być może takie lekko masochistyczne podejście, ale jazda pod górkę, dopóki człowiek jest w stanie pedałować, nie wstając ze siodełka, jest taka w miarę okej. Okay. Człowiek czuje, że żyje.
0: Okej.
2: Na trasie, kiedy jedzie się przeważnie ciągiem w kilka osób na takim prostym odcinku, to najlepiej się jeździ jadąc za drugą osobą. Szczególnie wtedy, kiedy my mamy sakwy założone, to jesteśmy tak naprawdę z wielkim spadochronem na plecach. Więc ta aerodynamika w momencie, kiedy podjeżdżamy na górkę, przestaje być aż taka ważna. I człowiek, niezależnie czy jedzie za kimś, czy przed sobą ma

0: hamulcą.
1: Nawet nie wiem, czy zjazdy nie są gorsze, bo zjazdy to jak na rollercoasterze. Czasami się już myśli przy zjeździe, na przykład ja miałem mokre, duże bardzo zjazdy, jeszcze w deszcz cały czas i zakręty, to tak 3 razy mówiłem, o już po mnie.
2: Wszystko zależy od to, kto jak lubi bardzo ryzyko. Ja na przykład lubię średnio ryzyko, ale mój rower się rozpędzał do tych 50-60 na godzinę na zjazdach. To będąc w serpentynach górskich, jednak jest trochę stresu podjeżdżając do górki, znaczy podjeżdżając do zakrętu, nie wiedząc do końca, czy na zakręcie nie kryje się piasek.
0: No i w sumie wtedy też motorniczy, tak zwany, ma największe ryzyko. No nie.
1: Zjeżdżając z górki raczej już zachowuję odstępy, bo to byłoby niebezpieczne tak jechać. I zwykle ta osoba najcięższa, w moim przypadku byłem ja, bo miałem najcięższej na rowerze, jeszcze ja byłem cięższy od chłopaków, więc...
2: Na brzuszku.
1: No, ja byłem zawsze takim taranem, że brałem to powietrze na siebie i zjeżdżałem. Nadganiałem wtedy właśnie wjeżdżanie pod górkę zjazdami.
0: Okej, czyli ktoś musiał być z przodu. A w Szkocji jeszcze, ja tutaj wyczytałam, że było dużo muszek. Czy to prawda? Jak on był uciążliwy i o co z nimi chodzi?
1: To było, myśleliśmy, co było gorsze, pogoda czy muszki, bo jak się zatrzymuje w Szkocji, w jakichś właśnie lasach i nie wieje, to są takie mgisy, one się chyba nazywają jakoś tak? I to są mniejsze komary, w chmurach tak latają, że normalnie jak się ręką rusza, to się je czuje i jak się nie ma takiej pszczelarze, takiej maski na sobie, takiej zasłony, to całe ciało jest pogryzione i dlatego no, niestety zabierało to bardzo duży fan z kempingów.
0: To co było gorsze, deszcz czy muszki?
1: No do teraz nie wiem, ale chyba te muszki, bo deszcz się tam jakoś wysuszyło, ale te muszki to swędziało później do końca.
2: Jak można było patrzeć na zdjęcia tutaj ekipy szkockiej, to wyglądali jak pszczelarze. Możesz wspomnieć o chyba Mikołaju, który nie założył...
1: Hubercie. Hubert jak pierwszego dnia nie założył za bardzo jako jedyny tej pszczelarskiej maski, to później następnego dnia z rana mówimy, a ty co takie masz kropki na całej głowie i dosłownie jakby miał wysypkę.
0: Czyli cały czas jeździliście też w maskach?
1: Właśnie przy wietrze i przy większej szybkości to one nie gryzły. Jakby nie zbierały się po prostu.
0: Okej. No dobra, czyli od tego może przydałby się day off.
3: Gdzie ja w ogóle jestem? No i wychodzę na ten szczyt, czuję kurczę, jakąś bramę antyczną z kamienia i wychodzę, a tam było po prostu przepięknie. Boże, a tam było pięknie, człowieku, no jak w raju.

0: będzie wyglądać niebo. Jeszcze przyniosą bagietki czosnkowe i zimny sok jabłkowy.
1: A ty, Maciej, byłeś w Szwecji w tym roku. To dlaczego w sumie byliście osobno?
2: Zgadza się. Wyszło tak, ponieważ miałem kontuzję kolana, którą nadal rehabilituję i nie podołałbym elewacji, która była na trasie szkockiej.
1: Myślałam, że nie chciałeś tych muszek w takim razie.
2: Niestety muszki nie były tą główną przeszkodą.
1: Czyli główna różnica też między tymi szlakami była taka, że przewyższenia były inne.
3: Również bardziej cywilizowany Maciek miał tam więcej aglomeracji, a my mieliśmy takie duże, że nasz kemping też zależał od tego, że myśleliśmy jak blisko nam do kolejnego sklepu, żeby wodę uzupełnić, bo to był największy problem. Bo jednak odstępy od, jakby na tam niestety nie jest tak zaludnione, te Highlandy, i niestety problem był właśnie z wodą, żeby właśnie dobrze to wymierzyć.
1: A jakbyście mieli zarekomendować komuś taką wyprawę właśnie na pierwszy taki bikepacking, to co byście polecili?
2: Jeśli poznaniakowi rodowitemu, myślę, że najlepiej polecić wyprawę nad morze, które można rozłożyć tak naprawdę na 2 dni, zrobić sobie nocleg gdzieś pomiędzy i satysfakcja z dojechania nad morze jest ogromna, jest gigantyczna.
1: A to może byłby pomysł dla mnie, bo kurczę, no jest to inspirujące bardzo, żeby się wybrać. Ja tak od jakiegoś czasu właśnie myślę, żeby na jakiś bikepacking się wybrać, chociaż nigdy taką rowerzystką nie byłam. No to jakie tipy byście dla mnie mieli?
3: Ja myślę, że na pewno to, co mówiłem wcześniej, że zadbać o śpiwór, namiot, o wypoczynek i zabrać ze sobą trytytki. Trytytki według mnie są najważniejsze na rowerze, jeśli chodzi właśnie o naprawianie jakichkolwiek usterek.
2: To ja bym ci poradził zupełnie coś innego. Ja bym ci poradził, abyś po prostu jechała i się nie martwiła żadnymi przeciwnościami losu. Uważam, że więcej ciekawych historii bierze się z podejmowania suboptymalnych decyzji niż przygotowywania się przez rok do wyprawy 2-dniowej, na której w sumie nic złego się może takiego nie stać.
1: No w sumie to prawda, czyli w tą podróż bym musiała zabrać 3 tytki, bidon do mycia i do picia. No i co jeszcze w takim razie?
2: Ogółem to w sumie by ci wystarczyło. Ja może wspomnę, pierwszy raz jak jechałem nad morze z przyjacielem Szczepanem, pozdrawiam, to pojechaliśmy mając ze sobą bidony, jedną dętkę na spółę i ja miałem kocyk. I pojechaliśmy bez nastawienia, że będziemy gdziekolwiek spali i mieliśmy na tyle szczęścia, że znajomi z miasteczka obok pozwolili nam spać u siebie na kanapie.
1: O, super.
2: Na ostatnią chwilę, jak już dojechaliśmy nad morze, także nie musisz mieć nawet namiotu, jeśli się uprzesz.
1: Czyli po prostu wziąć rower i wyjechać. A po powrocie z takiego wyjazdu, to co się najbardziej docenia?
3: No prysznic.
2: I łóżko.
3: I łóżko. Jakby cywilizację.
2: I dach nad głową. Budynki to są wspaniałe wynalazki. Człowiek wybuduje sobie kilka cegieł i nie wieje mu wiatr.
1: A no tak, a na rowerze to każdy podmuch się czuje, nie?
2: Oj, i to przez cały dzień. To potrafi wykończyć człowieka.
1: A macie jakieś kolejne podróżnicze plany?
3: To my z chłopakami wstępnie mówiliśmy coś o Hiszpanii albo Pireneje, podobny zakres jak właśnie Szkocja, że dużo górek, albo wzdłuż wybrzeża tam od tam po Gibraltar od Girony chyba to było, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, czyli całe południe Hiszpanii wtedy.
3: Tylko wtedy nie ma górek i bardziej to byłby chillowy wyjazd, że więcej kilometrów, ale po prostu przewyższeń tam prawie nie ma.
1: A ty, Maciej?
2: Ja lubię podejmować złe decyzje i jeździć nieprzygotowany na wycieczki rowerowe. Także u mnie decyzja o następnej trasie będzie podjęta na ostatnią chwilę.
1: Okej, czyli nie masz pojęcia jeszcze, tak?
2: Tak jest.
1: Czyli zobaczymy, albo do chłopaków dołączysz, albo gdzieś jeszcze indziej, nie?
2: Nie wiadomo, gdzie wiatr zawieje.
1: Dobra, a takie wasze najlepsze wspomnienie w takim razie z tych wyjazdów?
3: Ja myślę, że losowi ludzi, których się spotykało i historie, jakie można później opowiadać. I też znajomi, którzy piszą, jak ty to zrobiłeś. To też jest bardzo później motywujące w takim wyjeździe, żeby też to powtarzać.
2: Ja myślę, że to jest paradoksalnie ciężkie pytanie, bo tych dobrych wspomnień jest całkiem dużo. Na pewno jedno, co mi przychodzi do głowy, to moment przejechania całego wschodu i dojechania do Bieszczad. Moment, w którym wszedłem w Solinie, w jeziorko, czy staw, zbiornik wodny, był naprawdę wspaniałym momentem, pełnym szczęścia, bo miałem świadomość, że udało mi się zrobić coś, do czego nie byłem w ogóle przekonany, czy uda mi się to zrobić.
1: A myślicie też na przykład o takiej wielotygodniowej czy wielomiesięcznej podróży gdzieś właśnie?
3: Ja z uwagi na to, że mam pracę zdalną, to też właśnie myślałem nad czymś takim. Dlatego też mam sakwę, też nawet do Szkocji brałem laptopa i też pracowałem w Szkocji, bo niestety praca nie śpi. I dla mnie to jest możliwe, tylko właśnie trzeba to, ten prąd. Prąd też jest właśnie problemem i dużo powerbanków albo solary.
2: Myślę, że będąc już dorosłym człowiekiem, największym problemem jest niewystarczająca ilość urlopu niż tak. siła w nogach.
1: A to tak nawiązując jeszcze do tytułu audycji, jak wy przesuwacie tą swoją strefę komfortu podczas bikepackingu?
2: Ładując się w coraz większe bagno, takie, którego człowiek nie do końca nie wie, czy podoła.
1: I później się okazuje, że podoła.
2: Tak jest. Pamiętam, jak przed wschodem siedziałem w aucie na parkingu przed Lidlem i w tamtym czasie nagrywałem sobie od czasu do czasu jakieś filmiki dla siebie z przyszłości. I nagrałem sobie filmik, że jadę na wschód Polski rowerem i że pewnie mi to się nie uda, nie? Że wywalę się, że ja nie mam siły, nie jestem przygotowany, bla, bla, bla. I filmik okazał się totalnie nietrafiony. Wszystkie moje jakby lęki, strachy, jakby ten dyskomfort, na który się pisałem, nie wiedząc, czy ja w ogóle dojadę, okazał się przesunięty.
1: A to jest ciekawy pomysł, żeby w takim razie nagrywać takie filmiki do siebie.
3: Kryzysy zawsze się pojawiają na trasie, w mniejszym lub większym stopniu. Głównym czynnikiem myślę, że jest pogoda i zmęczenie.
1: No właśnie, to jak tu motywować siebie na takiej długiej trasie?
3: No, że trzeba jechać albo nie ma się wyjścia.
1: Nie masz wyjścia.
3: Samolot jest zabukowany, ma się ograniczony czas i...
1: I musisz dążyć.
2: Moim zdaniem to też jest kwestia rutyny. Człowiek w pewnym momencie wpada już w taki trans, cały czas pedałuje i przyzwyczaja się, że jego rzeczywistość to nie jest siedzenie w budynku, tylko jazda na rowerze i rozbijanie wieczorem namiotu.
1: Tym akcentem tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że zainspiruje to nie tylko mnie, więc chłopaki, ja wam bardzo dziękuję, że przyszliście dzisiaj do studia, że podzieliliście się swoimi przygodami. Ze mną w studiu był Michał Kalinowski oraz Maciej Kaszkowiak. Dzięki, chłopaki.
3: Tobie również.
2: Dzięki. Również dziękuję, bardzo miło.
1: Za realizację odpowiada dzisiaj Maja Manos. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz i były to niekomfortowe podróże. Do usłyszenia za tydzień. Pa!
4: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
2: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radio Afera. Dobranocka.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: W niedzielę o 19:00.
0: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się za grosze i na wizytów anastrów.
0: Audycja Alternatywne Rambory. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Peter Mixer.
1: Jaskrę, pod nimi pedzi, na nich opaskę. I tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... zareklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

And she gave me my money back. And she told me that she loved me.

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
3: I like England just fine, but I ain't eating any of that beef.

Direct Call. Yes!

0: Rozpoczynamy Kaseciaka. Witam serdecznie, Alicja Miszczek z tej strony. Dzisiaj w zastępstwie za Szymona Dopierałem, ale nie będę sama, bo ze mną towarzyszyć będzie Aleksander Schwarz.
1: Witam.
0: No i dzisiaj też z nami jest nasz gość specjalny, osoba, która wie o kasetach bardzo dużo i ma dużą kolekcję, czyli Małgo Plichta.
2: Cześć.
0: Powiedz mi właśnie, skąd się wzięło takie zainteresowanie kasetami? Czemu nie winyl? Czemu nie płyta, tylko akurat kasety?
2: Wydaje mi się, że to początki tego to jest naprawdę łód przypadku. Miałam kasety, słuchałam kaset, a z czasem po prostu przywiązałam się do nich. U nas w domu nigdy nie było winyli. Płyty CD szybko się zużywały, drapały, a mimo tego, że jakość na kasetach była porównywalnie do CD gorsza, to jednak były one bardziej trwałe.
0: No, to prawda. Jednak no, kaseta też miała swoje wady, chociażby to przewijanie całe i no, różnica w audio.
2: Myślę, że tutaj też mam jakąś taką prywatną zajawkę na punkcie właśnie tej fizyczności kaset, właśnie tego, że jeżeli coś ci się z nią popsuje, to nie musisz jej wyrzucać, tylko możesz ją rozkręcić, przekręcić tam kawałeczek zawiniętej taśmy i całość działa dalej. Więc tak, podejrzewam, że to się spięło jeszcze z taką z upodobaniem do majsterkowiczostwa.
0: To masz naprawdę dobrej jakości te kasety, bo ja odkryłam takie z lat 70. to tak dźwięk jest zniekształcony, że no ciężko cokolwiek ten z nich krzesać.
2: Ja do tej pory jeszcze zbieram kasety nadal, więc też część z nich dzisiaj będę prezentować kasety, które niedawno trafiły do mojej kolekcji, więc...
0: O, super. Powiedz mi właśnie, przed chwilą usłyszeliśmy tutaj Skunk Anise i powiedz coś więcej o historii tej kasety, no i o artystce. Dlaczego?
2: Taki
0: wybór.
2: Ja w ogóle tak wybierając utwory do tego dzisiejszego naszego spotkania, kierowałam się takim trochę kluczem, co ja zawsze w ogóle ceniłam, co było dla mnie ważne, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, zwłaszcza na kasetach właśnie w tym wieku takim formatywnym, powiedzmy, czyli jak miałam lat 15-20. I wybrałam Skunk Anise głównie właśnie ze względu na ten przekaz, na ten właśnie przekaz tytułowej piosenki z ich drugiego albumu z 96 roku. I właśnie ten komunikat właśnie "Yes, it's fucking political". Wydaje mi się, że tutaj w jakimś stopniu będzie się odnosił do większości numerów, które będziemy dzisiaj prezentować, bo nawet jak się patrzy z perspektywy czasu na utwory o miłości, które zostały w latach 90. zarejestrowane, to okazuje się, że nagle zupełnie inaczej na nie patrzymy z perspektywy czasu i to się robi taki właśnie trochę też komentarz taki socjopolityczny. Więc to jest właściwie, bardziej chodzi o tematyczne otwarcie tej audycji.
0: No, w sumie to ma sens.
2: A Skin nagrała ten numer razem ze Skunk Anise właśnie, właśnie, żeby tak trochę zakomunikować swój trochę bunt względem umniejszania, powiedzmy, jej roli na scenie w świecie głównie zdominowanym przez mężczyzn. Czarna, biseksualna kobieta, która jakby nie boi się gdzieś tam wyraźnie
0: i
2: mówić.
0: I taki androgeniczny też wizerunek,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, tak, tak.
0: Na Poland Rocku właśnie Skunk Anise udało mi się na fragment załapać. Czy też byłaś na koncercie?
2: Niestety nie.
0: Szkoda. Powiedz mi teraz, co następne poleci?
2: Tak, chciałabym troszeczkę naszą uwagę przekierować ku utworom, które są dłuższe, bardziej opowiadają jakąś historię, trochę są na kontrze do tego, jak dzisiaj się słucha muzyki i co jest tworzone, tak? No bo współcześnie muzyka musi się przez pierwsze 30 sekund sprzedać, żeby słuchacz został przy tym numerze na Spotify'u, a to jest numer, który ma około 6 minut i jest takim właśnie pejzażem opowiadanym przez autora. Wydaje mi się, że posłuchajmy, może tylko tyle z zapowiedzi, że to jest rok 92 i tytuł to Grafika.

Wszystko w kaprzach, napodaje mnie, a potem...

0: tutaj o różach Europy.
1: Tak, no właśnie fajnie, bo to przez to, że to jest oryginał i to w ogóle taki jeszcze się zachowała wkładka pod tytułem Super oferta dla fanów róż Europy. Wszystkie kupony biorą udział w losowaniu ciekawych nagród i to jest lista nagród takich jak walkmany i radiomagnetofony. Nagrody zostaną rozlosowane na specjalnym koncercie Róż Europy, który zapowiedzą środki masowego przekazu. To jest z oryginalnej kasety. W kasecie są też oczywiście teksty, etc., etc. No a teraz chciałabym, żebyśmy sobie posłuchali numeru, który myślę, że większość słuchaczy będzie jakoś kojarzyć. Natomiast no, najbardziej znany utwór tego zespołu to jest Skóra, mowa o IRL. I tutaj taki krótki komentarz na ten temat, że Aja się w ogóle trochę odcinała później od tej Skóry, bo był to taki właśnie hit radiowy, a oni bardzo chcieli iść w wizerunek zespołu nowofalowego, takiego bardziej mrocznego, bardziej tak. syntezatorowego.
0: Tak, słuchałam zresztą w ramach mojej audycji Cieniści Losów też były puszczone kawałki IRL i to było aż szok, że to są ci od Skóry, nie? Tak, że po prostu tam no rasowa nowa fala i tak to z takiego właśnie elementami industrialu. Więc
1: tak, tak. No moim ulubionym utworem jest Księżycowy Krok z albumu Czerwony. Natomiast akurat tak go mam nagranego, że się w tym, na samym początku Księżycowego Kroku wcina końcówka z Młodych Wioślarzy od Kultu, więc było łojojojojojojojoj, a później Księżycowy Krok. Więc wybrałam inny numer. Posłuchajmy.

0: No, dźwięki zdecydowanie, które się dobrze starzeją. Ayla RL i Ściana. 1984 rok, czyli już 42 lata na karku.
1: Tak, tak. No i ludzie się nadal dziwią, że to Paweł Kukiz na wokalu, naprawdę.
0: No ja byłam zdziwiona.
1: Tak, tak. No w ogóle to jest utwór, który no jest też swego rodzaju manifestem antykomunistycznym i to jest też ewenement, że to jest numer, który przeszedł kontrolę, cenzurę. No ale tak, dzięki temu mamy taką perełkę. Teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali numeru z tego samego roku i to jest takie, powiedzmy, stopniowe, wychodzimy stopniowo z nowej fali, a jest to też numer, który dla mnie osobiście jest bliski, bo słuchając go na składance akurat tutaj to się nazywała ta składanka Piątka Listy Przebojów Trójki właśnie z lat...
0: Tak, właśnie trzymam tą kasetę w ręku i...
1: Tak, tak. Tak, to jest taki... kultowa dla mnie kaseta. Taka piątka wielka na środku tej okładki. I to był pierwszy numer, przy którym pomyślałam, to jest chyba mój ulubiony numer. Jako dziecko. Jako kilkulatka tak naprawdę. Nie wiedziałam, o co chodzi w tej piosence, ale... już jakoś był mi bliski. No i do tej pory jest.
2: Ale to się tak często jest, że za dzieciaka polubimy jakiś utwór tak po prostu, a dopiero będąc dorosłym nagle zdajemy sobie sprawę z jego znaczenia.
1: Tak, no ja do tej pory, no tu dobra, to teraz zdradzę, no bo to jest utwór Republiki, no do tej pory Ciechowski jest mi strasznie bliski, byłam w tym roku na Jarocinie właśnie dlatego, żeby posłuchać tego projektu Obywatelka Kasia Linz. No wracam, uważam, że fantastyczny zmysł kompozytorski. Ja osobiście jestem jakby bliskie mi są wszelakie perkusjonalia, sekcja rytmiczna i tak dalej. I uważam, że on nie będąc jakimś wirtuozem pianina, jednocześnie po prostu świetne rzeczy potrafił z niego wyciągnąć.
0: No i przede wszystkim jego teksty, nie? Bo to jest, ja uważam, że jeżeli chodzi o topkę tekściarzy, no to Osiecka i Ciechowski przede wszystkim.
1: Prawda, prawda.
0: Dobrze, to kolejny utwór, jaki?
1: Obcy astronom, Republika.

0: Jeszcze w tle leciał fragment, ale...
1: Tak, ja w ogóle uświadomiłam sobie teraz, słysząc to na innym sprzęcie niż mój własny domowy, jakiej to jest jakości. Ja po prostu zajechałam przez lata tę kasetę i słuchając jej w domu nie odczuwałam tego spadku po prostu, że to jest aż tak duża różnica. A teraz dopiero słysząc to u was z perspektywy, po prostu z dystansu, to do mnie dotarło. Ale tak, świetny numer, ale on nas fajnie przeprowadził w obszar pod tytułem Miłość i przełom lat 80. i lata 90. Nie wiem, czy są tacy słuchacze wśród słuchaczy Radia Afera.
2: Tak, na pewno.
1: Ale no, jakby ja w latach 90. no miałam swoje jakieś pierwsze rozpoznania, jeśli chodzi o to w ogóle, czym ta miłość jest. No i dlatego rzuciłam tutaj numer Renaty Przemyk, bo Renata Przemyk, do końca nie wiem, jak ona jest odbierana tak naprawdę aktualnie na rynku polskim. Nie wiem, macie jakieś refleksje? Kim jest dla was Renata Przemyk?
0: Ja myślę, że to jest jedna z najbardziej lubianych takich wokalistek. Mm-hmm. No i ja w sercu mam jej duet z Kasią Nosowską, tak. Kochana.
1: Mm-hmm. No to Nosowska też jeszcze dzisiaj poleci. Natomiast właśnie ja uważam, że Renata Przemyk miała po prostu świetne, rockowe i tekściarsko też mega fajne numery. No i to jest jeden z nich, też bez tytułu.
0: Ciekawie. Tak, zero, odkochaj nas.

0: To była Renata Przemyk z utworem Zero. No cóż, ja osobiście, szczerze powiedziawszy, nie kojarzyłem tej artystki przed dzisiejszym dniem. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, czy nie, ale no chyba to też świadczy o tym, że czasami ci artyści z lat 80., 90., no dla nowego pokolenia już mogą być trochę nieznani.
1: Tak, dokładnie. A no, warto po to sięgać, bo tak jak słyszeliście, no jest konkretne bardzo mięcho.
0: Jest.
2: Jaki odbiór dla ciebie, Olku?
0: Oj, no jakby... No dlatego tutaj przychodzę do radia, żeby poznawać nowe rzeczy.
2: Super. No to teraz rzecz, którą na pewno będziesz kojarzył.
1: Tak, też konkretne mięcho. To jest z albumu debiutanckiego tego zespołu.
2: Zobaczysz, tak? Czy jakoś to ma być...
1: Bo ja to tak zostawiam, żeby było takie, żeby ten słuchacz się tak zaskoczył, dlatego nie...
2: Dobra, bo ja tak, czy mam...
1: Tak, bo z tego albumu to są takie super znane, tak? Mówimy o albumie debiutanckim Hej, pod tytułem Fire, album się nazywał. No i tam są takie hiciory, tam Zazdrość, jakieś inne rzeczy. To gdzieś tam umknęło tak szerszemu rozgłosowi po latach, w sensie takim, że może to... Ale utwór jest warty uwagi, bo to jest też tekst polskiego poety Edwarda Stachury w takiej właśnie interpretacji też głęboko myślę siadającej.
2: Okej, to posłuchajmy.

0: No i to był Hej, zobaczysz, a tak, teraz byśmy sobie posłuchali, to jest taki ukłon, mój ukłon do miasta Poznań, bo ja nie jestem z Poznania, mieszkam tu od 2 lat. Natomiast Pijama Porno to jest jeden z pierwszych zespołów, którymi faktycznie się zachłysnęłam w wieku lat tam kilkunastu i płyta Złodzieje Zapalniczek, z której utwór będzie za chwilę puszczany, to był jeden z pierwszych takich właśnie albumów, które namiętnie katowałam w Walkmanie na obozie na koloniach. Tak, utwór się nazywa Czas, Czas, Czas. Dlaczego on? No bo on też ma, tutaj w ogóle te numery są, idą według takiego właśnie trochę klucza komentarza społeczno-politycznego, powiedzmy. No, tak.
1: A byłaś kiedyś na koncercie Piżamy Porno?
0: Tak, na pewno. Teraz akurat, ale na bank, bo...
1: Pamiętam, że na Strachach na Lachach mi opowiadałeś, że byłaś.
2: No właśnie, czy Piżama, czy Strachy na Lachy to były?
0: Nie, to na pewno byłam w przeszłości na Piżamie, w jakichś tam kieleckich, bo ja z Kielc jestem, miejscóweczkach. No Strachy to jest późniejszy produkt też, nie? No. Więc tak, fajne są Strachy, ale jednak moje serduszko oryginalnie przy Piżamie.
1: No to posłuchajmy. Czas, czas, czas.

0: To jest Piżama Porno i utwór Czas z roku 97. I teraz będziemy przenosili się do już XXI wieku. Chyba pierwszy utwór dzisiaj.
1: Tak, i właśnie to jest ciekawostka i też nawiązanie z kolei do moich korzeni kieleckich, województwo świętokrzyskie. No tak jak dla was pewnie w latach właśnie 90. Piżama Porno była czymś takim właśnie lokalnym, własnym i czymś takim, co po prostu fajnie, że się wypromowało na całą Polskę, no ale jednak jest to zespół z Poznania. Tak, Mir no takiej kariery nie zrobił, właśnie to jest artysta, którego za chwilę usłyszymy, ale pomyślałam, że fajnie tak zaszczepić coś właśnie z kategorii takiego trochę bootlega. To zostało wydane jako płyta. Płyta się nazywa Agape. Mir jest generalnie bardzo zdolnym, bardzo fajnym zespołem. Dziwię się do tej pory, że kariery ogólnopolskiej nie zrobili. No i jakby tak czasem się toczą losy różnych zespołów.
0: No nie zawsze zespół, który uważamy za fajny, zrobi karierę, no bo tutaj jest tak dużo czynników, że...
1: Prawda, to prawda.
2: A jak odkryłaś ten zespół?
1: Wiesz co, to jest... poznałam go przez kumpelę, której brat jest założycielem i tekściarzem, i gitarzystą, i wokalistą tego zespołu. Więc po prostu byłam na jednym, drugim koncercie. I tak jak chyba czasem, nie wiem, na ile teraz się jeszcze chodzi na takie koncerty i się wspiera takich znajomych.
0: Bardziej je na festiwale.
1: No właśnie.
0: A raczej jak jest festiwal, to już raczej przychodzą tam uznane marki, a nie nowe. No chyba.
1: Tak. A na tych kasetach, no to jednak coś tam się na tych, no jakby to był taki drugi obieg. No to jest w ogóle dyskusja o tym, jakby, że... Kasety miały zupełnie inną charakterystykę, jeśli chodzi o jakby rozpropagowywanie treści, niż współcześnie, tak? No bo po prostu na tej kasecie to mogły być i oryginalne rzeczy, i piraty, i nagrywki, i nagrywanie czegoś z radia, i po prostu własne próby. No po prostu wszystko się na tych kasetach działo, nie? Więc to jest taki właśnie przykład czegoś, co trafiło do mnie od kogoś.
0: No dzisiaj te streamingi to raczej taka wysterylizowana forma, że tylko oryginały i raczej się już na takie rzeczy nie trafia.
1: Dokładnie.

0: to był Mir, Rozkołysać z 2004 roku. No dobrze, a teraz utwór, który będzie długi, i on celowo będzie długi, on ma mega klimat i to jest w ogóle numer też ze składanki, która była nie produkcji, tylko no, wydawnictwa Trójki. Był kiedyś taki numer, taki program w Trójce, Minimax się nazywał, prowadzony przez Piotra Kaczkowskiego i on w 90 bodajże chyba drugim czy trzecim został poproszony o zrobienie zestawienia najlepszych tam wybranych swoich numerów i przez 4 lata pozyskiwał prawa autorskie, żeby tą kasetę, z której teraz ten utwór poleci, wydać. O tyle to jest ciekawe, że tego utworu, czyli Richenel L'Esclave Endormi, nie umiem zbyt dobrze wymawiać, w każdym razie ten numer nie jest dostępny na streamingach. Na jakimś YouTubie gdzieś tam śmiga, ale zasadniczo tak jest złożona jego sytuacja właśnie prawna autorska, że no nie da się go nigdzie właściwie dostać, więc to taki
1: Lost media, trochę można powiedzieć.
2: Chociaż to los media spełnia kategorię, takie częściowe los media bardziej.
1: No są takie właśnie kasety, które ciężko już odzyskać, otworzyć. Ja na przykład też dużo piosenek szukałam z mojego dzieciństwa i po dziś dzień mam problem ze znalezieniem. Tylko pozostało mi na kasetach takie już nieco zniekształcone.
2: Dlatego, drodzy słuchacze, dbajcie o swoje dobra. Jak macie płyty, winyle, kasety, inne, nie wiem, pendrive'y, dyski, dbajcie o to naprawdę, bo niby się mówi, że w internecie nic nie ginie, ale to nie do końca jest czasami prawda.
0: I nie wyrzucajcie kaset.
2: Tak.
0: Richenel, L'Esclave Endormi.

0: Kurczę, magia po prostu. Według mnie to jest magia. Mam nadzieję, że daliście się w to wciągnąć.
1: Ja tak.
2: Tak, wszyscy się wciągnęli. Ja się tak zastanawiałam, bo nigdzie nie słyszałam takiego typu utworów. I jak to zaklasyfikować?
0: Tak, szczerze mówiąc.
2: Gatunek.
1: Właśnie mieliśmy tutaj dyskusję, do jakiego gatunku muzycznego by to pasowało. I odpowiedzi nie znaleźliśmy. Być może wy słuchacze znacie.
0: Tak. Można wysyłać SMS-y z odpowiedziami. No dobra, teraz to co? Chyba finalizujemy ten nasz dzisiejszy spotkanie.
2: Tak, zgadza się, finalizujemy. W sumie miałaś być gościem, a byłaś wręcz prowadzącą.
0: Tak, no to niestety, tak się wyrywam zawsze.
1: To nie jest żadna wada.
2: Absolutnie nie. Małgo Plichta była dzisiejszą gościnią naszej audycji. No i prowadziliśmy ją wspólnie. Aleksander Schwarz.
1: Tak jest, do usłyszenia.
2: I Alicja Miszczak. My słyszymy się za tydzień już w składzie razem z Szymonem. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.
0: Bardzo dziękuję, cześć.
1: Cześć.

0: Kasecik Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezus. Jak bardzo chciałam to powiedzieć.
5: Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć.
4: Bo ojciec od lat mi wisi.
6: Spektakl Martwy Ojciec.
4: Od lat mi wisi.
6: 19 i 20 września.
4: Jak kamień u szyi.
6: Szczegółów szukaj w sieci.
4: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
7: Patronat medialny. Radio Afera.
8: Dzień dobry, ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.

0: niedzielę o 19.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Audycja alternatywne.

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze, Alternatywne Brambory. Wydanie 1179, Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz przed mikrofonami, z płytami, w dobrym nastroju. Przeszliśmy tutaj do naszego radiowego studia, no i mamy nadzieję, że ta dobra atmosfera będzie wam również towarzyszyć. Ci z was, którzy słuchali nas w ubiegłym tygodniu, na pewno pamiętają, że tam pojawił się pewien artysta o imieniu Xavier i wówczas udało nam się zaprezentować dwa utwory tego artysty, a jak zwykliśmy czynić, wracamy. Wracamy i coś jeszcze zagramy.
1: Tak, zgodnie zresztą z obietnicą postanowiliśmy dopełnić tutaj tej formalności i zadbać o to, żeby jednak troszkę więcej tych utworów zaprezentować. Co prawda jest to pop, ale taki pop, jak mówiliśmy, w dobrym wydaniu, pop z dobrymi koneksjami, bo jest to też taki artysta, no raz, że bardzo dobrze znany, popularny, i myślę, że zapracował sobie w słuszny sposób na tą pozycję, w której jest na rynku muzycznym. Jest piosenkarzem, jest autorem również tekstów, piosenek, ale też my opowiadaliśmy o różnego rodzaju współpracach, między innymi z muzykami z Czarnego Lądu, muzykami, którzy grają na przykład na instrumentach dętych, co wnosi taką do tego popu dodatkową, nową jakość i gdzieś tam skręca w stronę soulu, w stronę jazzu, no i bardzo dobrze się tej muzyki słucha, dlatego też postanowiliśmy wam ją zaprezentować. My, co prawda, w letnie wieczory bardzo często ostatnio i w trakcie wakacji tak zwanych umownie podążaliśmy właśnie w stronę południową, afrykańską i tak nam się to wszystko zgadzało, Krzysztofie, a ja myślę, że teraz pomału, powoli, to jeszcze nie za sprawą Xaviera Naidu, ale za pomocą czy za sprawą kolejnych artystów będziemy się chcieli nieco chyba zahartować i przyzwyczaić do takiego chłodniejszego klimatu. Co ty na to?
0: Ja myślę, że redaktorze, za sprawą Xaviera trochę też się zahartujemy, no może nie muzycznie, ale tak z pochodzenia, no bo jednak Xavier tutaj jest reprezentantem niemieckiego rynku fonograficznego. No to powiedzmy, że ten klimat temperaturowy taki zbliżony, nie?
1: Ale tak, tak, ale on tak nie do końca, sam opowiadałeś w zeszłym tygodniu, że jego rodzice, czy nie pamiętam teraz, czy tata, czy mama, ale ktoś tam pochodził chyba ze Sri Lanki. I jakieś tam są właśnie południowoafrykańskie też koneksje, czy korzenie, czy arabskie, nie pamiętam już w tej chwili. Ale pamiętam, że o tym mówiliśmy. No ale dobrze, dobrze. Wiem, co chcesz powiedzieć. Chcesz powiedzieć, że w Berlinie tak samo zimno jak u nas, jak już jest zimno.
0: Tak, tak. Albo jest to bardzo podobna temperatura. W końcu ta odległość między Poznaniem a Berlinem jest podobna jak między Poznaniem a Warszawą, czyli ja bym obstawiał plus minus 2 stopnie.
1: No, jak już jesteśmy w tym temacie, to nie wiem, czy wiesz, ale to jest tak, że jak w Berlinie pada, to wiadomo, że będzie padać i u nas najdalej jutro. Albo za kilka godzin, dlatego że dominują u nas wiatry zachodnie i z reguły coś tam zawsze do nas przywieje. Chociaż z tą pogodą to teraz jest coraz to różniej i z kierunkiem wiatru.
0: Tak, również. Tak, ja z pogodą jest jeszcze tak, redaktorze, mi się to bardzo podoba, jak ostatnio, znaczy ostatnio, powiedzmy, że gdy się sprawdza prognozę pogody, to kiedyś było tak, że jak się sprawdziło prognozę pogody, no to ona była taka, no na powiedzmy dzień, dwa, tydzień do przodu, a teraz jest tak, że jak sprawdzimy prognozę pogody o 9 rano i mamy jakieś określone parametry pogodowe rozeznane w tej pogodzie i sprawdzimy za 3 godziny albo za 4 godziny później, no to się okazuje, że tam się już połowa rzeczy zmieniła, nie? I zamiast słońca jest deszcz albo odwrotnie.
1: No tak, to generalnie to zależy jeszcze, gdzie się sprawdza. Ja tutaj polecam nasze państwowe instytucje, które naprawdę dobrze w tym zakresie działają, natomiast obowiązuje stara zasada ewentualnie do 3 dni. Wszystko reszta to jest wróżenie z fusów i tyle. Słuchamy. Xavier Kurt Najdu, bo zobacz, nie powiedzieliśmy jeszcze o tym drugim imieniu, które byłoby tu też takim mocnym muzycznym nawiązaniem, ale zupełnie, zupełnie w innym kierunku.
0: Ale już teraz wszystko jest jasne, a możemy spokojnie płytkę uruchomić, no i pogrążyć się razem z nami w muzyce Xaviera przez ponad 10 minut, bo to tak mniej więcej nam wypadnie. Przyjemnego odsłuchu.

0: So, jetzt haben wir zwei neue. Jetzt kommt eins, das kennt ihr vielleicht schon. Mal schauen, ob ihr das kennt.
1: No i już, dwa pierwsze utwory za nami. Przypomnę tym, którzy być może dołączyli do nas nieco później, że był to pan Xavier, Krzysztofie?
2: Pan Xavier, zgadza się.
1: No ale jak się nazywał pan Xavier?
2: Aha, jak się nazywał, mnie pytasz. Xavier się nazywał, kurczę, żebym sobie to przypomniał teraz tak na szybko.
1: No, nie uważałeś.
2: A, Najdu.
1: Nie uważałeś.
2: Najdu.
1: Tak, Xavier Kurt Najdu, nieopodal, za naszej zachodniej granicy z Niemiec, co zresztą trudno byłoby ukryć. Natomiast teraz, tak jak zresztą zapowiedzieliśmy, przenosimy się na północ. Celem zahartowania, celem przygotowania się chyba do tej trochę gorszej pogody. Będziemy trochę wywoływać zimę tym samym, Krzysztofie, jak to zwykle mamy w zwyczaju, ale zadbaliśmy tym razem o to, żeby to nie było takie hardkorowe, przynajmniej na dzień dobry, więc poszukaliśmy odpowiednio łagodnych klimatów. Powiem więcej, że muzyka pochodzi z Norwegii, ale jest w niej dużo takiej zadumy, jakiegoś takiego mroku, ale też powiedziałbym jednak mimo wszystko pewnego ciepła, a to za sprawą powinienem powiedzieć, ciepłego, bardzo wyrazistego, przejmującego głosu wokalistki.
2: Zespół taki no prawie że kameralny, bo właśnie mamy wokalistkę, dwie gitary, perkusję. Grupa nazywa się Kalandra i pochodzi z Oslo, choć w informacjach o zespole możemy znaleźć, że to nie tylko Norwegia, ale i Szwecja tutaj jest podawana jako ten kraj związany z grupą. Podejrzewam, że część muzyków pewnie jest pochodzenia norweskiego, a część szwedzkiego. Zespół powstał w 2012 roku, od tego czasu na rynku fonograficznym cały czas funkcjonuje. Kilka pełnych płyt, a jedna płyta, która jest taką piękną ciekawostką, bo w roku 2022...
1: No właśnie, na to czeka. Zespół... Bo to jest coś, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale uważam, że to jest coś wyjątkowego, w sensie takim, że chyba w Bramborach nie graliśmy takiej płyty do tej pory.
2: Nie graliśmy takiej płyty, a właśnie znalazłem jeszcze szczegółową informację dotyczącą tej płyty. To jest album, który jest no, bezpośrednio związany z pewną grą wideo, ale co ciekawe, właśnie to jest tak, że zespół na kanwie muzyki, którą stworzył jako ścieżkę dźwiękową do tej gry, rozbudował ją później do formatu pełnoprawnego albumu, troszeczkę rozszerzając te utwory, które w grze pewnie pojawiły się fragmentarycznie, no wiadomo, że to często są jakieś epizodyczne ścieżki, do pełnoprawnego albumu, a sama gra jest ciekawa, bo tutaj my się przyjrzeliśmy grafice. Ja doczytałem też historię tej gry, że akcja samej gry rozgrywa się gdzieś około roku 1000 naszej ery i to wszystko jest w takim świecie gdzieś starożytnym z elementami niby też nowoczesności, ale nawiązującym też do tego, co z tej kultury nordyckiej możemy wyczytać, i to właśnie fajnie, harmonijnie współgra z brzmieniem zespołu. A mówiłem o grafice, bo to, na co zwrócił uwagę redaktor Adam w pierwszej kolejności, to ta grafika, która przypomina stare gry platformowe z takich komputerów już bardziej zaawansowanych, 8-bitowych, bym powiedział. No, taka Amiga 1200, coś mi się tak kojarzy. Nie wiem, co.
1: No, Amiga 1200 albo C64 nawet, albo Atari.
2: Ale w C64 to myślę, że właśnie, czy w Atari to by ta grafika była trochę gorsza, że to już były te takie...
1: No, mi się wydaje, przepraszam cię bardzo, że to taka bardzo w tą stronę, w tych komputerów 8-bitowych stronę grafika jest, ale to już niech ocenią nasi słuchacze. W każdym razie idea jest taka. Ja tylko dodam do tego, co powiedziałeś, że to nie jest samodzielna gra, bo chodzi tutaj o dodatek, który jest zatytułowany Northlands, czyli no, byśmy to mogli chyba przetłumaczyć jako nordyckie czy norweskie ziemie, chyba nordyckie po prostu, ale to jest dodatek tak naprawdę, dodatek do innego tytułu, dodatek piosenek do gry, która jest zatytułowana Kingdom to Crowns. I trochę się czuję dziwnie, Krzysztofie, bo my nigdy o grach chyba w tej audycji nie rozmawialiśmy i mało tego, mam wrażenie, że mało co o grach wiemy, więc nie będziemy się tutaj za bardzo rozpędzać, wypowiadać.
2: Nie, no we wczesnej młodości trochę się grało nawet.
1: No tak, ale wiesz, nie robiliśmy nigdy, nie zajmowaliśmy się jako, powiedzmy, nie wiem jak to będzie, redaktorzy czy dziennikarze, tak, grami, nie recenzowaliśmy.
2: To prawda, być chyba, może to jest nasze
1: chyba,
2: ukryte
1: że ty to
2: powołanie.
1: Robiłeś, a ja o tym nie wiem, ale...
2: Ja współtworzyłem ale pewne gry komputerowe nawet, ale to...
1: Tak, natomiast oczywiście przyznajemy się, graliśmy, mieliśmy swoje pewnie jakieś ulubione również tytuły, ale gdybyśmy zaczęli tutaj wymieniać i mówić o tym, to wiesz, Krzysztof, jak to będzie takie okej, boomer, nie? Wiesz.
2: Tak, lepiej się tutaj do tego nie
1: rozpędzajmy się za mocno. Natomiast co mnie zaskakuje i co chciałbym podkreślić, bo my tutaj jednak o muzyce, muzyka jest przepiękna i w ogóle doceniam zaangażowanie, że powiedzmy, mamy jakiś tytuł, mamy jakąś grę, mamy dodatek do gry. Ja wiem, że gry to dzisiaj jest olbrzymi budżet i wiem, że robi się muzykę całą, są soundtracki do gier i tak dalej, ale mimo wszystko jakoś mnie to zaskakuje i rozczula. Tym bardziej, że sama idea, sama fabuła tutaj związana z tą grą jest bardzo ciekawa i uważam, że ta muzyka jest takim naprawdę no świetnym, super dopełnieniem wszystkiego i wcale nie jest jakimś też dodatkiem, podkładem, tylko naprawdę dużo tutaj wnosi. Już nawet jak sobie obejrzałem te zwiastuny, tak, takie zajawki samej gry na platformach z grami dostępne, no to ta muzyka tam jest obecna i można sobie jej posłuchać również oglądając na ekranie jakby takie fragmenty, tak, czy screeny z gry żywe, które wtedy widzicie, czy widać, na czym ta gra polega, o co w niej chodzi, w jakim klimacie jest utrzymana i jak mówię, w połączeniu z tą muzyką, no naprawdę jest to, mam wrażenie, ciekawe doświadczenie.
2: Gdybym miał się do czegoś przyczepić, jeśli chodzi o zespół Kalandra, tak trochę oczywiście z przymrużeniem oka, to, że ten zespół w początkowej fazie swojej działalności na pierwszych albumach tutaj dominują utwory śpiewane w ich ojczystym języku, no ale im bardziej w las, tam więcej języka angielskiego. Czym nowszy album, tym tego angielskiego więcej. I to oczywiście taka uwaga, która z perspektywy naszej redakcji jest dla nas cenna, no bo po prostu trochę nam to zamyka pole prezentacji niektórych utworów w ramach akurat
1: no, formatu
2: tej audycji.
1: No ale cieszmy się z tego, co mamy.
2: Tak.
1: Cieszmy się z tego, co mamy. Na szczęście są utwory, które możemy zaprezentować. Jest piękna muzyka, dość mroczna, są piękne głosy, więc... No i są piksele, tak? Bo ta gra, o której mówimy, utrzymana jest w takim naprawdę retro stylu i te piksele... Ja nie wiem, Krzysztofie, czy ty sobie powiększyłeś te print screeny, które ja ci tam pokazałem przed chwilą, bo...
2: Ja ten filmik oglądam cały, taki ze Steama bezpośrednio.
1: A, no i co? I nie uważasz, że te piksele to są takie...
2: No piksele są właśnie takie, jak miałem Amigę kiedyś, to na Amidze tak to wyglądało, bo na Commodore 64 i na Atari te piksele była mniejsza paleta barwna i trochę te piksele minimalnie inaczej wyglądały.
1: Myślisz?
2: Mhm.
1: No okej, okay, dobra. W każdym razie można sobie nawet na PC-tach, na współczesnych komputerach pograć, bo jest na platformach różnych ta gra, z tego co widzę, dostępna, więc dlaczego nie? Wymagania nie są jakieś wielkie tutaj odnośnie tego. Kosztuje grosze, więc polecamy również taką zabawę. Krzysztofie, a może ty się skusisz?
2: No,
1: i na Windows, i na Maca widzę, można sobie zainstalować. Także polecam.
2: Może, przetestuję i jak padniesz do mnie posłuchać tych winyli, na które się umawialiśmy kilkanaście audycji wstecz, to przy okazji jeszcze pogramy, jak za starych
1: dobrych
2: czasów.
1: No właśnie, ja myślałem, że pogramy,
2: jestem delikatnie na bieżąco z retrogrami, bo może dlatego mi się też ta grafika kojarzy, bo zainstalowałem jakiś czas temu akurat na Linuxie emulatory komputerów 8-bitowych, gdzie taki emulator obsługuje właśnie Amigę, Commodore, Atari, Spectruma i potestowałem takie stare gry, w które grałem w przeszłości, no, tylko odpalając je już na nowszym sprzęcie.
1: No,
2: fajna zabawa, fajna zabawa, co prawda rozumiem, nie mam joysticka,
1: ten,
2: bo wtedy joystick
1: jak to się
2: jeszcze,
1: tam nazywało,
2: nie wiem, czy
1: 4K.
2: 4K. Pamiętasz no, to do sterowania joysticki z tamtych czasów?
1: Joysticki? Ja nie mam, ja mam joystick inny.
2: No, a ja właśnie nie miałem takiego i w tych grach to się już nie dało tak pograć, jak, żeby pełni poczuć. Ale słuchajcie, my jesteśmy jednak programem muzycznym, to może wrócimy do tego, żeby wam teraz zaprezentować dwa nagrania. Ale jeszcze do Kalandry nawiążemy, bo mają też nowsze płyty niż ta będąca.
1: Tak, bo ja się teraz zgubiłem. Jeszcze jedną tylko, Krzysztofie, rzecz chciałem powiedzieć, bo myśmy zaprezentowali tą muzykę związaną z grą.
2: Jeszcze jej nie zaprezentowaliśmy. My sobie o niej opowiadamy. My zaprezentowaliśmy Xaviera i teraz podprowadzamy do Kalandrze, ale jeszcze
1: widzisz,
2: nie.
1: Tak się rozgadaliśmy na temat, że ja już jestem o krok do przodu, już się zgubiłem, w którym miejscu jesteśmy w naszej audycji. Dobrze, no to słuchajmy już wreszcie tej muzyki, bo ochy i achy i zachwycamy się tutaj, a nie chcemy się podzielić. Więc tak, słuchamy muzyki, a później powiemy co dalej. Ja dodam tylko jedną rzecz. To nie jest może najnowsze wydawnictwo, ale nie jest to rzecz też stara, bo płyta została wydana w 2022 roku, a ten dodatek Northland, o którym mówimy, do Kingdom 2 Crowns, to jest rok 2021. I jeszcze jedną rzecz, Krzysztofie, chcę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy mimo wszystko, że w latach, że tak powiem, o wiele bardziej czy mocniej rozwiniętej techniki, technologii komputerowej, nadal takie gry pikselowe wychodzą i to jest bardzo, bardzo fajne i takie, no, chwyta za serducho. Nie wiem, co ty sądzisz, ale myślę,
2: też się
1: że świetnie,
2: pod
1: że takie,
2: twoją opinią, jak najbardziej.
1: Że takie rzeczy się dzieją, choć na co dzień nie mam zupełnie nawet o tym świadomości czasu, to niemniej jednak teraz, jak przykuło
2: ja
1: to moją
2: chciał
1: uwagę.
2: Redaktorze, jeszcze takie wydanie na prawdziwej kasecie magnetofonowej, którą mógłbym sobie, jakbym odkopał w piwnicy, to Commodore 64 z kasety.
1: A ty masz?
2: No mam gdzieś, tylko nie wiem, czy działa, ale mam je już od pewnie 20 paru lat w pudełku schowane.
1: Jak w tej piwnicy jest sucho, to jest szansa, że działa. Kasety magnetofonowe, Krzysztofie, jak wiesz, wracają w formatach audio. Czemu nie sięgnąć również i po to?
2: Natomiast ja mam jeszcze tutaj całą kolekcję kaset tych z grami również.
1: Tutaj jest ciekawy kierunek, bo ja odkryłem w ogóle tą grę i ten dodatek poprzez muzykę, poprzez album, poprzez wydawnictwo właśnie za sprawą Kalandry, więc na różne sposoby różne rzeczy można odgrywać, nie chciałem powiedzieć, odkrywać. Dokładnie tak. Słuchamy zatem Kalandra z albumu poświęconego grze, czy dodatkowi do gry Northlands. I taki jest też tytuł tego albumu.

0: Ja myślę, że my tutaj, Krzysztofie, skupiliśmy się na wokalu, ale też trzeba podkreślić, i myślę, że to jest dobry moment na to, trzeba podkreślić także tą warstwę muzyczną, instrumentalną. No oczywiście sekcja rytmiczna, tutaj te, nie wiem jak to właściwie powiedzieć, jak byś to nazwał, co tam było, przecież nie perkusja, jakieś takie bębny, tak, chyba w tą stronę.
1: Jakieś potężne instrumenty perkusyjne tam były takie.
0: Tak, ale które tak mi się mocno kojarzą, nawiązują do tych na przykład takich bębnów, które nadawały rytm wikingom, którzy wiosłują. No i tutaj znowu kolejne skojarzenia, tak? Przychodzą z ostatniej, co to było za wydarzenie, takie sportowe. No, właśnie związane z tym wiosłowaniem i z dopingowaniem przez Norwegów, reprezentacji norweskiej.
1: Mówisz właśnie o jakieś, ale to było to wydarzenie w Poznaniu na naszym...
0: Rytm wiosłowania, nie, Mistrzostwa Świata
1: w piłce nożnej. Bo u nas też były te mistrzostwa takie...
0: Nie, ale mówię o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej to się stało sławne na cały świat, ten sposób dopingu, i głośno było o tym we wszystkich mediach, ale pewnie, ponieważ piłka cię nie interesuje, to nawet nie zauważyłeś tego. Nieważne.
1: Ale wiem jedno, że piłka jest jedna, a bramki są dwie.
0: O, tak, koniec cytatu, rzeczywiście. No, Krzysztofie, ale ja chcę zapytać o wrażenia, bo ja mówiłem o tym głosie, ale jak muzyka, co myślisz?
1: Muzyka wchłonęła mnie, tak można powiedzieć, że poczułem się wciągnięty przez ten klimat. Bardzo ona jest taka sugestywna, pozwala wyobrażać sobie pewne sceny. Ja nie grałem jeszcze w tę grę i podejrzewam, że gdyby teraz pójść o ten krok dalej i włączyć grę i zobaczyć, w których momentach ta muzyka się pojawia, no to pewnie będzie można to zestawić z tym, co ja sobie gdzieś tam wyobraziłem i czy to rzeczywiście tego typu sceny są ilustrowane. Ale o popularności tego albumu myślę, że świadczy jeszcze to, że on na początku ukazał się w Norwegii, ale później trafił do dystrybucji europejskiej, a także został wydany w limitowanej gdzieś tam nakładzie, ale jednak w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że tutaj ta muzyka przekroczyła ocean i jest dostępna globalnie. Wielki sukces i myślę, że to jest bardzo dobrze się stało, że w naszej audycji ten zespół gościmy, a jeszcze się z nimi nie żegnamy, dlatego że sięgniemy za chwilkę do kolejnego krążka. To będzie taka świeżynka, bo to jest krążek z 2026 roku i to jest krążek z tego cyklu krążków, które my w naszej bramborowej redakcji bardzo lubimy, a mianowicie krążek koncertowy. Koncertowy, choć mieliśmy, i tutaj chyba możemy to, redaktorze, powiedzieć, pewne zastrzeżenia, nie? Że ta wersja koncertowa jest jeszcze bardziej spokojna.
0: Tak, tylko wiesz co, bo ja nie mam tego krążka, ja nie wiem, co ty tam planujesz, ale ja mam coś innego jeszcze zupełnie, więc z tego koncertowego krążka z 2026 roku, jeśli myślisz o, bo myśmy tutaj rozmawiali wcześniej, przygotowując się do audycji, jeśli myślisz o tym, no zapomniałem teraz tytuł, ale to nie, tego najnowszego
1: Life
0: krążka nie mam.
1: Lafayette, tak się nazywa.
0: No, nie, to tego grać nie będziemy, zresztą ja uważam, że akurat ten album jest troszeczkę pozbawiony tego naprawdę fajnego, ciekawego, mrocznego, bym powiedział, klimatu muzyki norweskiej, czy w ogóle skandynawskiej, czy nordyckiej, nie wiem jak to bardzo nazwać, bo tam właściwie jest piękny, ale jednak prawie, że sam ten wokal, tak? Nie ma tego wszystkiego, co tu się dzieje dookoła. I myślę, że jednak te, nazwijmy to, klasyczne płyty brzmią ciekawie. A to jakiś taki chyba koncert był akustyczny, ale nie znam szczegółów. Taki bardzo skupiony wokół wokalu.
1: Rozumiem, że z tej płyty grać nie będziemy, wracamy do...
0: Nie będziemy, bo nie mamy.
1: Bo nie mamy. Bo ja tak myślałem, że ty właśnie masz ten album i że nie źle spojrzałem na to, co przyniosłeś.
0: No nie, to tutaj nie zrozumieliśmy się, natomiast ja jestem na stronie muzyków jestem i patrzę, że oni, bo wspomniałeś o tym, że na całym świecie i tak dalej,

0: że tutaj jest szerokie spektrum występów, bo jest na przykład w Niemczech, w Lipsku, jest we Wiedniu, w Austrii. No wiadomo, że tam te skandynawskie, ale tak patrzę bliżej nas. O, tutaj jest Milano, Italia, Włochy, tak? Czyli w Mediolanie, ale kiedy to marzec, 24 marca, to już pewnie się odbyło, bo niestety tu jest, to są takie daty bez roku napisane i teraz się trochę tak zastanawiam, czy to już było, czy to będzie przyszły marzec, ale tu jest jako coming w sumie, no to nie wiem właśnie, w którą stronę to leci. I widzę, że oni tak bardzo chętnie i często, nawet jest tutaj Bristol, Krzysztofie, w Wielkiej Brytanii, czy Nottingham, Glasgow, Manchester, jakaś duża trasa była albo będzie po Wielkiej Brytanii. No i też w Niemczech chyba najbliżej by nam było do Niemiec, do Berlina, do Hamburga albo do Lipska. Więc są i w Paryżu, we Francji, więc tak, rzeczywiście ten zespół występuje bardzo sprawnie i często, co też mnie troszeczkę zaskakuje, ale też i cieszy, bo naprawdę muzyka fajna, muzyka ciekawa. A teraz jeszcze króciutko na temat tego albumu, po który chciałbym sięgnąć mimo wszystko. To jest ten drugi album, który, no tu znowu te tytuły są Krzysztofii Angielskiej, to był album 2023 chyba, A Frame of Mind, też bardzo ciekawy stylistycznie, część utworów jest zaśpiewanych po angielsku, a część utworów jest zaśpiewanych, no trudno mi tutaj nawet rozpoznać, ale chyba językiem jednak norweskim, a nie szwedzkim.
1: No, też tak myślę, skoro jednak grupa najczęściej klasyfikowana jest jako zespół norweski, kraj pochodzenia też by o tym świadczył, miasto, z którego są, więc...
0: No, ale wspominałeś o tym, że jakieś tam są szwedzkie
1: konekcje. No właśnie, to jest ciekawe, dlatego że w niektórych opracowaniach, jak tak spróbowałem zrobić pewien research merytoryczny dotyczący Kalandry, no to niektóre źródła wskazują, że to jest zespół norwesko-szwedzki, a niektóre wspominają, że tylko norweski, więc... Na pewno norweski. O, a co z tą Szwecją, to trudno stwierdzić jednoznacznie.
0: Przez oficjalną stronę zespołu powiem ci tylko, Krzysztofie, bo cały czas tutaj jeszcze się rozglądam. Są też dostępne winyle, twój ulubiony temat, więc tak tylko sygnalizuję. O t-shirtach nie będę
1: wspominał. Widziałem, to właśnie winyle, koszulki.
0: Ale o winylach wspomnę.
1: Jest pełen pakiet różnych rzeczy, które można zakupić rzeczywiście.
0: I ten winyl, słuchaj, z tej płyty, która jest soundtrackiem do taką ścieżką dźwiękową do gry, to ten winyl jest w takim, ja bym powiedział, w takim kolorze ani niebieskim, ani zielonym, takiej morskiej zieleni, takiego turkusu trochę, czyli też taki troszkę inny standard i nawiązanie do, kolorystyczne nawiązanie do całej kładki i domyślam się do całej tej gry również. Mm-hmm.
1: Pięknie to wygląda. Rzeczywiście chyba bym chętnie z tego pięknego nośnika posłuchał, no ale na ten moment zagramy z cyfrowego nośnika. Płyta kompaktowa też jest dobrym nośnikiem. I tak patrzę...
0: A tu jeszcze, Krzysztofie, natrafiłem, przepraszam cię bardzo, ale zaraz o tym zapomnę, natrafiłem na pewien opis, który by ci się bardzo spodobał, bo ty lubisz tego typu określenia, że grupa znana, czy prezentująca taki unikalną mieszaninę alternatywnego rocka i nordyckiego, jakiegoś takiego kinowego, staram się to tak w locie przetłumaczyć, kinowego krajobrazu czy pejzażu muzycznego. Więc jak słyszę czy czytam pejzaż muzyczny, to zaraz mi się redaktor Krzysztof przypomina, więc chcę ci o tym powiedzieć. I myślę, że tak, że oni właśnie taki bardzo fajny, ciekawy pejzaż muzyczny, kojarzący się z lasem, kojarzący się właśnie z tamtymi stronami, kreują, malują nam go.
1: Pięknie. Pięknie powiedziane. Ja spoglądam na nasz radiowy zegar i jak chcemy jeszcze coś namalować dźwiękiem razem z Kalandrą, bo w zasadzie oni to zrobią, to musimy wam życzyć miłego wieczoru. I to były 1179 Alternatywne Brambory. Zostawiamy was tą piękną muzyką. No i oczywiście zapraszamy już za tydzień na kolejną audycję. Miłego wieczoru.
0: Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami. Cieszymy się niezmiernie. Do usłyszenia za tydzień. Hej,
1: cześć.

0: niedzielę o 19.
1: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się za grosze i nazwisko pana Cruz i nasze pojazdy radni.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
8: Dobry wieczór, witam Was w kolejnym odcinku Odysei Klasycznej. Za mikrofonem Anna Grzyb, a w realizacji pomaga Mateusz Korzeniewski. Jest to pierwsza z trzech audycji pozostałych do końca cyklu. Dzisiaj domykamy romantyzm, a w następnych dwóch przejdziemy przez pierwszą połowę XX wieku i muzykę po roku 1945. Romantyzm muzyczny nie ma jednej bezspornej daty początku i końca. Obejmuje wielu twórców, gatunków i środowisk. W XIX wieku rosło znaczenie publicznych koncertów, teatrów, wydawnictw nutowych i konserwatoriów, a wykonawcy coraz częściej budowali międzynarodowe kariery. Nadal ważne były jednak kościoły, dwory, salony i domowe muzykowanie. Epoka chętnie zwracała się ku emocjom jednostki, naturze, historii, literaturze, ludowości i fantastyce. Jednocześnie romantycy nie porzucili form odziedziczonych po klasycyzmie, zmieniali je i powiększali. Dobrym przykładem jest scherzo. Wcześniej była to zwykle szybka, żartobliwa część większego utworu. Chopin stworzył cztery samodzielne scherza fortepianowe o znacznie poważniejszym charakterze. Scherzo Cismol, op. 39, ukończył w 1839 roku. Nie przypisał mu konkretnego programu literackiego, więc najlepiej zacząć od tego, co naprawdę słychać. Gwałtownych oktaw i kontrastującego, spokojniejszego odcinka akordowego, przypominającego zbiorowy śpiew. Posłuchajmy początku. A więc przed nami scherzo Cismol, op. 39 Fryderyka Chopina w wykonaniu amerykańskiej pianistki Kate Liu, laureatki trzeciej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w 2015 roku.

Fryderyk Chopin buduje ten utwór na ostrym kontraście. Niespokojne oktawy ustępują szerokim akordom, pomiędzy którymi spadają delikatne kaskady dźwięków. Fortepian raz brzmi niemal orkiestrowo, a po chwili znacznie lżej. Powrót pierwszego materiału nie jest zwykłym powtórzeniem, bo słuchamy go już po spokojniejszym odcinku. W muzyce Chopina ważne jest także rubato, czyli niewielka elastyczność tempa wewnątrz frazy. Nie oznacza dowolnego zatrzymywania rytmu. Puls powinien pozostać wyczuwalny, nawet gdy melodia na moment przyspiesza albo zwalnia. Podobną przemianę przeszedł w romantyzmie inny gatunek – etiuda. Z ćwiczenia poświęconego określonemu problemowi technicznemu stała się utworem przeznaczonym na estradę. Chopin i Liszt pokazali, że trudność wykonawcza może być częścią pomysłu artystycznego, a nie tylko treningiem palców. La leggerezza, czyli lekkość, jest drugą z trzech etiud koncertowych Liszta. Zbiór został dopracowany w 1848 roku, a tytuły poszczególnych utworów pojawiły się w wydaniu francuskim z 1849 roku. Lekkość nie oznacza tu łatwości. To bardzo wymagający efekt brzmieniowy, osiągany przez precyzyjną artykulację i kontrolę dynamiki. A więc przed nami etiuda La Leggerezza Ferenca Liszta, którą wykonał amerykański pianista Arthur Hinwinkle.

Szybkie przebiegi w La Leggerezza brzmią swobodnie, ale wymagają bardzo dokładnej pracy. Liszt nie ukrywa techniki, wykorzystuje ją do stworzenia wrażenia ruchu, lekkości i zmiennego koloru fortepianu. Franciszek, a właściwie Ferenc Liszt, pochodzący z Węgier, był jedną z najważniejszych postaci XIX-wiecznej kultury wirtuoza. Koncertował w wielu krajach i potrafił zbudować cały program wokół jednego pianisty. Sprzyjały temu sale publiczne, rozwój prasy, druk nutowy i coraz sprawniejsze fortepiany. Wzmacniano ich konstrukcję, rozszerzano skalę i zwiększano możliwości dynamiczne, choć zmiany zachodziły stopniowo i nie wszędzie jednakowo. Liszt wykonywał własne kompozycje, ale także opracowania symfonii i tematów operowych. Dzięki temu fortepian mógł przywoływać repertuar orkiestrowy w miejscach, w których nie było orkiestry. Takie opracowania nie były jednak mechanicznymi kopiami. Pokazywały również, jak pianista słyszy i przekształca cudzą muzykę. Romantyczny artysta nie działał sam. Jego kariera zależała od wydawców, organizatorów koncertów, producentów instrumentów, krytyków i publiczności. Teraz przechodzimy od jednego fortepianu do orkiestry, która przez długi czas podtrzymuje napięcie bez wyraźnego rozwiązania. Do preludium Tristana i Izoldy Richarda Wagnera. A więc preludium do aktu pierwszego opery Tristan i Izolda Richarda Wagnera wykona dla nas Orkiestra Filharmoników Berlińskich pod dyrekcją Herberta von Karajana.

Wagner ukończył Tristana i Izoldę w 1859 roku. Premiera odbyła się w Monachium w 1865. Początek preludium stał się jednym z najsłynniejszych przykładów romantycznego napięcia harmonicznego. Kolejne współbrzmienia domagają się rozwiązania, lecz muzyka stale je odsuwa. Tak działa również tak zwany akord tristanowski. Ważne jest nie tylko jego brzmienie, ale przede wszystkim miejsce w całym przebiegu. Wagner intensywnie wykorzystuje chromatykę, czyli dźwięki spoza podstawowego zestawu danej tonacji, często prowadzone półtonami. Chromatyka istniała przed nim, ale tutaj jej nagromadzenie osłabia poczucie stabilnego centrum. Tonalność nie znika, pozostaje w ciągłym napięciu. Wagnerowską operę organizują również powracające motywy związane z postaciami, uczuciami lub ideami dramatu. Z czasem nazwano je motywami przewodnimi. Mogą zmieniać rytm, harmonię i instrumentację, dlatego orkiestra nie tylko towarzyszy śpiewakom, lecz przypomina wcześniejsze zdarzenia i zapowiada dalszy rozwój. W późniejszych dziełach Wagner dążył do możliwie ścisłego połączenia tekstu, działania scenicznego i orkiestry. Nie oznacza to, że wszystkie opery romantyczne rozwijały się w ten sam sposób. Włoska tradycja Verdiego zachowała centralne znaczenie głosu i własny sposób budowania sceny. Za chwilę Verdiego usłyszymy jednak poza operą. Messa da Requiem powstała ku pamięci włoskiego pisarza Alessandra Manzoniego. Giuseppe Verdi poprowadził prawykonanie 22 maja 1874 roku w kościele San Marco w Mediolanie, dokładnie rok po śmierci Manzoniego. A więc przed nami część druga Messa da Requiem Giuseppe Verdiego, czyli Dies Irae, a nagranie pochodzi z 1964 roku, kiedy to wykonawcami w Royal Festival Hall w Londynie byli The Philharmonia Orchestra and the Philharmonia Chorus wraz z solistami pod dyrekcją maestro Carla Marii Giuliniego.

Rekwiem jest mszą za zmarłych, a Dies Irae, po łacinie Dzień Gniewu, przedstawia wizję sądu ostatecznego. Verdi opracował tekst dla solistów, chóru i wielkiej orkiestry. Początek uderza nagle. Chór śpiewa krótkimi, gwałtownymi frazami, smyczki pędzą w dół i w górę, a blacha oraz wielki bęben zwiększają ciężar brzmienia. To bardzo teatralne środki, lecz utwór nie staje się przez nie operą. Verdi wykorzystuje doświadczenie kompozytora scenicznego do interpretacji religijnego tekstu. Muzyka Dies Irae powraca później w Rekwiem, przypominając o obrazie sądu także po spokojniejszych fragmentach. Pierwsze wykonanie odbyło się w kościele, ale kilka dni później dzieło zabrzmiało w La Scali. Rekwiem szybko weszło więc również do publicznego życia koncertowego. Pokazuje to, że w XIX wieku granice między muzyką religijną, teatralną i koncertową nie zawsze były ostre. Po chórze i orkiestrze wracamy do jednego fortepianu, ale nie do ciszy. Johannes Brahms napisał dwie rapsodie, opus 79, w 1879 roku. Druga, w tonacji G-moll, ma oznaczenie molto passionato, ma non troppo allegro, czyli bardzo namiętnie, lecz niezbyt szybko. A więc przed nami rapsodia G-moll, opus 79, numer 2, Johannesa Brahmsa w wykonaniu słynnej argentyńskiej pianistki Marty Argerich.

Tytuł Rapsodia może sugerować swobodny, niemal improwizowany przebieg, ale utwór Brahmsa jest mocno uporządkowany. Ruch podtrzymują powtarzane figury rytmiczne, a napięcie zmienia się wraz z rejestrem, dynamiką i harmonią. Wirtuozeria służy tu konstrukcji, a nie tworzy osobnego popisu. Brahmsa często łączono z muzyką absolutną, czyli instrumentalną muzyką bez podanej fabuły. Po drugiej stronie stawiano muzykę programową opartą na wskazanej opowieści, obrazie albo idei. Ten podział pomaga opisać repertuar, lecz nie rozstrzyga, jakie skojarzenia może mieć słuchacz. Brak programu nie oznacza braku emocji. Brahms czerpał także z kontrapunktu, wariacji i dawnych form. Romantyzm nie zerwał więc z barokiem ani klasycyzmem. Rozwijał nowe brzmienia, a równocześnie coraz uważniej wracał do muzycznej przeszłości. Teraz polski romantyzm. Chopin jest jego najważniejszym nazwiskiem w światowym repertuarze, ale nie jedynym. Stanisław Moniuszko rozwijał pieśń i polskojęzyczny teatr operowy. Henryk Wieniawski budował międzynarodową karierę skrzypka i kompozytora, a inni polscy twórcy pracowali nad symfonią, kameralistyką i muzyką churalną. Zabrzmi Mazur z czwartego aktu Strasznego Dworu Moniuszki, opery do libretta Jana Chęcińskiego. Jej prapremiera odbyła się 28 września 1865 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. A więc przed nami Mazur z opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki, a wykonanie, którego posłuchamy, nagrał chór i orkiestra Teatru Wielkiego Polskiej Opery Narodowej w Warszawie pod dyrekcją maestro Jacka Kasprzyka.

Mazur zamyka Straszny Dwór jako scena zbiorowa. Łączy solistów, chór, orkiestrę i taniec. Dlatego jego energia wynika zarówno z rytmu, jak i z sytuacji teatralnej. Moniuszko nie przenosi na scenę jednego autentycznego tańca wiejskiego. Stylizuje jego cechy, trójdzielne metrum, akcenty i charakterystyczne gesty rytmiczne. Stylizacja nie jest tym samym co cytat. Kompozytor może stworzyć nową melodię, która brzmi znajomo dzięki wybranym cechom danego stylu. W Polsce pod zaborami rodzimy język opery, tematy historyczne i narodowe tańce miały szczególne znaczenie. Nie trzeba jednak szukać politycznego szyfru w każdym takcie. Straszny Dwór jest także komedią obyczajową z lirycznymi scenami i widowiskowym finałem. Muzyczny styl narodowy mógł powstawać poprzez język, temat, rytm, obsady i sposób prezentowania wspólnoty na scenie. Tańce narodowe funkcjonowały również poza teatrem. W koncertowym polonezie stawały się podstawą wirtuozowskiego utworu dla międzynarodowej publiczności. Henryk Wieniawski ukończył Poloneza Brilliant A Dur op. 21 w 1870 roku. Dzieło istnieje w wersji na skrzypce z orkiestrą oraz na skrzypce z fortepianem. A więc posłuchajmy. Przed nami Polonez Brilliant A Dur op. 21 Henryka Wieniawskiego w wykonaniu słynnej polskiej skrzypaczki Kai Danczowskiej z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie.

określenie brilliant oznacza styl błyskotliwy i efektowny. Wieniawski wykorzystuje szybkie przebiegi, akordy, dwudźwięki oraz różne rodzaje smyczkowania, ale technika nie przesłania melodii. Solista prowadzi cały utwór, a orkiestra podkreśla jego rytm, harmonię i kulminację. Wieniawski po raz pierwszy wykonał wersję orkiestrową 17 marca 1870 roku w Teatrze Wielkim w Petersburgu. Dwa miesiące później zagrał Poloneza w Warszawie z bratem Józefem przy fortepianie. Nie wiadomo z całkowitą pewnością, która wersja powstała wcześniej. Wiadomo natomiast, że kompozytor korzystał z obu, zależnie od miejsca i dostępnej obsady. To dobrze pokazuje praktyczną stronę romantycznej wirtuozerii. Skrzypek podróżował, zmieniał zespoły i dopasowywał program do warunków koncertu. Jego nazwisko przyciągało publiczność, a Polonez stawał się jednocześnie znakiem polskiego pochodzenia i częścią europejskiego repertuaru estradowego. Z Polski przechodzimy do Czech. Antonín Dvořák także sięgnął po taniec, lecz nie po istniejącą melodię ludową. Posłuchamy ósmego z pierwszej serii Tańców Słowiańskich op. 46. A więc przed nami taniec słowiański G-moll op. 46 numer 8 Antonína Dvořáka w wykonaniu Orkiestry Filharmoników Berlińskich pod dyrekcją Sir Simona Rattla.

Pierwsza seria tańców słowiańskich powstała w 1878 roku na zamówienie berlińskiego wydawcy Fritza Simroka. Najpierw ukazała się wersja na fortepian na cztery ręce, przeznaczona między innymi do domowego muzykowania. Dworzak niemal równocześnie przygotował orkiestrację i jeszcze w tym samym roku wydał ją drukiem. Ósmy taniec jest furiantem, szybkim czeskim tańcem o wyrazistych, przesuwanych akcentach. Przez chwilę można odnieść wrażenie, że zmienia się podział rytmu. Dworzak nie cytuje gotowej melodii ludowej, pisze własne tematy i nadaje im cechy kojarzone z tradycją taneczną. Styl narodowy nie powstawał w izolacji. Dworzak korzystał z międzynarodowego wydawcy i europejskiej orkiestry, a jego muzykę szybko wykonywano poza Czechami. Lokalny rytm spotykał się więc z ponadnarodowym obiegiem koncertowym. Teraz balet. Piotr Czajkowski napisał trzy pełne partytury baletowe: Jezioro Łabędzie, Śpiącą Królewnę i Dziadka do Orzechów. Posłuchamy walca z pierwszego aktu Śpiącej Królewny. Żywy, barwny fragment stworzony od początku z myślą o scenie. A więc przed nami walc z baletu Śpiąca Królewna op. 66 Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Philharmonic Orchestra of London pod dyrekcją Lorenza Sigla.

Śpiąca królewna była drugim baletem Czajkowskiego. Partytura powstawała od 1888 do 1889 roku, a prapremiera odbyła się w 1890 roku w Teatrze Maryjskim w Petersburgu. Choreografię przygotował Mariusz Petipa, a przedstawienie poprowadził Riccardo Drigo. Walc jest numerem 6 w pełnej partyturze i należy do pierwszego aktu. W balecie muzyka współpracuje z ruchem, gestem i obrazem scenicznym. Petipa przekazywał Czajkowskiemu szczegółowe plany numerów, dlatego tempo, metrum i długość odcinków wiązały się z konkretnymi zadaniami choreograficznymi. Czajkowski nie traktował orkiestry jak neutralnego akompaniamentu do kroków. Melodia porządkuje ruch dużej grupy, a zmiany instrumentacji i dynamiki wyznaczają kolejne fazy sceny. Barwa orkiestry staje się częścią opowiadania. Może rozjaśniać przestrzeń, zagęszczać ją albo nagle zmienić nastrój. Pełna partytura obejmuje sceny narracyjne, tańce zespołowe i numery solowe. Wykonywane na koncertach suity są wyborem fragmentów i nie zawsze zachowują porządek całego przedstawienia. Na koniec Gustav Mahler i początek finału pierwszej symfonii. W ostatecznej czteroczęściowej postaci dzieła finał nosi oznaczenie Stürmisch bewegt, energisch. Czyli burzliwie poruszony, energicznie. A więc przed nami pierwsza symfonia D-dur Gustava Mahlera, część 4 w wykonaniu Royal Concerthebouw Orchestra pod dyrekcją Leonarda Bernsteina.

0: Finał zaczyna się nagłym uderzeniem talerzy, bębna i orkiestry. Po spokojnym zakończeniu poprzedniej części nie ma łagodnego przejścia. Smyczki ruszają gwałtownie, a instrumenty dęte blaszane odpowiadają krótkimi, mocnymi wejściami. To nie jest tylko efektowny początek. W dalszym przebiegu wraca materiał z pierwszej części, a finał prowadzi od tonacji F-moll do D-dur, spinając całą symfonię. Mahler pracował nad pierwszą symfonią przez kilka lat i zmieniał jej układ. Ostateczna wersja ma cztery części. Wielka obsada, skrajne kontrasty i powracające motywy należą już do późnego romantyzmu, ale jednocześnie prowadzą ku muzyce XX wieku. I na tym kończymy romantyzm. Epoka rozwinęła pieśń, miniaturę, poemat symfoniczny i dramat muzyczny, a zarazem przekształciła symfonię, sonatę, koncert, operę, oratorium, muzykę religijną, kameralistykę i balet. Obok muzyki programowej nadal powstawały dzieła bez podanej fabuły. Rosło znaczenie chromatyki, barwy, swobodnego tempa, rozbudowanej orkiestry i wirtuozerii. Romantycy sięgali do historii, literatury, natury, fantastyki i folkloru. Budowali style narodowe, lecz korzystali przy tym z międzynarodowych form, instytucji i wydawnictw. Fascynacja odległymi kulturami przyniosła również egzotyzm, często oparty na europejskich wyobrażeniach i uproszczeniach. Życie muzyczne tworzyli nie tylko kompozytorzy, lecz także wykonawcy, dyrygenci, wydawcy, krytycy, nauczyciele i publiczność. Kobiety działały jako kompozytorki, instrumentalistki, śpiewaczki i organizatorki, choć miały nierówny dostęp do edukacji i instytucji. Nie ma jednej chwili, w której romantyzm się kończy. Około roku 1900 jego język nadal rozwijali między innymi Mahler, Richard Strauss, Puccini i Rachmaninow, a obok nich pojawiały się rozwiązania prowadzące do modernizmu. Od tego przejścia zaczniemy następną audycję. Dziękuję Wam za dzisiaj. Za mikrofonem Anna Grzyb. W realizacji pomagał Mateusz Korzeniewski. I słyszymy się za tydzień.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: W poniedziałki i piątki od 18:00.
5: Kiedy skończy się to wycie?
6: Stary, zróbmy własny koncert.
7: Scena główna.
6: Razem tworzymy idealną setlistę.
7: W każdy poniedziałek o 20:00.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
9: Radio Afera. 98,6 MHz.
10: One, two, three, four.
11: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.

Dobry wieczór, kłaniam się w zastępczym wydaniu Blues Ranus. Andy przy mikrofonie i mam nadzieję, że przez najbliższe już w tej chwili powiedzmy 55-54 minuty będziemy w dobrych zasobach muzyki. No, nie gorszych jak utwór otwierający Fairchild Robena Forda. Już kilkunastoletnia kompozycja tego amerykańskiego gitarzysty, który potrafi być na jednej niwie bluesowy, na innej jazzowy. No i jest takim gitarzystą i niekiedy nawet saksofonistą. Postać bardzo utytułowana, która nagrywa płyty od pół wieku, ale mam wrażenie, że w naszym kraju jest raczej uznana, bądź w ogóle znana w tak zwanych kręgach. Dlatego dzisiaj dla przypomnienia ten 4,5-minutowy kawałek Fairchild jako jedna z takich bardziej podrasowanych kompozycji longplaya Bringing It Back Home. Proszę Państwa, na dzisiaj będzie troszkę różnego grania. W zasadzie postaram się rozruszać nienowoczesnym graniem, takim zdecydowanie trochę do tyłu i to tak o dekady do tyłu, bo tego nowego mamy na co dzień pod dostatkiem. Natomiast jest jedna nowa płyta, która jest bardzo spokojna, która ma klimat taki delta mississippowy. No i ja właściwie w swoim nawiedzonym studio to nie znalazłbym dla niej miejsca, chociaż artystę lubię i tak zastanawiałem się, czy to będzie taka płyta tylko do moich domowych pieleszy, czy jednak przyda się radiowo. No i zastępstwo za Krzyśka Ranusa, za pana bluesowego, który prosił, aby swoich słuchaczy pozdrowić co niniejszym czynie i oczywiście on wróci za tydzień i wszystko poopowiada, a jeszcze więcej zagra. No to ja pomyślałem sobie, że w jego imieniu ośmielę się na parę rzeczy i także na tego artystę, który gra taką muzykę zdecydowanie pod jego audycję, ale to za chwilę. Póki co też będzie Delta, ale w nazwie zespołu. Zespół się nazywa Delta Deep. Póki co wydali jedną płytę studyjną, jedną koncertową. To ja dzisiaj mam przy sobie tę koncertową, która była wcześniej, a ma już 11 lat. I tylko dodam, że na czele tej formacji zupełnie nie kojarzący się z bluesem gitarzysta Phil Collen, znany z grupy Def Leppard, no ale tu w ogóle ludzie ze Stone Temple Pilots, również mamy taką backgroundową wokalistkę Debbie Blackwell Cook, która tutaj z kolei śpiewa no, główne skrzypce, a zaczynała jako właśnie taka wokalistka w tle u Luthera Vandrossa. No i nie tylko muzyką się interesuje, bo w innej profesji jest kosmetolożką, makijażystką i jeszcze tam kimś, ale słuchając jak śpiewa i słuchając jak reszta panów gra i dośpiewywuje, bo tu się trochę dzieje, to jeden póki co numer.

Kocham cię, ty kochasz mnie, więc podaj mi maleńka swój numer, private number. To cover Judy Clay, Williama Bella, stary kawałek jeszcze z lat 60. tutaj w takiej zmodyfikowanej wersji z 2018, z płyty, która nazywa się dokładnie tak jak zespół, czyli Delta Deep. Jako że na 2027 rok panowie Randy Bachman i Fred Turner zadeklarowali trasę koncertową pod szyldem Bachman Turner i w domyśle dawne Overdrive, na dzisiaj tyciu z klasycznej płyty tej kanadyjskiej formacji, album Not Fragile, płyta z 74. Wtedy ten skrót BTO byli hipisowscy, a przede wszystkim ciężko grali hard rocka zabarwionego bluesem, więc zakładam, że jest to płyta jak najbardziej nadająca się do audycji, która nazywa się Blues Ranus. Jedziemy do was przez cały kraj. Mamy nadzieję, że boogie wciąż jest dozwolone, a wy pytacie, czy gramy heavy?

Kiedy przyjeżdżamy do Nowego Miasta, wszyscy już tam są. Kiedy gramy naszą muzykę, ręce są w górze. Rock to moje życie, to moja piosenka. Rock is my life and this is my song. A na samym wstępie tytułowe Not Fragile. Wytwórnia Mercury w 74. Gramy to z amerykańskiego kompaktu, który całkiem dzielnie się spisuje. Nie jest to jeszcze żadna powtórna obróbka cyfrowa, nie jest tutaj nic podbite, jest to w zasadzie pierwszy przekaz z techniki AAD na płytę CD, ale gra całkiem dobrze. Okazuje się, że zarówno realizacja, odtwarzacz kompaktowy i Andy też chyba daje radę. Więc proszę Państwa, mamy dobrą muzykę, dobrze się, mam nadzieję, bawimy, a skoro jest płyta Not Fragile, no to nie byłoby tutaj spełnienia, gdyby nie wziąć pod uwagę najbardziej istotnego utworu, który powstał dla żartu, przypadkiem, a później okazało się, że został najbardziej polubiany, zaakceptowany, świetnie sprzedany i bez tego utworu ten zespół nie mógł sobie wyobrazić ani koncertów, ani list przebojów. No to jesteśmy jeszcze cały czas w fazie, ale już po raz ostatni na dzisiaj, pierwszej części płyty Not Fragile, grupa Bachman Ten Overdrive.

słynny jąkający numer You Ain't Seen Nothing Yet, czwarta piosenka z płyty Not Fragile. No taki żart aluzyjny Randy'ego Bachmana wobec swego brata, który się jąkał. No i oni tak wtedy pomyśleli sobie, że to będzie tylko taki przekaz dla niego, na tym się skończy, a okazało się, że poszły sprawy dalej. Zaczęto to profesjonalnie realizować i wyszła z tego piosenka od proszę bardzo jaka, przez 4 minuty i w sumie najsłynniejszy numer tego zespołu, który nigdy nie dotarł do naszego kraju, ale nowa trasa zwiastuje nadzieję. Kto wie, być może któryś z organizatorów koncertów zorientuje się, że taki zespół można byłoby do nas chociaż na jeden spektakl przywołać. I jestem przekonany, że w 40-milionowym narodzie no chyba znajdzie się trochę tych osób, które są żonne tej muzyki, bo ktoś mnie zahaczył o Lucindę Williams, wiedząc, że mam tutaj takie pewne jakby tutaj takie koligacje z tematem tego koncertu. No ja nie byłem jego organizatorem, żeby było jasne. Koncert został odwołany. On miał być, zresztą ja państwu powiem kiedy, bo ja tutaj chyba sobie to gdzieś zapisałem. Zaraz, gdzie to jest, bo tutaj taki trochę bałagan w tym wszystkim. Dochodzę do tego, tak, on miał być, aha, on miał być wczoraj, 12 września. On został odwołany nie z racji tego, że u nas ktoś nawalił, organizator, ta trasa została w ogóle odwołana, więc management tutaj ponosi jakby odpowiedzialność. Niech oni się tłumaczą, dlaczego do tego doszło. Ja nie znam szczegółów, nie wiem, czy artystka chora, czy poszło coś innego. W każdym razie Lucinda Williams w ogóle wspaniała i no ja bardzo chętnie bym taki koncert zobaczył, ale niestety w moim gronie znajomych, przyjaciół nie mam ani jednej osoby, która jest taką muzyką zainteresowana, a ja jestem zwierzęciem stadnym, więc ja samemu do Warszawy się nie wybiorę, bo pomimo tego, że znam trochę Warszawę, to od razu zacząłbym się czuć obco właśnie w nie swoim mieście. Mam nadzieję, że te trzy numery grupy Bachman, Ten Overdrive przypadły słuchaczom Blues Ranus do gustu. To teraz Keb Mo, to ten artysta, który trochę zwolni nam tempo i o którym wspominałem na samym początku. Kalifornijczyk, który jest i bluesowy, i country bluesowy. Oprócz gitary także gra na harmonijce, na banjo, na mandolinie, kiedy trzeba na basie, na pianinie, więc w ogóle taki wszechmogący, wszechinstrumentalista. No i muszę państwu powiedzieć, że ja tego artystę znam już 30 lat, sobie zdałem z tego sprawę, bo w 96 roku to było, on wydał taką płytę Just Like You. No ja wtedy prowadziłem sklep muzyczny i niekiedy sprowadzałem też płyty bluesowe, jazzowe, nie tylko rockowe, hard rockowe i heavy metalowe. Dużo popu miałem, disco, wszystko co trzeba było. No i to Just Like You wtedy mnie zaintrygowało właśnie klimatem, takim akustycznym, stonowanym. To się później okazało, że to nie jest artysta, który gra tylko taką muzykę, że on lubi nawet i czasami z orkiestrą i ma płyty nieraz z większym rozmachem, ale ja zawsze trafiałem na te oszczędniejsze w aranżacjach i na te bardziej nastrojowe, a wręcz takie będące uśmiechem w kierunku takiego prymitywnego bluesa, czyli właśnie w stylu Roberta Johnsona, który ewidentnie widać, że Keb Mo jest pod jego wrażeniem, jest nim zauroczony. I myślę, że nowa płyta, która nazywa się The Breakdown, ona ukazała się dokładnie 21 sierpnia. Wytwórnia Concord Records ją wypuściła na rynek. To jest label należący do Universal Music Group, a więc dzięki temu płyta jest także na naszym rynku. No i to spowodowało, że teraz ukazała się płyta, gdzie mamy też trochę gości, nie za dużo. Większość materiału jest bez jakiegoś wsparcia, ale ja bym chciał, abyśmy my rozpoczęli właśnie od piosenki, która to wsparcie ma. Tu pojawi się taki gospelowy a cappella sextet Take Six. Utwór ma dość długi tytuł, taki jak Stąd po archangielsk. They don't make them like they used to. Trwa prawie 5 minut, tu będzie też fajna harmonika, więc dużo dobrego, spokojnego Delta Mississippi słuchania. No, tylko że to nie ta płyta, okej. Teraz dlatego zastanawiałem się, dlaczego mi
tak spowolnienie wystartowała, palec powędrował jeszcze nie do tego odtwarzacza, do którego miał. Chodzi o ten album.

całkiem dobrze bawiący się Keb Mo na nowej płycie The Breakdown. Okazuje się, że w nastroju takim właśnie akustycznym, takim właśnie delta bluesowym można tworzyć muzykę, która jest radosna, więc nie musimy koniecznie pojmować, że blues z założenia musi być smutny, bo ma blues w nazwie. Bluesa można grać powoli, ale z dużym entuzjazmem, właśnie wspomagany przez Take Six, przez prawie 5 minut Keb Mo z najnowszej płyty. Pragnąłbym, abyśmy posłuchali jeszcze jednego, dużo krótszego numeru, ale też dobrego.

Stitched Up Heart. To przedostatnia piosenka na nowej płycie Kebamo, album The Breakdown. No i w całości ten album, można powiedzieć, że odzwierciedla początki tego dawnego, dawnego bluesa. Jest utkany z akustycznych wolnizn, więc jeśli komuś się spodobały te dwa utwory, to cała płyta jest praktycznie dla niego. A jeśli powiecie państwo Krzyśkowi Ranusowi o tym, że taka płyta była i że jest fajna i Krzysztof mi o tym powie, to dostanie tę płytę i będzie mógł ją prezentować jeszcze częściej. Zanim grupa Ario Speedwagon stała się taką lekko rockową, nawet niekiedy wcale nie lekko, bo potrafili dobrze zahardrockować, to z samego początku uprawiali Southern Rocka, czyli rocka południa Stanów, i byli w tej samej lidze co tacy na przykład Lynyrd Skynyrd, co The Outlaws, The Marshall Tucker Band, Allman Brothers Band, 38 Special, wszystkie te zespoły. No i te słowa, które

Do samego końca nie chciałem uciąć ani sekundy, więc tylko dla tych, którzy mają odpowiednio podgłośnione woluminy, wtedy wyjaśnia się istota sprawy. Grupa REO Speedwagon i ich pierwsza płyta. To było nagranie Gypsy Woman's Passion, czyli namiętność cyganki, i to jeszcze czasy, kiedy w tym zespole przez moment śpiewał Terry Lochrell, a więc facet, który w późniejszych latach zagnieździł się w takiej formacji Star Castle i grał z nimi rocka progresywnego, takiego utrzymanego w konwencji grupy Yes. Po prostu mówiono nawet na nich, że są takim amerykańskim odpowiednikiem angielskich Yes. No to kto nie słyszał takich właśnie Rio, no to na pewno jest zaskoczony, że potrafili nieźle dołożyć do pieca. No w ogóle kawał fantastycznej muzyki. Tak naprawdę to tutaj się mocno mieszały składy z początku, oni nie byli stabilni. Wokalista Kevin Cronin, który później się zagnieździł na dobre, on przyszedł na drugą płytę, ale po drugiej znowu zniknął i potem znowu był kto inny. Ale wreszcie, jak już wrócił, to już został z nimi na dobre. Natomiast w czasach właśnie Terry'ego Lochrella, no to Rio grali najbardziej czadowo i mieli najlepsze kompozycje, takie właśnie southern rockowe. Chciałbym, abyśmy posłuchali ich takiego znaku rozpoznawczego z tamtych czasów. Utwór nazywa się 157 Riverside Avenue, czyli właściwie jest to adres. Adres, który pochodzi z Westport, gdzie REO zatrzymali się podczas nagrywania właśnie tej płyty i sobie przy okazji znaleźli utwór dla piosenki, która stała się ich potężnym hitem. W czasach, kiedy już Kevin Cronin właściwie poszedł z formacją na takiego bardziej komercyjnego, przebojowego rocka i już zrezygnowali z repertuaru tych pierwszych 5-6 płyt, to ten utwór został w ich repertuarze i na każdym koncercie również był wizytówką. No to tu mamy jego oryginalną wersję.

157 Riverside Avenue i grupa REO Speedwagon z pierwszego long playa, bardzo starego, z 71 roku. Ta płyta jest tylko troszeczkę młodsza ode mnie. Tu jeszcze jest genialny finał, 10-minutowe Dead at Last, ale już nie zdążymy dzisiaj, bo zostało do końca jakieś 5 minut z niewielkim okładem. Tak więc piękne dzięki za wspólne spotkanie. Za tydzień powróci gospodarz i będzie znowu dużo oczekiwanych i nieoczekiwanych rzeczy. Ja zapraszam do nawiedzonego studia, które już za kilka minut. Tymczasem słuchaczy Blues Runu pięknie żegnam. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Her story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
4: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór w nawiedzonym studiu. Kłaniam się w niedzielę 13 września 2026. Zegar wskazuje 6 minut po 22. Oto świadectwo, że jesteśmy na żywo i tak pozostaniemy do samego końca, do drugiej w nocy, czyli zawsze zaczynamy w niedzielę, a kończymy wraz z początkiem poniedziałku.

Płyty już od dawna mam rozłożone w stosownym miejscu. Całe właściwie tutaj zaplecze studia jest zagospodarowane, bo dzisiaj przejąłem stery na aż 5 godzin w ramach zastępstwa za pana Brusowego. Mieliśmy w pierwszej godzinie trochę dobrego grania i Southern Rocka, i klasycznego starego bluesa, i co nie tylko, więc mam nadzieję, że ta pierwsza godzina, gdyby czasem któryś ze słuchaczy nawiedzonych miał okazję posłuchać, to wierzę, że był muzycznie usatysfakcjonowany. I teraz przede mną jeszcze mocniejsza próba, bo te 4 godziny trzeba zagospodarować jeszcze atrakcyjniej, bo to jest bardzo dużo czasu. No i też przygotowywałem te płyty i odkładałem sobie je przez cały tydzień, a więc...

Ależ to frajda otworzyć nawiedzone studio tak przyjemną wersją kompozycji Diane Warren i Michaela Boltona, You Wouldn't Know Love, czyli Nie wiesz czym jest miłość. No, szalenie powszechnie lubiany numer przez wielu właściwie jest przenoszony na nowe grunty. Można by prześledzić tę piosenkę w wielu aktach i być może nawet wydać płytę pod takim tytułem, gdzie znalazłyby się wszelkiego rodzaju interpretacje, ale sądzę, że kanadyjscy młodziutcy, dopiero debiutujący fonograficznie Lockhart, startują z impetem, chociaż z niezwykle krótką płytą, która trwa niewiele ponad 30 minut i zawiera generalnie taki słociutki, klawiszowo-gitarowy, lekki, wręcz pierzasty heavy metal, ale słucha się tego jak w latach 80. z ulgą na ramieniu, że do naszych uszu nie docierają ci wszyscy paskudni gdekacze. A zatem grupa Lockhart, płyta City Pulse, której pierwszy nakład zupełnie mi jakoś uciekł. Później trzeba było się uzbroić w cierpliwość, poczekać, aż pojawią się kolejne egzemplarze. Już sam nie wiem, czy był to dodruk, czy po prostu płyta musiała z dalekiej, dalekiej Kanady przez morza i oceany dotrzeć do Polski i zawitać między innymi do Andy'ego, ale wreszcie ta płyta jest i bardzo się z niej cieszę. Warto zaznaczyć, że wydawnictwem operuje High Roller Records. To jest taka niemiecka wytwórnia, więc raczej nie w Kanadzie. No, oni się specjalizują w ogóle w heavy. Jak się spojrzy na ich dosyć szeroki katalog, to tam nie ma jakichś petard, jakichś gwiazd pierwszej wielkości, ale nie brakuje gwiazd drugiej wielkości. Tych, które albo miały fantastyczne lata kiedyś, albo dzisiaj są na przykład już tylko jakimiś zespołami wspomagającymi. Natomiast kilku wykonawców, jakich lubię, typu grupa Angel Witch albo The Rhodes, w ogóle zapomniani The Rhodes, muszę przypomnieć ich kiedyś, mam wrażenie, że w nawiedzonym studiu albo nigdy, albo bardzo dawno temu się prezentowali. No to co, startujemy dzisiaj trochę dobrego łojenia. Ja się zresztą w ogóle cieszę, jak do nawiedzonego studia przychodzę z płytami, z których sypią się wióry. Dość już mam tego mięczactwa, tego delikatnisia. Już nie mogę patrzeć na to, jak niektórzy ludzie z mego kręgu, którzy byli kiedyś rockmanami, zrobili się takimi laluśkami od takiej ładniutkiej muzyczki. Żony im nie pozwalają słuchać ostrzejszego rocka. Ścisz to, Stefan, bo nie można rozmawiać. Ścisz. Unikajcie takich bab. Paskudne są. Wszystkie inne są cudowne. Cudowne są te, które są rockowe, które są z dobrą duszą, które właśnie dopingują nas do słuchania takiej muzyki, które wiedzą, że my te nuty kochamy i one poprzez miłość do nas nam tego nie odbiorą. To jest prawdziwa miłość. Takich właśnie się należy jak najbardziej obejmować, wręcz takie dziewczyny. No to co, dziewczyny i faceci. Dla was dużo dobrego grania, bo na 22 stycznia przyszłego roku jest przewidziana płyta o nazwie Gods of Thunder.

Koła terroru miażdżą wszystko, co napotkają. Willis of Terror. Koła śmierci wciąż się obracają. Nie ma sensu uciekać przed deszczem piekła. To grupa Saxon i płyta Sacrifice, wydana przed 13 laty. Niech będzie jako od nawiedzonego studia zapowiedź ich najnowszego dzieła Gods of Thunder, który pojawi się 22 stycznia, a więc nowa, już 25. studyjna płyta zespołu, który reprezentował niegdyś New Wave of British Heavy Metal. No i 10 absolutnie premierowych kompozycji, które niech staną wyższością ponad płyty, które kocham, jak Wills of Steel czy Innocence is No Excuse. To na pewno nie obraziłbym się, gdyby Beef Byford i jego kompania nagrali najlepszą płytę. Zresztą sam Beef głośno deklaruje, że to będzie wyzwanie, to będzie coś najlepszego. No, takie triumfy, optymizmy są zawsze przy każdej płycie. One już napotykały mnie, kiedy zaczynałem tylko czytać pierwsze teksty, właściwie pierwsze spostrzeżenia, myśli artystów, których zacząłem cenić, i zastanawiało mnie, jak to jest, że każda nadchodząca płyta jest przez nich ogłaszana, że ona, że to właśnie ta będzie najlepsza. A przecież przy poprzedniej mówił, że tamta będzie najlepsza. I potem upłynął rok, dwa lata i znowu nadchodziła ta najlepsza. Do pewnego momentu trochę byłem taki, no jakoś taki, nie do końca mogłem się z tym połapać, byłem taki rozstrzelony, ale dzisiaj rozumiem, że to jest po prostu na zasadzie każdy Żyd swój towar chwali i o to chodzi. Chodzi o to, byśmy zawsze wierzyli w siebie i byli przekonani, że to, co robimy, jest absolutnie najlepsze. No to z Saxonów mamy na dzisiaj załatwionych, natomiast teraz nie cały czas noga na gazie. Przed nami Hard and Heavy, szwajcarska ekipa, która właśnie wydała swoją nową płytę. Płyta jest świetna i w ogóle dobrze się nazywa, bo nazywa się Just Live Loud, czyli po prostu żyj głośno, żyj pełnią życia. Oto co zwiastuje tytuł już któregoś z tego albumu tej formacji, któremu kibicuję od dosyć dawna, i tak oto się otwiera.

Podnieś ręce, podnieś głos, poczuj żar i hałas. Pozwól tej chwili wzlecieć, poczuj to w sobie, niech zacznie się show, let the show begin. Oto nagranie, które inicjuje najnowszy album szwajcarskich Chakra, płyta nazywa się Just Live Loud i to już jest któryś nasty album, ja nawet przestałem je liczyć, bo jest ich całkiem sporo, no zresztą zespół nagrywa od około 30 lat, no więc tutaj też muszę powiedzieć, że drugą część ich dyskografii posiada nam w komplecie. Ta pierwsza jest zaniedbana, ale od czego życie? Od tego, by kompletować, by nie mieć nigdy nic na finiszu, bo jaki byłby sens dalej? Więc chodzi o to, aby cały czas kupować płyty. A więc szukajmy tych płyt. Chodźmy po bardzo różnych sklepach, po różnego rodzaju placach, zakamarkach, zaułkach, tam, gdzie ktoś coś sprzedaje, gdzie są jakieś ciekawostki. A tych typowych handlarzy, którzy nas żyłują, to sobie tych odpuśćmy, bo u nich i tak się niczego ciekawego nie znajdzie. Ma się tylko same metaliki, Black Sabbathy, to wszystko, co już od dawna mamy, stoi na półce, więc właściwie niczym nas nie zaskakują. Chociaż ja też dzisiaj niczym specjalnym nie zaskoczę. Będzie muzyka raczej sprawdzona, no ale mam nadzieję, że to sprawdzone będzie jak najwyższych lotów. Przecież o to wszak chodzi. No to, proszę Państwa, teraz jest jedna, jeszcze jedna rzecz, bo się bardzo zdziwiłem, jak ta płyta do mnie przyjechała. No niestety dożyliśmy takich czasów, że coraz więcej płyt przyjeżdża, przylatuje, a coraz mniej wyławiamy na półkach, bo sklepy nie są za bardzo zainteresowane płytami, jakie preferuje nawiedzone studio, więc te trzeba sobie zamawiać. No ale te ostatnie Szakry, wszystkie były w digipakach. Takie kartoniki ładne, niektóre gdzieś tam wytłoczone, takie brajlowe napisy Szakra, więc ja się do takich ładnych, ekskluzywnych wydań przyzwyczaiłem. No i gdy teraz przyjechało takie normalne pudełkowe wydanie, takie jewel case, to mówię, co jest grane? Jakaś poskąpiona wersja? Co się stało, że taka jakaś uboga? A potem spojrzałem dopiero, że to wydało Frontiers Records, czy tam Frontiers Music, bo raczej na nich należy mówić Frontiers Music. No i ta wytwórnia preferuje tradycyjne pudełka, oni rzadko wydają w digipakach, więc stąd najprawdopodobniej przeniesienie tego na nieco skromniejszy grunt. No ale cóż, przyjdzie się przyzwyczaić. Ktoś powie, że najważniejsza jest muzyka. No tak, ale my kolekcjonerzy mamy jeszcze bzika na punkcie opakowań. Urodzony, by żyć dziko i wolno, żyj pełnią życia, jakby to był twój ostatni dzień. Żyj pełnią życia, śmiało wyznaczaj szlak.

O tak, mądrość z tego wypływa. Nikt nigdy nie żyje wiecznie, lecz legendy nigdy nie umierają. Legends never die. To szósta piosenka z 13, jakie zawiera najnowsza płyta Chakry, Just Live Loud. Wspaniały album, tak się go właśnie słucha. Tylko z rzadka wolno, a w większości potężny ładunek woltów, decybeli dzieje się na tej płycie bardzo melodyjnie, bo nawiedzone studio lubi melodię. Na dzisiaj miała być nowa płyta grupy Tigers of Pantan. Płyta nazywa się Electrified i premiera 11 września, czyli w miniony piątek. No niestety do Polski nie dotarła. To mnie trochę zdziwiło, bo album jest sygnowany przez Mighty Music, a więc przez wytwórnię, która jest na polskim rynku i jest od tego dystrybutor, więc będzie albo opóźniona ta płyta u nas, albo z jakichś powodów po prostu płyta będzie musiała być zamówiona no takimi specyficznymi, osobliwymi kanałami. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. W każdym razie smuci mnie to, bo lubię Tygrysów. To też jeden z tych zespołów, który być może nie osiągnął takiej sławy jak Saxon, Def Leppard czy Iron Maiden, no bo nawet nie być może, a na pewno, ale to była silna drużyna. To jest zespół, który dobrze kontynuuje historię, którego to ostatnie płyty są naprawdę udane i słuchaliśmy ich w nawiedzonym. Płyta Ritual czy Bloodlines. No właśnie, Bloodlines zapakowałem sobie do, w tej chwili do odtwarzacza, byśmy chociaż taką nutkę na pokrzepienie posłuchali, aby nam było nieco lżej w oczekiwaniu, aż wreszcie kompakt dotrze.

który ma nadejść. Taste of Love, początek drugiej części płyty Bloodlines, czyli Więzy Krwi, i brytyjska formacja Tigers of Pentang. Zespół, który działa, proszę Państwa, od grubo ponad 40 lat. No, można powiedzieć śmiało, że jest półwiecznym stworem. Czekam na nową płytę, bo póki co Electrified zawiodła moje oczekiwania, ale nie zawiodła ta dwupłytowa, która na szczęście dojechała na czas.

szybki jak rekin wyłania się z mroku, to zabójca. Rusza do ataku i wyrwie ci serce. Fast as a shark. Ze wstępem, z preludium Highly High Low, czyli tak jak było na płycie Restless and White, bo to album w hołdzie Accept. Have a Century of Heavy Metal Accept Teutonic Titans za lata 76-26, bo tak oto minęło pół wieku od kiedy wystartowali, chociaż wiadomo, że debiutancki album tyciu później. 76 rok to jest tylko i wyłącznie sugestia, kiedy się cała przygoda rozpoczęła. Znakomity podwójny hołd. Nie jesteśmy

Byliście zaskoczeni, ta płyta była od kilku miesięcy zapowiadana, ja sobie na nią ostrzyłem zęby, wreszcie jest. Dwupłytowy album, gdzie grają i Excepci, i goście, są bardzo różne składy, nowe interpretacje wielu klasyków, więc mnóstwo świetnej zabawy i oczywiście żonglerka nazwisk, bo przy Fast the Shark w wokalu Phil Anselmo, czyli głowa Pantery, wraz z asystującym mu Markiem Tornillo, czyli z podstawowym wokalistą grupy Except. A na gitarach Kirk Hammett, czyli muzyk Metallica, do tego Wolf Hoffman, czyli gitarzysta Except. No to jeszcze dołożę basistę, bo to dobre nazwisko i też bardzo nam bliskie w Polsce, Billy Sheehan, a więc facet, który przez moment grał w UFO, trochę więcej z Davidem Lee Rothem solo, w grupie Mr. Big i gdzie nie tylko, więc tak to się mniej więcej przedstawia. Dużo by o tej płycie można było mówić, właściwie o dwóch płytach, bo to są dwa albumy, ale ja zawsze mówię, że w takim wypadku najlepiej jest po prostu posłuchać. Zbyt wielu ludzi nie wie, że ludzkość tkwi w niewoli.

no właśnie, dla chwili rozkoszy celuj wysoko, aim in high, a wcześniej Balls to the Wall. Dwa przeboje, dwa kolejne klasyki z taki except w nowych interpretacjach. W Balls to the Wall głównym wokalem operował Rob Halford, czyli wokalista grupy Judas Priest. No już nie będę mówił przy wszystkich utworach, że zawsze wokalnie wspiera gościa Mark Tornillo, czyli podstawowy wokalista Accept, ale czasem jeszcze kilka nazwisk warto tutaj dobudować, bo w Balls to the Wall na gitarze Matthias Japs, a więc siła Scorpions. No i oczywiście Wolf Hoffmann, który bardzo podobnie jak Mark Tornillo jest tym drugim do pary i jakby obowiązkowym muzykiem w każdej kompozycji. No i przed chwilą Aim in High, gdzie w roli wokalnej Chuck Billy z grupy Testament, a na gitarze gościnnie Gary Holt z grupy Exodus, no i na basie David Elfson z Megadeth. Tak więc bardzo thrash metalowa siła w klasyku z płyty Russian Roulette, notabene 40-letniej płycie, bo właśnie w tym roku płycie Russian Roulette stuknęły 4 dychy. Wrócimy sobie do tego albumu za tydzień. Tu bardzo dużo piosenek. Ja bym najchętniej połowę już wygrał dzisiaj, ale wiedząc, że w XXI wieku z koncentracją jest maksymalnie na 3 utwory w audycji, to już przerzucam się na kolejną płytę.

pocałuj mnie na dobranoc, niech księżyc zobaczy. Śpiewaj pod lśniącym blaskiem gwiazd, przywróć mnie do życia, Ivy, my dear. A wcześniej One Last Masquerade i tutaj gościnnie Tobias Zamet, wokalista Ed Guy, a właściwie bardziej już w tej chwili Avantasia, bo to Ed Guy zrobiło się już tak bardzo ciche i odległe, ale oczywiście trudno zapomnieć, było nie było Vainglory Opera. To grupa Camelot, ich najnowsza płyta Dark Asylum, momentami przepiękna płyta i te dwa utwory myślę, że są tego potwierdzeniem. Sporo też gościnności, a więc też warto się z tym zaznajomić, no ale oczywiście wiadomo, że główny wokal Tommy Karewik to jest ten, to jest ta siła w wokalu, na którą zawsze się czeka i dla której kupuje się płyty Camelot. Proszę Państwa, napisałem na blogu, ale nie wszyscy oczywiście muszą czytać, chociaż śmiem twierdzić, że mam większą poczytność bloga niż pewnie słuchalność audycji, ale uważam, że należy niektóre sprawy poruszać w obu tych miejscach, bo każda z nich jest jakby swoistą instytucją. No więc chcę powiedzieć, że Bruce Dickinson kontynuuje remiksowanie swoich solowych albumów. Niedawno było takie ulepszone Balls to Picasso, które nazywało się z przedrostkiem More Balls to Picasso. Przy okazji płycie stuknęło już takie bite trzy dychy, więc to była naprawdę, to był dobry moment. No i ona została wzmocniona, trochę podrasowana gitarami, jakimiś orkiestrowymi smaczkami, takie dodatkowe aranżacje, różnego rodzaju właśnie takie zabiegi, które miały tej płycie nadać nowy ton. No i teraz zobaczymy, jaki nowy los spotka płytę Accident of Birth. Tę płytę zapowiedziano na 17 października i to jest nie jak w przypadku fonografii wydawniczy piątek, tylko sobota. Dlaczego sobota? Dlatego, że National Album Day to wystartuje pod hasłem Ikony. Ma tutaj być wszystko wymieszane i pokolenia, i gatunki muzyczne, a więc od dawnych legend po współczesnych. No to ma sprawić, że będzie też bardzo interesująco, bo pojawią się albumy niekiedy nie aż tak bardzo oczywiste. Ja myślę, że płyta Accident of Birth też należy do tych takich trochę nie do końca oczywistych. No i co tu jeszcze do tej płyty chciałem dodać? No, że będzie ona tutaj wzmocniona dobrodziejstwami technologicznymi, więc popularno ostatnio Dolby Atmos, które służy głównie wydawnictwom Blu-ray Audio, ale są też i nowe stereo, więc to wszystko, dużo takich ciekawostek dźwiękowych, które nareszcie udowadniają, że płyty mają brzmieć doskonale, perfekcyjnie, nie jak te trzeszczące, modne analogi i już zaczyna się wreszcie zmieniać retoryka. Andy musiał nadać tonu, bo już zauważyłem, że bardzo dużo branżowych pism nareszcie zaczyna ludzi uświadamiać, że płyty winylowe nie są najdoskonalsze dźwiękiem i nigdy nie były. Przez moment chciano, abyśmy w to wszystko uwierzyli po to, żeby na tym zarabiać. Płyty winylowe są urocze, są piękne, ja się na nich wychowałem, więc trochę mi głupio, że czasami na nie pluję, ale robię to dlatego, ponieważ drażni mnie, że tak bardzo wielu ostatnio widzę modnisi, którzy mają po 20 lat z wąsem i wydaje im się, że się najlepiej na tych płytach znają i będą mnie edukować, że płyta winylowa jest najlepsza. Nie, jeszcze raz nie. Jest taki fajny aktor, Krzysztof Dracz, on mówi najlepiej nie, jeszcze raz nie. Proszę sobie na niego zwrócić uwagę. Genialny facet. No to co? Bruce Dickinson w dobrym zamiarze od nawiedzonego studia w nawiedzonym studio.

ciemna strona wodnika obdarła nas z umysłów i dusz z genialnym takim Iron Maidenowym solo Adriana Smitha. Kompozycja Dark Side of Aquarius, piąty numer z płyty Accident of Birth. To jest Bruce Dickinson solowy, ale oczywiście w liczebnym składzie. No i to jest w ogóle bardziej Iron Maidenowe granie niż większość Iron Maiden z ostatnich lat, tak swoją drogą. Świetnie się tego słucha, więc ciekaw jestem nowego szlifu tego albumu, chociaż nie popieram do końca poprawiania tego, co już jest doskonałe, chyba że zostanę w niesamowity sposób zaskoczony. Ale z Bruce'em Dickinsonem się jeszcze nie rozstajemy, z nastrojem Iron Maiden także, ponieważ przede wszystkim ostatnio mieliśmy okazję w minionych tygodniach podziwiać takie te dłuższe utwory, jak Rime of the Ancient Mariner czy Seventh Son of a Seventh Son. No i ja sobie wymyśliłem, że takie dłuższe utwory będę nastawiać najlepiej z tych starszych płyt. No i właściwie sam pretekst podsunął mi się pod nos, bo oto 11 grudnia z okazji 50-lecia Iron Maiden ukaże się winylowy box z płytami za okres 80-92. Muszę popić. Czka mi się. Jakie to niedobre. Woda, no bo skończył mi się napój, muszę otworzyć kolejny i w międzyczasie dolałem sobie trochę wody, bo niby to eliksir naszego życia, ale tak do popijania to nie daje żadnej przyjemności. No, w każdym razie to 50-lecie będzie zwiastowane winylowym boksem z płytami właśnie od pierwszego long playa po 92 rok, czyli po Fear of the Dark. Tych płyt będzie 10, ponieważ Fear of the Dark jest dwupłytowe i to się na szczęście nie zmienia. Będzie w nim jeszcze jakiś okazały plakat, nawet taką miniaturkę tego plakatu widziałem, ale zupełnie nie jestem w stanie powiedzieć, jak tam Eddie się kształtuje, bo to jest bardzo zminiaturyzowane, więc po prostu kuszam, żeby jednak nabyć całość. Nie wiem, czy będzie taki odpowiednik kompaktowy, bo na razie jest mowa o winylach. Wiadomo jedno, po kolei. Pierwsza płyta będzie w złotym kolorze. Killers w czerwonym, The Number of the Beast srebro, Peace of Mind żółte, Power Slave znowu złote, Summer and Time kolor krwi wołowej, Seventh Son of a Seventh Son białe, No Prayer for the Dying będzie oliwkowe, a Fear of the Dark będzie na przemian niebieskie i żółte, czyli jedna płyta taka, jedna taka. No tu już rzeczywiście popłynęli, ale dobrze. Miało być atrakcyjnie, niech będzie. Iron Maiden gdzieś w czasie. Summer in Time w nawiedzonym studio. No, teraz niebo może poczekać, a właściwie nawet musi. 7,5 minuty najcudowniejszego grania pod księżycem.

Między innymi z wątkiem duszy spoglądającej z góry na umierające ciało, zanim ono powróci do życia. Heaven Can Wait. To ostatni akcent strony A, mówiąc miernikiem płyty winylowej albumu Summer in Time. Tak było przed 40 laty. Grupa Iron Maiden. Dzisiaj sobie rzeczywiście zasłużyli solowy Dickinson i grupa na to, by o nich wspomnieć, a przede wszystkim nieco więcej posłuchać. Jeszcze przez chwilę kalendarz zostawię, bo kolejna atrakcja się zbliża na 9 października. Wytwórnia Rhino zapowiada czteropłytową reedycję jako trzy kompakty plus Blu-ray trzeciego albumu grupy Foreigner Head Games. Taka edycja deluxe, wydanie książkowe. No i oczywiście wiadomo, że podstawowy album, ale w nowym remiksie. Do tego dojdą odrzuty, jakieś alternatywne wersje, koncert z trasy Head Games Tour. Z kolei na Blu-rayu audio będzie remiks Dolby Atmos, co już staje się normą, no i ulepszone stereo, co też staje się normą. Więc właściwie ja już może przy najbliższej okazji nie będę o tych czynnikach wspominać, bo one nie budzą już, podejrzewam, jakichś... nie dostajemy, myślę, że ciarek. Head Games.

Lavant de telefon, czyli miłość przez telefon. No, nasz bohater jest trochę niezadowolony i denerwuje go, gdy linia jest zajęta. A wcześniej tytułowe Head Games. Chociaż te utwory są zdecydowanie daleko od siebie i Head Games jest jako szóste, Lavant de telefon jako drugie, ale jak zauważyliście, moi drodzy, udało mi się jakoś to zręcznie te utwory tak skleić, że nie było chyba jakiejś wielkiej luki. 79 rok. Trzeci long play Foreigner, niebawem w ładnej nowej wersji. Kto kupował edycję Merillion, takie te książkowe, Misplaced Childhood, Brave, no cała masa tego była, Fugazi, to dokładnie wie, jak te edycje się przedstawiają, to właśnie w takiej edycji będzie dostępne Foreigner.

Growing Up in California to kolejny akcent takiej trochę składanki z ulepszonymi, uspółcześnionymi wersjami numerów Night Ranger. Płyta nazywa się Best of Night Ranger i została nagrana w obecnym składzie, ale momentami brzmi tak, niektóre piosenki brzmią tak, jakby pochodziły z oryginalnych taśm. Rzecz nowa, omawiana, już trochę z niej słuchaliśmy na dzisiaj, ta jedna, jedyna piosenka. Natomiast w klimacie amerykańskim pragnę, byśmy pozostali, bo chciałbym tylko dosłownie słówkiem powiedzieć, że 11 września to było przed, no już w tej chwili, a nie, przed dwoma dniami, bo to mamy do północy jeszcze prawie kwadrans, a więc przedwczoraj wybił dzwon 25 lat od aktów terroru na Amerykę, na World Trade Center, na Pentagon, na również jeden strącony lot, bunt pasażerów, na śmierć wielu niewinnych ludzi, na wielką traumę, którą Ameryka w zasadzie przeżywa po dziś dzień. No i pomyślałem sobie, że skoro muzycznie zostało to również w odpowiedni sposób nadane, to ja tego też nie pominę. Tym bardziej, że kupowałem takie płyty. Przypomniało mi się ostatnio o trzech, no więc jedną z tych trzech przyniosłem na dzisiaj. Dwupłytowy album America i w podtytule Tribute to Heroes. No to jest właściwie taki zestaw utworów z charytatywnego teletonu oraz hołdów w wykonaniu między innymi Bruce'a Springsteena, Stevie'ego Wondera, Toma Petty'ego, Neila Younga, jeszcze wielu, wielu innych artystów. Chodziło o to, że środki z tytułu Tantiem, odpowiadające wpływom netto dystrybutora ze sprzedaży tego albumu, zostały przekazane na fundusz teletonu poświęconego wydarzeniom z 11 września. Wydano to na płycie. Ta naklejka, która była na folii, ona zresztą idealnie wpisuje się we flagę amerykańską, która jest głównym motorem okładki, ale ponieważ można zawsze z pudełka wyciągnąć okładkę i flagę Ameryki sobie zobaczyć, to ja dokładnie w tę flagę ten sticker sobie tak wmontowałem i on jest też nadany w formie flagi amerykańskiej. Będzie jutro na blogu, można zobaczyć. Od razu chciałem powiedzieć, że nic się niestety nie da zrobić z tymi zdjęciami. Napisałem do właścicieli, do autorów tego bloga. Oni nie wiedzą, o co chodzi. Właściwie tak odpowiedzieli, jakby sami byli zakłopotani. Więc aby uzyskać dobrą jakość zdjęć, znaczy dobrą, chodzi mi o to, że taką przyzwoitą, bez tych pikseli, bez tych różnych zamazań, bez tego fałszu, to trzeba w każde zdjęcie klikać i wtedy wychodzi ono nam takiej poprawnej jakości. Ja nie mówię, że doskonałej, bo ja robię świetne zdjęcia, bo nie robię dobrych zdjęć, ale one są przynajmniej czytelne, można z nich wszystko wywnioskować. Natomiast tak to wyglądają jak takie zamazańce. No, pogorszył się pod tym względem blog, ale to absolutnie nie z mojej winy. To mnie nawet początkowo tak zniechęciło, że postanowiłem, że nie będę już dalej tego bloga kontynuować, bo mówię sobie, mam dość, wkurza mnie wszystko. Właściwie wiele sytuacji sprowadza się na to, że tak człowiek czasami załamuje ręce. Ten blog jest jedną z nich. Reszta to już jest w państwa rękach. No i tak pomyślałem sobie, że będę go robić, bo być może oni sami się zorientują, być może inni ludzie będą składali podobne protesty, wymagania i może ktoś tam spowoduje, że dźwignie jakoś te serwery i stanie się jakoś lepiej, bo XXI wiek, a trochę się zamiast do przodu bardzo

Jak myślisz, czy uda nam się zmienić wszystkich, którzy nienawidzą, zanim będzie za późno? Z repertuaru Pink Floyd, Wish You Were Here i Limp Bizkit z Johnem Rzeźnikiem z Goo Goo Dolls. No właściwie rzeźnik Reznik, oni mówią John Reznik. A wcześniej mieliśmy U2, Walk On, taką nową interpretację, zmienionym tekstem piosenki, która pojawiła się w roku poprzedzającym to smutne amerykańskie wydarzenie. Z dwupłytowego kompaktu America Tribute to Heroes, a teraz będzie jak najbardziej odpowiedni nastrojowi John Mellencamp, który w swoim życiu podpisywał płyty bardzo różnie, niekiedy jako John Cougar, chociaż to rzadko, nierzadko jako John Cougar Mellencamp, ale też jako John Mellencamp i tych jest najwięcej. No i dzisiaj płyta Mellencampa Cat in Hats, która pojawiła się właśnie w przynależnym wydarzeniom w Ameryce 2001 roku. No w ogóle niesamowicie piękna płyta, taka dopasowana do charakteru Mellencampa, bo i buntownicza, i patriotyczna, i on jest też takim społecznikiem, demokratą, liberałem. No nie lubią go konserwatyści, ponieważ popiera małżeństwa tej samej płci, ale jest bardzo przyzwoitym człowiekiem, co wynika z postawy życiowej, co wynika również z tego, o czym śpiewa. I wiadomo, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, że wyrażając swoje poglądy w jakiejkolwiek części świata, tu nie chodzi o naszą Polskę, bo ten świat jest tak wszędzie po równi podzielony. Artyści, którzy się z tym deklarują, muszą mieć świadomość, że od razu połowa ich dawnych wielbicieli ich najprawdopodobniej opuści, bo nie spoglądamy na muzykę jako na artystę, który ma prawo się wypowiedzieć. Zresztą artyści się zawsze wypowiadali. Jak była wojna w Wietnamie, też się wypowiadali i wtedy jednym głosem. I było dobrze, prawda? Dzisiaj okazuje się, że jak się wypowiadamy w dwóch różnych kierunkach, to budzi to niestety często falę hejtu, albo z drugiej strony jest sprzymierzenie. Ja myślę, że czynnik artystyczny powinien być oddzielony od polityki, w sensie od nienawiści, natomiast artyści mają być polityczni, mają się wyrażać, mają śpiewać, mają nadawać ton. Tego nie wolno im w żaden sposób zabierać. No więc płyta Cat in Hats, która miała 15 miejsce na 200 Billboardu. To jest świetne notowanie, które dotyczy artysty, który tych płyt miał już mnóstwo i kiedy często jego koledzy mają już taki życiowy zjazd, jeśli chodzi właśnie o notowania, a w jego przypadku...

i towarzysząca wokalnie Mellencampowi India Airy, lubiana u nas soulowa Amerykanka, jako jeszcze niegdyś sprzedawca w sklepie z płytami, pamiętam jej płytowy debiut Acoustic Soul, który był taką nie lada u nas też sensacją. Ludzie wiedzą, że ten świat to ruina. Pamiętaj, liczą się czyny, a nie słowa. Jeśli nie jesteś częścią przyszłości, zejdź mi z drogi, śpiewał Mellencamp. I w innej części w USA wciąż istnieje rasizm, nie chcę, by moje dzieci w nim dorastały. Wzajemna nienawiść nie jest w porządku i choć nie jestem kaznodzieją, a jedynie piosenkarzem, widzę, jak jeszcze wiele jest do zrobienia. Peaceful World, druga piosenka na long playu Cutting Heads, album z 2001. Momentami przepiękna płyta i zupełnie w naszym kraju nieodkryta, w ogóle niesłuchana. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy uwielbiają śpiewanie i granie z gatunku Bruce'a Springsteena, o ile też się na niego nie obrazili za głośne wypowiadanie swoich poglądów, podobnie jak na Neila Younga, jak na Johna Bon Jovi'ego, jak na Roberta De Niro. Wspaniali ludzie, którzy niestety poszybowali mocno i którzy są teraz bardzo hejtowani i zupełnie się zapomina o ich dorobku. Nie cierpię tych ludzi, którzy nienawidzą Bruce'a Springsteena czy Roberta De Niro za to, że mówią jak jest. A więc jeśli ktoś lubi granie spod znaku Springsteena, Boba Ziegera, Toma Petty'ego, Jacksona Browna czy Johna Fogerty'ego, no jeszcze wielu by można było dodać, Johna Eddy'ego, też zupełnie takiego nie tyle zapomnianego, co jakby nierozpowszechnionego, to koniecznie płyty Mellencampa. Ja słucham tego faceta od lat 80., od czasów płyt American Fool, Scarecrow. No cudowne płyty, w zasadzie warto od nich nawet rozpocząć, bo chociaż oczywiście jeszcze były wcześniejsze albumy, ale jakby ktoś od tych płyt rozpoczął, to na pewno wie, jak dalej podążać właśnie karierą tego artysty. Hej Ameryko, jesteś miejscem, gdzie mogą kiełkować marzenia. W twoich rezydencjach kryje się historia, a w twoich uprawach pomyślność. Jesteś niczym szalona wyspa, jesteś owinięta w barwy czerwieni, bieli i błękitu. Tak właśnie John Mellencamp w kolejnym fragmencie słuchanej właśnie płyty.

Najpierw Crazy Island, a przed chwilą Just Like You, w którym Mellencamp zastanawia się, dlaczego w tak pięknym świecie zbyt wielu ludzi płacze. Gdzie podziało się człowieczeństwo? Za każdym razem, gdy robi się tak ciemno, nie widzę przed sobą niczego. Dzisiaj trzyutworowy wyciąg z płyty Cutting Heads, 25-letniej płyty Johna Mellencampa, jednej z wielu, bo naprawdę bardzo wiele ich nagrał. A teraz informacja, bo dosyć głośno się zrobiło w mediach. Tears for Fears zasaportują Harry'ego Stylesa na ostatnich trzech koncertach jego przyszłorocznej trasy. To będą koncerty, do których dojdzie na stadionie Wembley i dokładnie 25, 7 i 28 sierpnia. Tak więc doskonała to informacja, bo grupa będzie mogła pokazać się szerszej i często dużo młodszej publiczności, która nie zawsze miała do czynienia z muzyką Tears for Fears, więc to jest niezła promocja. Zresztą w ogóle Harry Styles na tę trasę przewidział bardzo wiele różnych supportów w różnych miejscach tego świata. W jednym z nich, no najprawdopodobniej w Australii, będzie Kylie Minogue, chociaż tak sobie strzelam najprawdopodobniej, bo niekoniecznie to musi być Australia. No i to jest dobra promocja wielu artystów, którzy znani, lubiani, ale bardzo często przez to młodsze audytorium nieznani, albo nawet tylko gdzieś tam powierzchownie przez mgłę i trzeba ich tak uświadomić, więc trzy koncerty takie na full supporty przed Stylesem grupy Tears for Fears to będzie coś. Poza tym chyba mamy do czynienia z kimś, kto lubi Tears for Fears, bo ja miałem okazję kiedyś zobaczyć wykonanie Stylesa do piosenki Everybody Wants to Rule the World, gdzie mieliśmy też taką trąbkę w tle. No więc

No tak, mieliśmy tutaj dążenie do władzy i kiepskie tego konsekwencje. Everybody wants to rule the world. Trzecia piosenka na płycie Songs from the Big Chair i grupa Tears for Fears. W 85 zagrałem z edycji z 2025, z trzypłytowej wzbogaconej edycji, ale to edycja tej piosenki z podstawowego albumu, więc to też będzie wszystko na blogu podkreślone i będzie też okładka całego tego wydawnictwa. Dawno nie było kącika, szanujmy wspomnienia, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie, a zatem socjalizm Ery Gierka.

0: no.
1: No, to przebój też mojej młodości. Doskonale pamiętam tę piosenkę, kiedy byłem takim nastolatkiem jeszcze w podstawówce. Pani, ty jesteś urocza. To były Ali Babki z drugiego i ostatniego longplaya, bo one niestety bardzo niewiele wydały. Znaczy były pocztówki, były single, były nagrania radiowe, różne sesje, ale albumy były dwa. Pierwszą płytę kiedyś prezentowałem z kompaktu, bo udało mi się dostać, a całkiem niedawno udało mi się dostać drugą, bo została również całkiem niedawno wznowiona. Mały łyczek, pozwólcie państwo. Trzeba niekiedy o tej godzinie sobie przełknąć, bo to rdzewieje wszystko. Wiecie, jestem już stary dziad, jestem zgredzik, więc to wszystko tutaj trzeba jakoś przeoliwić. No więc teraz cieszę się, że ta druga płyta Ali Babek jest wreszcie na kompakcie, jeszcze z dodatkowymi utworami, zresztą bardzo atrakcyjnymi. Jeden z tych utworów to także było coś, o czym bym marzył, gdyby tego nie dołożono. Ale na szczęście wydawcy okazali się w dechę i z bonusami jest też dobrze, no bo któż mógł dokonać reedycji tej płyty, jak nie wytwórnia God Records, która co prawda mocno przesadza z Józefem Skrzekiem, którego już niedługo będzie więcej nagrań na kompaktach niż on rzeczywiście stworzył. No ale skoro jest zbyt, to dlaczego nie? W każdym razie chodzi o to, że niekiedy obok Józefa Skrzeka i SBB dzieją się również ciekawe inne rzeczy. Oczywiście żartuję, bo dużo jest tych ciekawych rzeczy na uboczu, bo za chwilę będą mnie trzymać za słowo, że co ty gadasz, spójrz do katalogu, jedna płyta SBB w miesiącu, czy tamtego. No oczywiście, że jedna. Nie brakuje i jazzu, i muzyki filmowej. Trochę mało rocka, ale on też się oczywiście zdarza, więc ogólnie to bardzo dobra wytwórnia, którą ja zawsze będę chwalić i którą będę wspierać, będę kibicować im przede wszystkim. Ale co do Ali Babek. Rok 77, bo to jest ta płyta. Ja w ogóle lubię ten rocznik w muzyce, lubię te melodie, aranżacje, nastrój, lubię też takie śpiewanie wielogłosowe. Tutaj jest sześć dziewczyn. Agata Dowhan, Wanda Borkowska, Krystyna Grochowska, Sylwia Krajewska, Anna Dębicka i Ewa Dębicka. To ten sekstet z tego wcielenia, bo te składy się zmieniały. To były młode panie, więc gdy któraś zachodziła w ciążę i zmieniało jej się życie, to przychodziło na jej miejsce, przychodziła jakaś jedna czy druga dziewczyna, więc tam w ogóle dzięki temu poznaliśmy trochę nazwisk. Na przykład w Ali Babkach była między innymi Basia Czeczelewska, tak, nasza Basia kochana, która zanim pojawiła się w Perfekcie, chociaż nie wiem, czy w tej kolejności, bo w Perfekcie to ona była, nie, Basia, to się zgadza, w pierwszej połowie lat 70. Basia była w Ali Babkach, potem była w Perfekcie. O, to było w tej kolejności na pewno. W każdym razie zagrajmy w kości jeszcze raz, tak nazywa się ta płyta. No, ten album miał w ogóle nie lada szczęście, bo się ukazał kilka miesięcy po nagraniu. Wtedy nie było to normą, więc Ali Babki były, powiedzmy, że jakoś uprzywilejowane. Poza tym miały swoją markę, bo mieliśmy trochę tych zespołów takich backgroundowych, tych do śpiewania w tle. Najczęściej były to dziewczęce zespoły, czy to Filipinki, no ale Filipinki sobie radziły też solo z piosenkami, więc do takich chórków to była częściej Partita, która też przecież miała płytę z piosenkami. Była też taka grupa Pro Contra. No, jeszcze pewnie było ich więcej, tylko nie wszystkie mi się przypomną. Ale Ali Babki przede wszystkim zasłynęły z robienia chórków. I one te niesamowite wokalizy udostępniały dla Marka Grechuty, nawet dla Breakoutów, dla Budki Suflera, o czym pamiętamy, dla Niemena, dla Ani Jantar. No więc dla Haliny Frąckowiak. No więc było tego naprawdę bardzo dużo. One na pewno nie miały tyle czasu, żeby nagrywać piosenki, a okazało się, że w tej materii są naprawdę wytworne. No i zagrajmy w kości jeszcze raz. Zostało sporządzone z jazzową sekcją, bo tutaj doszło do tego, że pojawił się Jan Ptaszyn-Wróblewski, człowiek, którego też zupełnie kojarzymy z innej muzyki, a nie ze wspierania Alibabek, więc to można było, to wszystko można było bardzo dobrze tutaj poznać. Ale ja jeszcze tylko na koniec powiem, że Alibabki, zanim stały się taką wokalną ekipą do śpiewania chórków, to one były chórem harcerskim, które z początku miał ambicje być, one miały ambicje być takim drugim chórem Czejanda, czyli takim chórem z lat 50., zresztą bardzo znanych na lewo most, na prawo most i tego typu rzeczy. No, kto ma humor, to pamięta nawet, że wielu ludzi sobie żartowało i na chór Czejanda mówiono kurcze Janda. No to takie też można było znaleźć odnośniki, ale oczywiście nie będę głośno mówić nazwiska Krystyny Jandy, bo to jest kolejny przykład podziału naszego narodu. No to co, dobrze się bawimy. Alibabki z płyty Zagrajmy w kości jeszcze raz. Było dużo gadania, to od razu dwie piosenki.

Alibabki razy dwa w piosenkach Zbierać kolory, a przed chwilą muzykalny zegar. To jest cały czas pierwsza część tego albumu, niedługiego, bo to jest łącznie 10 piosenek, ale tak jak mówiłem, kompakt zawiera jeszcze dodatki spoza tej płyty i to są bardzo ciekawe rzeczy. Jedna pochodzi z takiej kompilacji Interdisco numer 3. Ja kiedyś kupowałem nawet tę serię. To były takie socjalistyczne wybryki. Tam z Bułgarii, ze Związku Radzieckiego, z takich właśnie krajów, różni przedstawiciele. Taka Eurowizja, tylko jako Interwizja, zarejestrowana na płytach. Zazwyczaj nie było tam jakichś niesamowitych piosenek, ale był taki Paweł Hamel, Uczytelka tańca. I to był bardzo wielki przebój w naszym kraju. Nie mylić z Holki naszej szkolki, bo to inna bajka i tycio później. A więc niekiedy takie te płyty też wylansowały jakieś pojedyncze przeboje. No, na jednej z tych płyt był taki zespół Ptaki, bardzo zresztą później poszukiwany. No ale to ja nie o tej składance chcę mówić, tylko o z kolei składankach Zapraszamy do Trójki. To były takie radiowe cykle. Tam trzy części chyba się ukazały w winylach. Mówię chyba, bo ja tego nie zbierałem, ponieważ nigdy nie byłem słuchaczem tej stacji. To też nie za bardzo ta muzyka mnie tam kręciła. Poza tym wtedy akurat wolałem stawiać na zagranicznych przedstawicieli niż na polskie piosenki, a te składanki trójkowe opiewały tylko i wyłącznie w polskich wykonawców. No i pierwszą część nawet miałem. Miałem na pewno, a drugą i trzecią to miałem już tylko w sklepie. Jak go prowadziłem już w latach późniejszych, to mi się trafiło z tak zwanej drugiej ręki. No i na Zapraszamy do Trójki numer 2, czyli na płycie, która pojawiła się tyciu po Alibabkach, których właśnie słuchaliśmy. Tam między innymi zagościły czerwone gitary, tam było nawet SBB, obok 2+1, czy tam Krystyny Prońko, więc to był taki myszmasz trochę też stylistyczny i właśnie tam bardzo cenne nagranie, które dobrze, że na tym kompakcie się znalazło, Jan Ptaszyn-Wróblewski plus Alibabki, Kto się boi salonowych lwów.

No to trochę takiej ładnej twórczości sprzed prawie 5 dekad, z epoki gierchowskiej, którą ja bardzo szanuję, bo to jest moje dzieciństwo, to jest moja młodość, więc takie brzmienie jest bardzo bliskie memu sercu. W ramach Szanujmy Wspomnienia, czyli Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie, dzisiaj parę utworów z reedycyjnego kompaktu Alibabek, Zagrajmy w Kości jeszcze raz. A skoro mówiłem o tym, że w Alibabkach przez moment była też nasza Basia Trzeczelewska,

Half a minute. Co tu dużo gadać, kiedy cała nasza miłość zniknęła w pół minuty. Nagle okazuje się, że jesteś sam. To Basia, Mark Riley, Danny White jako trio Matt Bianco z pierwszej ich płyty Whose Side Are You On. No właściwie tylko jedną płytę zrobili. Potem Basia na moment wróciła, jeszcze z nimi nagrała, ale to już były dużo późniejsze lata. Natomiast w tym najwcześniejszym etapie to była ta jedna płyta z Basią Trzeczelewską. Piękna w ogóle. No i tutaj w ramach sesyjnych między innymi Peter White, więc tutaj się jakby tak mocno zasklepiła przyjaźń między Basią a Peterem White'em, a Peter White też od Al Stewarta. No więc tutaj to bardzo bardzo fajne przymierze. No więc Basia Trzeczelewska, zanim zabłysnęła w Matt Bianco, a potem zaczęła amerykański sen. Najpierw w jej życiu były Kalisz, Kraków, potem Alibabki, potem wyszło mi, że Perfect, a z początku ten Perfect zwał się Perfect Super Show and Disco Band. Tak, tak, zanim zaczęli grać autobiografię Biała Mysz, Akysz, Akysz, to najpierw byli Perfect Super Show and Disco Band i nosili takie eleganckie białe garnitury, o ile garnitury mogą być eleganckie, bo ja garniturów nie cierpię. A przed piosenką Half a Minute było Now, Now, Never, gdzie do spółki właśnie Mark Riley, Basia Trzeczelewska wokalnie, porzuć zahamowania i zbliż się do mnie, cza, cza, cza, nie, nie, nie, nigdy. Tak to właśnie szło w tym tekście między innymi. No to dobry wątek Alibabek i Basi. Teraz będzie kobieco przez moment, bo ja nie zrobiłem suplementu wobec Dolly Parton, która niedawno nam odeszła. No było parę piosenek w nawiedzonym studio, ale ja sobie zapisałem, by koniecznie pojawiła się jeszcze ta.

Potential New Boyfriend, czyli potencjalny nowy chłopak, Dolly Parton. Piosenka z 83, w której Dolly śpiewa: mam oko na chłopaka, a i on na mnie. To może być to. Wiem, wiem, dziewczyny, wszystkie chciałybyście mi go ukraść. To tak prawie licealnie brzmi, prawda? Dolly Parton z tej samej kompilacji, która towarzyszyła nam w ostatnich tygodniach, kiedy mówiliśmy o Dolly w dziale Dolly Parton in Memoriam. Teraz będzie po amerykańsku, ale inaczej. Country, rock alternatywnie, bo bardzo podoba mi się ostatnia płyta grupy The Jayhawks. Podoba mi się na tyle, że jak jest tak uroczy materiał, to człowiek ma ochotę mieć codziennie program i codziennie emitować kolejne piosenki, bo kiedy wrócę do domu, to na pewno będzie pewien niedosyt. No widzisz, zagrałeś to i to, a dlaczego nie dałeś jeszcze tego i tego? No to jest właśnie całe prawo radiowca, który może oczywiście zrobić wszystko, ale zdaję sobie sprawę, że jest po pierwszej w nocy i zbyt duża dawka muzyki z jednej płyty może niekoniecznie dobrze służyć, więc aby wywołać dobre emocje, dwie piosenki, proszę Państwa. Płyta nazywa się Sanctuary Park. Jeszcze ich nie emitowałem, więc będzie to w nawiedzonym studiu absolutna premiera. Pierwsza nazywa się Mr. Lincoln, a później będzie American Midnight. No to słuchamy z najnowszego longplaya, niedawno wydanego, grupa The Jayhawks.

Dwie piosenki grupy The Jayhawks z najnowszej płyty Sanctuary Park. Przed chwilą American Midnight, taka rzecz o życiu na północy Stanów, a wcześniej Mr. Lincoln, czyli historia zamachu na Abrahama Lincolna. Dzisiaj, na dzisiaj tylko taki wyciąg z tego właśnie albumu. Teraz będzie Tony Carey's Planet P Project, płyta Levittown. No właściwie to mogę ograniczyć się tylko do zapowiedzi prezentacji tego albumu, bo już wszystko o tej płycie zostało powiedziane w jednej z poprzednich audycji, albo przed tygodniem, bądź przed dwoma, bo już tak dokładnie nie pamiętam, ale to można z bloga wyłowić, z rozpiski, kiedy była płyta prezentowana, bo mnie się trochę już myli pomiędzy słuchanym w domu, a również serwowanym w radio, więc niekiedy proszę, niech nie spoczywa na mnie czujność, bym za każdym razem był błyskotliwy i doskonale pamiętał, co, kiedy, jaka data, kiedy było prezentowane. Od tego jesteście właśnie wy, drodzy słuchacze. Mnie się może już we łbie kolebać, jak się ma tych 60 prawie jeden wiosen, bo to nastąpi za miesiąc, więc tak już niestety zrupieciałem troszkę. Płyta Tony'ego Carey'a jest nastrojowa w większości, ale my tu będziemy mieli też i akcent rockowy, utwór tytułowy taki właśnie jest, a że dwa pójdą teraz z rzędu jeden po drugim, The New Frontier oraz Levittown, no to będzie prawie 10 minut muzyki z longplaya, który nazywa się tak jak ten drugi utwór i przed nami grupa Tony Carey's Planet P Project.

No tak, końcówka tego utworu, tak, ta płyta na swój sposób jest alarmująca i jest przestrogą. Warto ją przesłuchać i przeczytać, chociaż niestety nie przewidziano tutaj literatury drukowanej, więc nie ma żadnej książeczki. Jest to wszystko bardzo skromnie wydane. Taki chudziutki digipak z bankiem tylko najbardziej potrzebnych informacji, a tekstów nie ma. Szkoda, szkoda, szkoda. Levittown, wcześniej The New Frontier, Tony Carey's Planet P Project, najnowszy album, dopiero wydany. Co? Teraz zmienimy trochę nastrój, ale w bazie nowości cały czas.

Utwór The Storm, kompozycja otwierająca wspólne dzieło Steve'a Hacketa oraz Steve'a Roderego, a zatem dwóch panów Stefanów, którzy niesamowicie grają na gitarach, pejzażowo, nastrojowo, no i wreszcie zebrali się, by nagrać płytę, o której to już dawno chyba marzyliśmy. Album nazywa się The Roaring Waves, czyli takie huczące, ryczące, oszałamiające, bądź wręcz grzmiące fale. Można tutaj doklejać tych słów do tych fal. No, w każdym razie płyta jest instrumentalna, niekiedy z pogłosami wokalnymi, ale należy ją traktować jako na najważniejsze dwa instrumenty, choć oczywiście słyszeliśmy, że jest ich więcej. No i przede wszystkim świetna muzyka na tę porę. Ja w ogóle mam taką zaległość wobec państwa, jeśli chodzi o ten album, bo tak ostatnio rozegrałem się z dużo dynamiczniejszymi, ostrzejszymi wręcz nastrojami, że troszkę zapomniałem o tej płycie. To znaczy nawet do takiego stopnia, że ostatnio nawet przestałem jej słuchać. No i tak pakując się do radia, pomyślałem sobie, oj, no przecież ten utwór fajny, może rozbudzisz nie tylko w słuchaczach, ale i w sobie większą chęć słuchania. Powiem państwu, że jak jest tych płyt tak dużo, a wyjątkowo obfity mamy rok, jeśli chodzi o nowości, to nie do każdej płyty człowiek podchodzi należycie. No nie jesteśmy w stanie, jesteśmy tylko ludźmi, to tylko automat jest w stanie wszystko na chłodno ocenić. Natomiast u nas dana muzyka musi trafić w czas. Jeśli akurat będzie to niewłaściwy moment, to może przepaść nawet najlepsza muzyka. Ja już to wiem na podstawie dziesiątek przesłuchanych płyt w swoim życiu i obawiam się, że może mi się zdarzyć, że nie wszystkie docenię w momencie ich wydania. Ale Hackett i Rodery w odtwarzaczu nawiedzonego studia, posłuchajmy dalej. Niech historia trwa.

I oto kolejny wyciąg z płyty The Roaring Waves. Dwa utwory, przed chwilą The Black Sea, a wcześniej K129. Tak więc dwa utwory, a jeszcze wcześniej mieliśmy rozpoczynające całość The Storm, czyli dzisiaj trzy utwory. Bardzo duża dawka muzyki, policzmy 13, 19, 20, no 22 minuty prawie z tej płyty, tak na szybko podliczając. 29 stycznia nowa płyta Simply Minds, nazywa się Sacrosanct. Ja cały czas nie słyszałem ani nuty i bronię się przed tym. Wytrzymam sobie do tej końcówki stycznia, aby mi płyta zapachniała, aby była kompletnie dziwicza, świeża, nieskażona żadnym odsłuchiwaniem w komputerku w tej nędznej jakości. Więc w ramach przygotowania niech będzie koncertowo Live in the City of Demons. A więc zabieram Państwa teraz do czasów ostatniego póki co longplaya tej grupy i do Amsterdamu i na w sumie kontynuację tych różnych koncertów z miast, czy to światła, czy aniołów, czy diamentów. Tu w tym przypadku mówimy o diamentach. Don't you forget about me.

I to la la la, którego miało nie być, prawda, bo miał być tutaj wprawiony jakiś tekst, którego Jim Kerr nie potrafił wymyślić i tak zostało to la la la i dzisiaj jest to znak rozpoznawalny piosenki Don't You Forget About Me. Wszystko właściwie dzięki też Chrissy Hynde, która wtedy była żoną Jima Kerra i też go bardzo fajnie wspomogła. No to co, dobrnęliśmy... No nieładne słowo dobrnęliśmy, bo ja się wcale nie męczyłem, ja się wspaniale bawiłem i liczę na to, że nawiedzone studio w ogóle dzisiaj było potęgą dobrej muzyki, bo przecież tak zawsze ma być. Niech się tylko dobrze dzieje na nadchodzący tydzień, dużo słońca i tego w aurze i tego w sercu. No i w przyszłym tygodniu liczę, że się słyszymy o 22 w niedzielę, jak zawsze. Dobrej nocy, do usłyszenia.

Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.